0: To jest Radio Warszawa.
1: Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
3: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
1: W czasach starożytnych Korynt był miastem przepełnionym wieloma kulturami, ponieważ znajdował się na bardzo ważnym szlaku handlowym, który usprawniał podróże morskie między wschodem i zachodem. Oznaczało to również, że jako miasto portowe było przepełnione wszelkimi możliwymi przyjemnościami, które oferował współczesny świat. Od wzniesień religijnych było tu bowiem bardzo wiele świątyń ku czci wielu mitologicznych bogów, aż do najbardziej przyziemnych i cielesnych. Co gorsza, także wspólnota chrześcijan nie była wolna od wpływu otaczającego jej środowiska. List świętego Pawła jest wezwaniem próbującym ratować ówczesną wspólnotę. Usłyszany dziś fragment z drugiego rozdziału uzasadnia, dlaczego Paweł chce pouczyć Koryntian. Opisuje, z czego wynika autorytet głoszonych przez niego nauk, co można najkrócej opisać, cytując jeden z fragmentów. Nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Oznacza to, że jego roszczenie do przekazywanych nauk nie wynika z jego mądrości, ale tylko i wyłącznie z jego osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Dodanie przymiotnika ukrzyżowanego jeszcze dobitniej wskazuje, że święty Paweł najpierw jest świadkiem, a potem nauczycielem. To także do nas pytanie, na ile dbamy o osobiste poznanie Jezusa przez rozwijanie życia duchowego?

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
1: Co tak bardzo rozzłościło obecnych w synagodze w słowach Pana Jezusa? Najbardziej dotknęła ich sugestia, że mimo bycia narodem wybranym, mogą odrzucać Bożą łaskę i zbawienie. Bliskość fizyczna, być może to, że znają Pana Jezusa od Jego dzieciństwa, jakby zamyka ich oczy, uspokaja w powtarzanej w sercu opinii: my wiemy, kto to jest. Nie jest nikim niezwykłym. Nam też może grozić taka nieczułość serca. Też może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Tymczasem każdy dzień jest okazją do kolejnego wyboru, kolejnego opowiedzenia się za Zbawicielem, kolejnego zbliżenia się do Niego.

Przenosimy się do Wołomina, gdzie rozpoczyna się msza święta. Przenosimy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Przychodzimy na Eucharystię, aby umocnić swoją wiarę, odnowić zobowiązanie do życia zgodnego z Ewangelią. Niech to spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie i Ciele napełni nas spokojem i siłą, zatem do codziennego świadczenia w życiu. We mszy świętej koncelebrowanej, łącząc się z redakcją i słuchaczami Radia Warszawa, modlimy się w intencji dziękczynnej za życie mamy Anny z prośbą o uzdrowienie, radość i pokój serca. Drugą intencją jest modlitwa o Boże Miłosierdzie dla Janiny Szymaniak w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Aby ożywić nasze życie duchowe, podczas tej mszy świętej przeprośmy Boga za popełnione grzechy i za wszelkie nieprawości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.

Panu z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowiem: Lekarzu, ulecz samego siebie i dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo powstało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Widzimy w dzisiejszej Ewangelii przewrotność człowieka. Z jednej strony widzimy jego zachwyt nad Słowem Bożym, które rzeczywiście realizowało się w osobie Jezusa Chrystusa z księgi proroka Izajasza. Rzeczywiście Jezus był tym, który ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionych odsyłał wolnymi i wiele innych dobrych rzeczy czynił, które widzieli Izraelici, a jeśli niektórych nie widzieli, to przynajmniej słyszeli o nich, wiedzieli, że to ten. Ale z drugiej strony
zaraz powątpiewali o nim, bo wiedzieli, skąd on pochodzi. Wydawało im się, że tak wszystko wiedzą. I kiedy Jezus przejrzał ich myśli i pokazał im cały sposób ich myślenia, pokazał, że w historii też żaden prorok nie był mile widziany. Oni dobrze wiedzieli, że ich przodkowie pozabijali proroków. To już ten stan umysłu im się zmienił. Chwilę wcześniej byli zachwyceni, teraz później chcieli zabić Jezusa. Człowiek jest istotą, która ulega emocjom i często najpierw się zachwyca, później zmienia swoje emocje. Na emocjach ludzkich polegać nie można. Dlatego trzeba zaufać Panu Bogu, polegać na Jego Słowie, na Jego prowadzeniu, wyznaczaniu przez Niego kierunków, przez przykazania, przez Słowo Boże, które poznajemy. I dopiero wtedy, kiedy Jemu zaufamy i na Nim się będziemy skupiać, a nie na swoich mądrościach, nie na swoich emocjach, dopiero wtedy zajdziemy do celu, którym jest tak naprawdę szczęście człowieka. Szczęście, które jest pełne i które się nigdy nie kończy. Amen. Ufni w Bożą dobroć i Boże plany, zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i kapłanów, aby gorliwie głosząc Słowo Boże, cieszyli się wiarą i pobożnością ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami, aby z otwarciem i życzliwością przyjmowali wszystkich podejmujących trud pracy misyjnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, angażujących się w dzieła misyjne, aby rozwijali w sobie pragnienie dzielenia się wiarą z drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, radość i pokój serca dla Anny i jej mamy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Janinę Szymaniak, aby dostąpili przebaczenia grzechów i mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za słuchaczy Radia Warszawa, za dyrekcję tego radia i za naszych najbliższych, abyśmy zgłębiając Pismo Święte odkrywali w sobie powołanie misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój

0: Pokój mój wam daje, prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą.
1: Baranku Boży,
0: ciało i krew naszego Pana Jezusa.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Ufni, że Pan Bóg przyjmuje naszą modlitwę dziękczynną za życie Anny i o życie wieczne dla Janiny. Idźmy do naszych codziennych obowiązków, zadań. Wypełniajmy je z tą właśnie ufnością, o której dzisiaj słyszeliśmy w Słowie Bożym. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
3: Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minuta po siódmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Sejm po raz kolejny zajmie się ustawą o kryptoaktywach. Iran odpowiada atakiem na Jordanię. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. W tym tygodniu Sejm po raz kolejny zmierzy się z ustawą o kryptoaktywach. Posłowie będą głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że to będzie test.
2: Dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć. Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz w swojej drodze prezydenckiej prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
1: Konfederacja jest przeciwna rządowej propozycji. Michał Wawer wyjaśnia, jakie warunki musiałaby spełnić ustawa, aby uzyskała jego poparcie.
3: Firmy kryptowalutowe to są firmy informatyczne, które mogą działać z każdego kraju w Unii Europejskiej. Jeśli będą miały do wyboru kraj, w którym urzędnik rządowy arbitralną decyzją z dnia na dzień, bez uzasadnienia, tak, będzie w stanie zamknąć ich działalność, i kraj, w którym nie będzie takiego zagrożenia, to zawsze wybiorą ten inny kraj. My powinniśmy konkurować na dobre, przyjazne, a jednocześnie bezpieczne dla Polaków regulacje z innymi krajami Unii Europejskiej, a nie robić z siebie taką twierdzę, w której żadna firma informatyczna nie będzie chciała prowadzić działalności.
1: Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach 11 czerwca. Gdyby w Sejmie udało się odrzucić weto, Karol Nawrocki miałby obowiązek podpisać ustawę.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii. Tak odpowiada na wieczorny amerykański ostrzał wyspy Larak. W reakcji na powrót do walki cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę. To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni. Celem amerykańskiego ataku były dwie wyrzutnie rakiet, gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna nazwała twierdzenia dotyczące min wymówką i zapowiedziała ukaranie agresora militarnie i gospodarczo, po czym niemal natychmiast wysłała rakiety i drony na bazy Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Jordania twierdzi, że zestrzeliła 8 rakiet. Amerykanie nie informują o stratach. Irańczycy podkreślają, że zniszczyli infrastrukturę techniczną i naprawczą.
4: Dzieje się blisko.
1: Bliscy, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz pożegnają dziś Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu o godzinie 13.30 rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Następnie kondukt uda się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana.
5: Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, Wanda Traczyk-Stawska miała 17 lat. Walczyła jako strzelec i łączniczka. Mówiono o niej dziewczyna z błyskawicą. Jako jedna z nielicznych kobiet w tamtym czasie posługiwała się pistoletem maszynowym, co zostało uwiecznione w filmie Muzeum Powstania Warszawskiego.
6: Panienka strzela!
5: Po wojnie studiowała psychologię i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dbała także o pamięć o ofiarach cywilnych zrywu z 1944 roku.
7: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania.
1: Informowała Klaudia Wróblewska.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzisiaj ciepły dzień, ale chmury się pojawiają i one mogą być zwiastunem deszczu, mogą być zwiastunem też burzy. Jest takie prawdopodobieństwo, że wczesnym popołudniem właśnie takie zjawiska pogodowe się pojawią.
9: No zresztą jak się rozejrzeć po niebie, jeżeli macie taki szerszy widok, to rzeczywiście te chmury wyglądają gdzieniegdzie dosyć groźnie. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 18 w Warszawie.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Zobacz, co mam. Wyświetliła mi się reklama.
0: święta?
9: Aha.
0: O, bombki.
9: No.
0: Ale takie ludowe. No tak,
9: ładne.
0: Przecież prawie wrzesień, bo już jutro będzie, kończy się sierpień, ale w zasadzie, wiesz, mnie to nie dziwi, bo kiedyś tak przeglądając różne zagraniczne kanały, to w drugiej części sierpnia został uruchomiony telezakupowy kanał świąteczny. To Brytyjczycy to mają bardzo przyspieszony moment obchodzenia świąt. W drugiej połowie sierpnia.
9: A to już. Nie, ja w ogóle, ja jestem jednak w szoku, mimo wszystko. Zaskoczyły mnie trochę te bombki, chociaż tak sobie uświadomiłam, że ja cały czas jeszcze żyję w środku lata. A jednak to już wrzesień zaraz.
0: No, więc...
9: Za progiem.
0: A
9: jutro.
0: Wydawało się, że 2 listopada już Boże Narodzenie następuje, ale jak widać już w sierpniu. I jeszcze w sierpniu,
9: Ale czekaj, może ten, na Starym Mieście też już iluminację świąteczną zakładają. Widziałeś coś?
0: Nie chodziłem tamtędy w ten weekend,
9: muszę
0: ale to warto zerknąć.
9: Muszę się rozejrzeć.
0: Zerknij.
9: Natomiast muszę odnotować, że pomyliłam się. To znaczy, rzeczywiście chyba się większość prac tych drogowych warszawskich udało skończyć, bo widziałam, że moje tramwaje przynajmniej, moje linie, według normalnych rozkładów jazdy jeżdżą. Gratuluję.
0: Nie wiem, co z tramwajami, ale jak tutaj zerkam po praskiej okolicy, bo wszyscy na nią patrzymy, bo Radio Warszawa właśnie tutaj jest, to nie dostrzegam i nie potwierdzam.
9: No właśnie, o tym na pewno dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale porozmawiamy też o lekcjach religii, o katechezie, bo jutro 1 września, no i wciąż dużo się dzieje wokół tych lekcji, których kiedyś były 2, teraz jest 1, a co będzie dalej?
0: Zobaczymy. Weronika Ostrowska.
9: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. W tym momencie nieco korkuje się trasa S8 okolice mostu Grota Roweckiego od wysokości ulicy Łabiszyńskiej, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Złomianek w kierunku centrum Warszawy przed Młocinami. Kilka chwil stania w korku. Także na Modlińskiej, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy, tutaj postoicie na wysokości Parku Henrykowskiego. W samej Warszawie nieco ciaśniej zaczyna się robić na ulicy Jagiellońskiej do Ratuszowej, nieco ciaśniej na Wisłostradzie do zjazdu w Aleję Solidarności, ale poza tym bez utrudnień przejedziecie przez Warszawę.
1: Tu i teraz.
2: W studiu Radia Warszawa nasz gość Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Stowarzyszenie wystosowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej. No, trochę z niepokojem w tym liście jest przekaz, ale właśnie w liście bardzo mocno stowarzyszenie podkreśla, że nie przychodzi o przymusową katechezę, a mówimy o projekcie Tak dla religii i etyki w szkole. Z kolei minister Nowacka kilka dni temu mówiła, że biskupi chcą przymusowo uczyć dzieci religii. No to wytłumaczmy, o co chodzi w tym projekcie, bo mam wrażenie, że rząd głosem pani minister edukacji chce trochę wykrzywić rzeczywistość.
3: Gdybyśmy uważnie przeczytali list prezydium Konferencji Episkopatu Polski mówiący o religii w szkole, biskupi mówią nie tylko o religii, ale i o etyce. Mówią o wychowaniu aksjologicznym i odwołali się właśnie do naszej inicjatywy, która jest już od prawie roku w Sejmie. Tak dla religii lub etyki w szkole chcemy, aby był obowiązkowy wybór między religią a etyką, nie przymusowa katecheza, tylko obowiązkowy wybór między religią a etyką. I nasz list otwarty do pani minister Nowackiej jest właśnie odpowiedzią na tą manipulację w jej wypowiedzi właśnie.
2: Znaczy ta wypowiedź moim zdaniem jest najlepszym dowodem na to, że lekcje etyki są potrzebne.
3: Oj tak, rzeczywiście, i to nie tylko jeżeli chodzi o wypowiedzi pani minister, ale także i innych polityków. Zresztą o tym też jeden z posłów podczas pierwszego czytania naszego projektu mówił w Sejmie, że tak samo jak jest Komisja Etyki Poselskiej, no to posłowie, pomyślcie, czy nie chcielibyście właśnie też i etycznego wychowania dla młodego pokolenia.
2: No to a propos jeszcze tych lekcji etyki, to pani minister Barbara Nowacka mówi, że obecne rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom społecznym. No ale jednak podpisy pod projektem Tak dla religii i etyki w szkole pokazują coś innego, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, ponad 500 tysięcy.
3: Tak, ponad 500 tysięcy zebrane w naprawdę dość krótkim czasie, 3 miesięcy, zebrane w gorącym okresie, jakim była kampania prezydencka, i też trzeba dodać, że te podpisy były też popierane numerem PESEL, tak? To znaczy ci, którzy nasz projekt wsparli, no, zdecydowali się na to, żeby też powierzyć nam swoje dane osobowe. Co innego, statystyki, które pojawiają się gdzieś tam w różnych sondażach, badaniach opinii publicznej. Tam takich wymogów nie ma. Jeżeli dzwoni jakaś pracownia sondażowa do obywatela, no to obywatel może sobie przez telefon powiedzieć, co chce.
2: W liście, w oświadczeniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Młody człowiek zasługuje na więcej, czytamy, że, tak, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców wynikającym z zasady wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tak mi się koszulki z napisem Konstytucja przypominają.
3: Rzeczywiście, to prawda.
2: Pochowane ostatnio.
3: Tak, tak. Mało tego, nie tylko mówi o tym Konstytucja, ale mówi też ustawa o systemie oświaty, tak, że właśnie młodzi ludzie powinni być wychowywani też do do takiego podejmowania też decyzji właśnie, do rozróżniania między dobrem a złem, ale przede wszystkim jest tam bardzo ważne określenie, że powinniśmy też dbać o rozwój duchowy młodego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie.
2: Czy te listy biskupów i Stowarzyszenia Katechetów Świeckich nie są zbyt późno, bo one są biskupi 24 sierpnia, Stowarzyszenie 25 sierpnia, bo za bardzo nie oczekujemy też żadnej reakcji ministerstwa, ale też jest zbyt mało czasu, żeby tę debatę przed 1 września rozpocząć.
3: Panie redaktorze, my tak naprawdę debatę prowadzimy przez cały rok.
2: Ale żeby ją na nowo ożywić.
3: Rzeczywiście ona została ożywiona przez biskupów dla nas tak naprawdę w sposób nieoczekiwany, ponieważ do tej pory poza jakimiś tam wzmiankami o naszej ustawie, po raz pierwszy jest to tak mocny głos biskupów, którzy w zasadzie mówią takim samym językiem, jak mówi nasze stowarzyszenie. No cóż, czy jest to za późno? No każdy dzień zwłoki rzeczywiście może sprawić, że z zawodu katechety, nauczyciela religii odchodzą wartościowi ludzie. Przypomnijmy, pani minister Barbara Nowacka przyznała w lipcu tego roku, że w wyniku ograniczenia lekcji religii do jednej godziny odeszło z pracy ponad 4,5 tysiąca nauczycieli religii i mówimy tylko o tych, którzy odeszli z pracy, a nie mówimy na przykład o tych, którzy zmagają się z tak zwanym ukrytym bezrobociem, czyli ograniczenie etatu, czy jakieś wymuszone przekwalifikowywanie się, czy wymuszony urlop dla poratowania zdrowia, czy wreszcie decyzja o przejściu na świadczenie kompensacyjne, czy na emeryturę.
2: No ale pani minister mówiła, że można się przekwalifikować i
3: tak,
2: zostać...
3: Mieliśmy 7 tak. miesięcy na no przekwalifikowanie właśnie. Się dokładnie od 17 stycznia 2025 roku do 1 września. No kto może w tak krótkim czasie się przekwalifikować?
2: Czyli nie ma pewnie takiego przypadku.
3: Nie ma. No ja opatrznościowo zrobiłem drugi kierunek jeszcze w czasie pandemii. W związku z moimi zainteresowaniami ukończyłem informatykę i to rzeczywiście uratowało też etaty moich kolegów katechetów w mojej szkole.
2: No właśnie, ale co dzieje się? Czy to są katecheci, nauczyciele, którzy w ogóle rezygnują z tego zawodu, zajmują się czymś innym w sytuacji, kiedy brakuje tak wielu nauczycieli?
3: Wie pan, nas, tak jak powiedziałem, po pierwsze sytuacja mocno zaskoczyła, to znaczy nie było żadnego programu wdrożeniowego, żadnej pomocy ze strony ministerstwa, mimo że Barbara Nowacka jeszcze w 2024 podczas pamiętnego kampusu Polska wspominała, że o każdego katechetę, każdą katechetkę zadba. Natomiast za tymi słowami nie kryło się żadne konkretne działanie. I oczywiście wielu nauczycieli religii kończy rzeczywiście te dodatkowe kierunki. Mój kolega kończy bibliotekarstwo. Mamy też nauczycieli religii w różnych innych przedmiotach, ale też i tak w takich specjalnościach typowo pedagogicznych, jak oligofrenopedagogika. Więc no, staramy się jak możemy, ale jak widać po tych statystykach, po tych liczbach z systemu oświaty, no 4,5 tysiąca, czyli ponad 16% nauczycieli religii w zeszłym roku straciło pracę.
2: To kto będzie prowadził edukację zdrowotną wprowadzoną przecież przez ministerstwo? Jeżeli było 7 miesięcy na przekwalifikowanie się, no to i 7 miesięcy na to, żeby zdobyć umiejętności i kompetencje do poprowadzenia tego przedmiotu.
3: Panie redaktorze, my, nauczyciele religii, nie do końca czujemy się kompetentni, żeby prowadzić przedmiot o nazwie edukacja zdrowotna, przynajmniej w takiej formie, w jakiej proponuje obecne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wolelibyśmy prowadzić jednak przedmiot wychowanie do życia, uwaga, w rodzinie.
2: Co się dzieje z obywatelskim projektem Tak dla religii i etyki w szkole?
3: 13 maja projekt trafił na podobrady Komisji Sejmowej, Komisji Edukacji i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i nagle po 45 minutach przedstawiania argumentów przez właśnie stronę społeczną, dlaczego ten projekt jest potrzebny, pani przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas nagle zarządziła przerwę, ponieważ potrzebuje dodatkowych opinii ze strony Ministerstwa Edukacji i stanowiska rządu, chociaż wiemy, że oba te urzędy też już swoje stanowisko miało wcześniej przygotowane. I od tej pory jest cisza. Pani minister...
2: Od 13 maja ta przerwa
3: Od 13 maja pani przewodnicząca Szumilas nie przedstawiła w harmonogramie na drugie półrocze obrad komisji możliwości debatowania nad naszym projektem. Podejrzewamy, że może w przyszłym roku w ramach kampanii wyborczej gdzieś ten temat wróci na kanwę właśnie tutaj obrad obu komisji.
2: Czy nie obawia się pan, że sam spór o religię w szkole, etykę w szkole stał się już tak polityczny, że teraz merytoryczna dyskusja o wychowaniu, o wartościach ma drugorzędne znaczenie?
3: Mamy jeszcze czas, panie redaktorze. Znaczy, boimy się rzeczywiście, że w 2027 roku, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza już tak na dobre, projekt stanie się rzeczywiście jakimś narzędziem walki politycznej. Chcielibyśmy, żeby cały czas ten projekt zachował swoją obywatelskość, żeby był projektem społecznym. Dlatego też cały czas prosimy, zachęcamy przede wszystkim środowiska rodziców, żeby też wyrażały swoją opinię i razem z nami walczyły o ten projekt.
2: Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Bardzo dziękuję i dużo sił na nowy rok szkolny.
3: Bardzo dziękuję. Przekażę wszystkim naszym kolegom katechetom.
2: Dziękuję bardzo.
3: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30, słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
3: Warszawa pożegna dziś Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele Świętego Krzyża o 13.30. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu Wolskim. Komunikacja miejska zakończyła wakacyjny tryb pracy. Większość autobusów i tramwajów powróciło do podstawowych tras i rozkładów jazdy. Wciąż trwają remonty na pętli Wyścigi i na Grochowskiej. Tam utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Miał 2,5 promila alkoholu i prawo jazdy kupione przez internet. Policjanci z Piaseczna zatrzymali obywatela Chin, który jeździł bez włączonych świateł i uszkodził szlaban. Jego auto zostało zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Protest nauczycieli w stolicy. Demonstrację zaplanowano na godzinę 11 przed kancelarią premiera. Uczestnicy będą domagać się m.in. powiązania wynagrodzenia ze średnią krajową. Wynikiem 4-2 dla Lechii Gdańsk zakończył się sobotni mecz z Polonią Warszawa. Bramki dla stołecznej drużyny na Konwiktorskiej strzelili Ernest Terpiłowski i Robert Dadok. Kolejny mecz Polonii w środę zagra z KS Polkowice. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Ciepły dzień nam się dzisiaj zapowiada. Słońce, ale i chmury się pojawiają. Wczesnym popołudniem może popadać. Niewykluczona jest także burza.
2: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 to Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, 17 w Radzyminie, w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim i 18 w Warszawie, a jutro chłodniej niż dziś, maksymalnie 21 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Dobrze słuchać.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: 20 minut zostało do 8. Ja, Jarek, nie dowierzam, że w Alei Solidarności zakończą się te tramwajowe remonty, ale dzisiaj rzeczywiście widziałam 13 po zwyczajnej trasie. Sobie jechała pięknie. Ja oczywiście obok rowerem. Krzysztof Flis zna więcej ciekawostek dotyczących tych warszawskich utrudnień. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No. Czy ta 13 to wyjątek, czy więcej tramwajów już wróciło na swoje podstawowe trasy?
2: Znaczy, jeżeli trzymamy się 13, no to 13 dojedziemy tylko do Dworca Wschodniego.
3: A jednak.
1: Czyli nie do końca.
2: Nie do końca. Natomiast większość tramwajów wraca na swoje normalne tory i na swoje normalne kursy. Natomiast 17 i 19 będą omijały ten odcinek Alei Niepodległości w obu kierunkach, ulicy Nowowiejskiej, Marszałkowskiej i Puławskiej. 4 i 10 będą dojeżdżały do pętli przy stacji metro Wilanowska. 7 będzie dojeżdżała tylko do przystanku Wojnicka w stronę Ochoty. Będzie zabierała pasażerów z przystanku przy Dworcu Wschodnim. 13, tak jak mówiłem, nie będzie dojeżdżała do Kawańczyńskiej, tylko będzie się zatrzymywała przy Dworcu Wschodnim. Natomiast 14 nie będzie kursowała i 67 będzie tylko na trasie Miasteczko Wilanów PKP Służewiec.
3: Przedłuża sobie wakacje Warszawa z remontami. Krzysztof Flis, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Jutro pewnie tych utrudnień będzie więcej, bo nowy rok szkolny się rozpocznie, ale mimo wszystko na południowej obwodnicy Warszawy, na wysokości lotniska Chopina, jest korek i to w kierunku węzła Opacz Kolonia.
1: O, już tak widzę, że z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy, trasa 79, tutaj nieco ciaśniej. Ciaśniej także wyjazd w kierunku Piaseczna.

0: Dziś podwójna opieka.
1: A podobno wielu chłopców rodzących się w Warszawie dostaje to imię. Święty Nikodem dzisiaj czuwa nad nami i święty Józef z Arymatei.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Połączyło ich męczeństwo, ale nie ich własne. Obaj żyli w pierwszym wieku naszej ery. Obaj byli wysoko postawieni w religijno-społecznej hierarchii Izraela i obaj zafascynowani byli postacią Jezusa oraz jego nauką. Byli jednak nad wyraz powściągliwi w publicznym manifestowaniu swojego przywiązania do słów nauczyciela z Galilei. Daleko im było zarówno do hura optymizmu apostołów, jak i do fanatyzmu i urażonej dumy uczonych w prawie. Co ich zatem cechowało w tym tyglu sprzecznych emocji kotłów?

0: 30 kg wonności, by pogrzebać jego ciało zgodnie z żydowskim zwyczajem. A już z całą pewnością to niewyrachowanie popchnęło drugiego z dzisiejszych patronów, by poszedł do Piłata i poprosił o wydanie ciała skazańca, by zaciągnął rytualną nieczystość w szabat i oddał ukrzyżowanemu mistrzowi przygotowany dla samego siebie grób. Nie, to nie było wyrachowanie. To owoc wydała rozwaga, która domagała się rozumnego i sprawiedliwego działania wtedy, gdy emocje wszystkich innych wyprowadziły daleko na manowce. I dlatego Józefa z Arymatei oraz Nikodema wspominamy dzisiaj jako rozważnych świętych.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Tak dzisiaj z poniedziałku można trochę, że popłakać sobie, że poniedziałek jest, że wiesz, że koniec wakacji.
1: Ciekawe, czy uczniowie płaczą. Jutro to jeszcze jak wakacje.
0: Rodzice myślę, że mniej.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
7: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
8: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Szkoły przygotowują się na powrót uczniów. Jutro, 1 września, nowy rok szkolny będzie też kolejnym z jedną lekcją religii w tygodniu. Ponad 900 robotników uwięzionych w Nepalu. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
10: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia. Aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
9: Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporo zmian czeka także na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
11: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
9: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: A ten rok szkolny będzie kolejnym z jedną lekcją religii w tygodniu. Bez efektu pozostały inicjatywy obywatelskie, w tym ta o obowiązku wyboru między religią a etyką. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Tomasz Sypniewski, młodzi mają prawo do wychowania duchowego w szkołach.
13: Nie tylko mówi o tym konstytucja, ale mówi też ustawa o systemie oświaty, tak, że właśnie młodzi ludzie powinni być wychowywani też do takiego podejmowania też decyzji, do rozróżniania między dobrym a złem, ale przede wszystkim jest tam bardzo ważne określenie, że powinniśmy też dbać o rozwój duchowy młodego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie.
9: Tomasz Sypniewski dodał, że w wyniku zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach pracę straciło wielu nauczycieli.
13: Jak widać po tych statystykach, po tych liczbach z systemu oświaty, no 4,5 tysiąca, czyli ponad 16% nauczycieli religii w zeszłym roku straciło pracę.
9: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub na końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Co najmniej 933 robotników hydroelektrowni wciąż może być uwięzionych w tunelu pod zniszczoną konstrukcją, podały władze Nepalu. W ubiegłą środę potężna powódź błyskawiczna zmiotła tam z powierzchni ziemi wiele miejscowości. Tragiczny bilans tej powodzi to prawie 800 ofiar śmiertelnych i 3000 zaginionych. Na granicy Nepalu i Tybetu nepalskie ekipy ratunkowe przez całą noc starały się dotrzeć do tuneli zasypanych w wyniku powodzi. Nepalczyków wspierają chińscy i indyjscy inżynierowie. Jak informują władze Nepalu, w szóstą dobę od katastrofy setki osób mogą czekać na ratunek w 6 tunelach zniszczonych obiektów hydrologicznych. Władze zaprzeczają informacjom, jakoby miały wcześniej odmówić przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że zostały źle zrozumiane.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
1: Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No jakby
0: co?
1: Taka
0: co?
1: Wypadała.
0: To się nie rymuje.
1: No jak nie? Zapowiada, wypada, nie rymuje się? Taki piękny rym przedstawiłem. Jakby taka pogoda we wrześniu była, fajnie, bo dzisiaj ciepło, choć trochę deszczu będzie po południu, ale to też dobrze.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 18 w Warszawie, 17 w Legionowie.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: O, ten koniec wakacji, bo przecież nie lata. Trochę jest dzisiaj obecny w naszym programie. Za sprawą dzisiejszego budzika także.
0: Nowość, słuchajcie, gorąca, wakacyjna nowość od Jamesa Blunta, specjalnie na końcówkę urlopów. Niesamowicie ciepła, świeża i porywająca propozycja. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Będziecie mogli to przetestować, bo nasz muzyczny budzik dzisiaj naprawdę wakacyjny. Jeszcze z pozdrowieniami dla tych, którzy być może we wrześniu planują jakieś wyjazdy, a dla tych, którzy jutro zaczynają szkołę, to tak, żeby świętować dzisiejszy dzień.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
6: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Teraz o korkach w Warszawie. Południowa obwodnica Warszawy, okolice Palucha, lotniska Chopina od trasy S79. Tutaj tworzy się korek w kierunku węzła Opacz Kolonia. Mamy też utrudnienia na wysokości Dawid Bankowych. Tutaj na trasie S7 chwilowy korek się tworzy. Łomianki i Dziekanów Leśny, tam remonty, więc w obu kierunkach, ale głównie wyjazdowym tworzą się zatory. No i oczywiście trasa S8. Dziś korek w kierunku Marymontu od ulicy, przed ulicą Marywilską się rozpoczyna.
1: Rozmowa poranka.
2: Dzisiejszą rozmowę zaczniemy słowami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa, patrona mediów diecezjalnych w diecezji warszawsko-praskiej, którego będziemy wspominać 7 września. I oto te słowa. Jedno dzisiaj więcej jest warte niż dwa jutro. A co masz zrobić dziś? Nie odkładaj na jutro. No i my razem z księdzem dyrektorem, księdzem doktorem Mariuszem Wedziukiem, nie odkładamy już na jutro informowania Państwa o nowościach w Radiu Warszawa. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich naszych drogich słuchaczy.
2: Za nami bardzo pracowita końcówka wakacji w Radiu Warszawa. Państwo pewnie jeszcze częściowo byli na urlopach, a u nas było jak w ulu, dużo się działo po to, żebyśmy mogli właśnie dzisiaj, właśnie w ten poniedziałek, 31 sierpnia, wystartować z nowym programem Radia Warszawa. Księże dyrektorze, za księdzem też pewnie bardzo dużo pracy. Ksiądz już zmęczony na początku września?
3: Dyrektor nigdy nie może być zmęczony. To nie znaczy, że nie bywam zmęczony. Jestem też po urlopie na szczęście, ale jak szef jest zmęczony na początku roku, to co będzie w środku albo na koniec?
2: No dobrze, to powiedzmy z radością o tym, co nowego czeka naszych słuchaczy. No bo przede wszystkim to wracają premiery Państwa ulubionych audycji, czyli to, do czego Państwo są przyzwyczajeni w Radiu Warszawa. O godzinie 20 każdego dnia premiera tych audycji, które znacie. Będzie też kilka nowości, o których za chwilę ksiądz dyrektor opowie. O 22 także powracają standardowo te audycje, które Państwo znają bardzo dobrze, między innymi Szkoła Rut, Dzisiaj, Jutro Wywiad z Człowiekiem. Informacje o wszystkich naszych audycjach znajdą Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl, ale powiedzmy, księże dyrektorze, o tym, co nowego czeka naszych słuchaczy.
3: W paśmie właśnie o godzinie 20 będzie w nowej formule audycja w zastępstwie za Co Kościół na to? Poznacie prawdę. I tutaj pani by mogła więcej na temat tej audycji powiedzieć niż ja, ale na tyle, co rozmawialiśmy, no to wiem, że w tej audycji mamy po sobie postawić pytanie, czym jest prawda. To wiadomo, pytanie Piłat kiedyś postawił Panu Jezusowi, ale będziemy próbować tej prawdy w tej audycji szukać. Pani Weronika i pan Kacper Kowalczyk będą szukali odpowiedzi na pytanie, czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o wierze, o teologii, nauczaniu Kościoła i o człowieku w Bożym planie. Nowością będzie też to, że te audycje będą rejestrowane na wideo, także będą mogli Państwo obejrzeć je na YouTubie. Dzisiaj mamy takie czasy obrazkowe, że no, trzeba wszystko zobaczyć, dotknąć, także też ta audycja będzie cyklicznie rejestrowana na wideo i będziemy reagowali na bieżące sprawy w Kościele, ale też podejmowali różne takie ponadczasowe też tematy związane właśnie z Kościołem, z naszą wiarą, z nauczaniem Kościoła.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To nowy cykl Poznacie Prawdę na kanale YouTube Radia Warszawa i równocześnie także zawsze premiera w Radiu Warszawa na 106,2 FM wspólnie z Kacprem Kowalczykiem. Będziemy starać się zadawać te pytania, które także w Państwa sercach się rodzą, a ja myślę, księże dyrektorze, że jest to, tak jak ksiądz na pewno też obserwuje tę przestrzeń medialną, dzisiaj to poszukiwanie prawdy wielu jest obce, także w Kościele, więc to chyba jest bardzo ważne, żeby zadać w ogóle to pytanie o to, gdzie jest prawda, ta prawda przez wielkie P, ta prawda, którą jest Jezus Chrystus.
3: No niestety, to już jeden z moich ulubionych papieży, papież Benedykt XVI, już dawno o tym głosił, pisał, że dzisiaj mamy daleko posunięty relatywizm moralny, czyli mówiąc najprościej, każdy ma swoją prawdę. Nie ma dla wielu osób, środowisk, prawd obiektywnych. Takie prawdy oczywiście są, ale wiele osób tego nie akceptuje, tej prawdy nie szuka. Prawda jest często trudna dla wielu do przyjęcia, taką jaką ona jest, i dlatego od niej wiele osób ucieka. A my będziemy tej prawdy szukać.
2: Poza tym także nowość od znanej Państwu dobrze autorki Ewy Pietrzak.
3: Tak, pojawi się nowy cykl audycji pod tytułem Nie jesteś sam. Obserwujemy to, drodzy Państwo, od dłuższego czasu, że wiele jest trudności związanych z uzależnieniami. Uzależnieniami, dzisiaj tymi nowymi uzależnieniami od, jak to się mówi potocznie, od ekranów, od smartfonów, od tabletów, komputerów. Wiecie doskonale, o czym mówię. Jako rodzice, wychowawcy, dziadkowie będziemy te tematy poruszać. Bardzo mi to leżało na sercu i dlatego panią Ewę namówiłem na taki cykl audycji. Pani Ewa Pietrzak napisała, że będzie to audycja, która zajrzy tam, gdzie często boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych zachowań. Szczegółową uwagę w tej audycji poświęcimy dzieciom i młodzieży i deficytom, trudnościom behawioralnym, presji i wyzwaniom dorastania w świecie pełnym ekranów. Ale będzie też mowa o problemach społecznych dorosłych, chorobach cywilizacyjnych, terapii uzależnień. I naszymi przewodnikami w tej audycji będą doświadczeni specjaliści z dziedziny psychologii, psychoterapii, doradcy rodzinni, którzy pomogą nazwać te problemy po imieniu, zrozumieć też ich źródła i znaleźć drogę wyjścia, bo nie tylko problemy trzeba nazwać, ale szukać jakichś dróg wyjścia z tych trudności. Kiedy będzie emisja tych audycji, żeby Państwo się nie martwili, że jak przegapicie, to nie posłuchacie. Emisja będzie w soboty o 18.30 i w niedzielę o 11.30, ale oczywiście te audycje będą w podcastach na naszej stronie.
2: Polecamy Państwu już teraz także bardzo serdecznie stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Tam dokładnie w tej zakładce podcastowej znajdziecie wszystkie te odcinki naszych audycji, które zostały już wyemitowane w Radiu Warszawa na 106.2 FM, ale poza tymi nowościami, czyli poza audycją Poznacie Prawdę, poza audycją Nie jesteś sam Ewy Pietrzak, zapraszamy także do tego, żeby zgłębiać tajniki języka polskiego.
3: Tak, z tą polszczyzną wiemy dzisiaj wiele osób ma problemy, nawet i profesorów wyższych uczelni, nikomu nie ujmując. I chcemy, żeby uczyć się i uczyć także naszych słuchaczy pięknej polszczyzny. I tutaj chcemy skorzystać z takiej audycji, która już w wakacje była na naszej antenie, mianowicie z polszczyzną na ty. Tę audycję zapożyczamy z Katolickiego Radia Podlasie i ona dotyczy zagadnień związanych z poprawnością językową. Pani Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, przybliży i omówi błędy różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej, na ulicy, w języku codziennym, ale także i w mediach, w radiu, w telewizji, w przestrzeni internetu. Drugą, też nową, będzie audycja Akademia AI. Wiemy, co to jest AI, już myślę wszyscy wiedzą, bo ciągle słyszymy o tym AI. Papież napisał encyklikę, którą przeczytałem w Radiu Warszawa jako nauczanie papieża na okres wakacji i czas powakacyjny, ale też tę tematykę przybliżyć i mamy do tego wybitnego specjalistę, który od wielu, wielu lat zajmuje się mediami, także nowymi mediami, tak zwanymi internetowymi mediami. Jest to ksiądz profesor Józef Kloch, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który od ponad 30 lat zajmuje się naukowo tematyką sztucznej inteligencji, kiedy jeszcze ona nie istniała w takiej formie jak dzisiaj, ale już gdzieś tam naukowcy o tym rozmawiali. W audycji zostaną poruszone kwestie związane i z korzyściami, i z zagrożeniami, jakie Kościół dostrzega w coraz szerszym wykorzystaniu AI. Także to z Radia Jasna Góra. I przy okazji powiem, że no my, to nie tak, że my bierzemy jakieś tu audycje z innych stacji, a sami nie dajemy. My sami tych audycji dajemy dosyć dużo, bo w tym sezonie to aż 9 audycji. Mogą Państwo usłyszeć nasze audycje, jak będą jechać gdzieś przez Polskę w innych stacjach katolickich, diecezjalnych i zakonnych. Także my się wymieniamy jako Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich także audycjami.
2: Jesteśmy bardzo dumni, że jako Radio Warszawa możemy dzielić się także tym dobrem, które tutaj się niesie przez fale na 106.2 FM. Możemy się dzielić także z innymi stacjami katolickimi, zrzeszonymi w Forum Katolickich Niezależnych Rozgłośni Radiowych. Ale proszę księdza, dzisiaj też w ważne zaproszenie, no bo oczywiście bardzo potrzebujemy jako zespół Radia Warszawa Państwa modlitwy. Potrzebujemy wstawiennictwa naszego patrona, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, którego będziemy wspominać już za tydzień, 7 września i w związku z tym mamy specjalne zaproszenie dla naszych słuchaczy.
3: Tak, serdecznie zapraszam już dzisiaj na Eucharystię w dniu patrona naszego radia. Przypomnę, że jest patronem błogosławiony Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr Loretanek, ale też taki pionier mediów, który jeszcze przed Maksymilianem Marią Kolbe założył wiele tytułów prasowych, prowadził te media i teraz siostry Loretanki kontynuują to jego dzieło. I chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz biskup ordynariusz, biskup Romuald Kamiński, 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą właśnie 7. Wtedy jeszcze będzie, oprócz tego, że będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
2: Wyjątkowa okazja do tego, żeby spotkać się na wspólnej modlitwie, żeby pokazać, że jako Radio Warszawa tworzymy wspólnotę, że to nie jest tylko jakiś zbiór słuchaczy, zbiór dziennikarzy, którzy przychodzą do pracy, ale właśnie, że tworzymy wspólnotę i że poprzez funkcjonowanie tej wspólnoty chcemy głosić Ewangelię. Kto wie, może nawet całemu światu, bo oczywiście Radio Warszawa dociera wszędzie tam, gdzie jest internet. Pamiętajcie Państwo, że możecie nas słuchać także poprzez radiowarszawa.com.pl, gdziekolwiek jesteście, tam, gdzie tylko jest zasięg, bo na naszej stronie internetowej zakładka Słuchaj, tam możemy słuchać Radia Warszawa.
3: A żeby można było nas słyszeć nieustannie i to słuchanie było niezagrożone, drodzy Państwo, to potrzebujemy też Waszego wsparcia i o nie pokornie proszę i z góry za nie serdecznie dziękuję, bo mamy tych audycji, których nie wymienialiśmy wszystkich, jest w sumie w tym roku 49. Przy tych audycjach pracuje wiele, wiele osób i na zapleczu, i te, które te audycje nagrywają. No ja nie muszę tłumaczyć, że to wszystko jest policzalne. Jest to policzalne. Czasy są, jakie są. Nie chcę na nie narzekać. Ale bardzo serdecznie dziękuję, że pamiętacie o nas, kiedy sami własne jakieś rachunki opłacacie. Pamiętacie też, żeby wesprzeć nasze radio. Dzięki temu możemy nadawać, dzięki temu te audycje w takiej liczbie, w takiej jakości możemy tym dobrem, które tutaj przygotowujemy, się dzielić.
2: Ja w imieniu także zespołu dziennikarzy Radia Warszawa bardzo Państwu dziękuję za każde wsparcie, ponieważ to dzięki Wam możemy prowadzić rozmowy, to dzięki Wam możemy się rozwijać, to dzięki Wam chociażby będziemy mogli rozwijać także nasz kanał YouTube'owy Radia Warszawa. Powinniśmy też chyba wspomnieć o tym, że już za tydzień ponownie z księdzem dyrektorem spotkamy się w tym studiu po to, żeby obwieścić pewne ważne nowiny, chociaż tak nie do końca chcemy zdradzać jeszcze.
3: Tak, to prawda, będzie duże wydarzenie, duży jubileusz, może to za dużo powiedziane, okrągła rocznica naszego radia i w związku z tą rocznicą, tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy, 35., którą będziemy świętować 10 października tego roku, ale też będziemy mieli dla Państwa pewną propozycję i pewną prośbę w kontekście właśnie tego jubileuszu. Chcemy powiązać z nim, można powiedzieć, wspólne pewne działanie, które będzie z pożytkiem dla nas wszystkich, i dla Państwa, i dla nas.
2: Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Życzymy Państwu, żeby te treści, które już od dzisiaj w tej nowej formie, czyli poprzez nowy program Radia Warszawa, otwierają się dla Państwa, żeby to wszystko było z korzyścią doczesną i wieczną. No i bardzo dziękuję księdzu też za wizytę podczas poranka. To zawsze dla nas jest zaszczyt księdza dyrektora mieć o poranku w Radiu Warszawa. Ksiądz dr Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, otwiera ten nowy program Radia Warszawa na rok 2026-2027.
3: Zapraszam serdecznie Państwa do słuchania i dziękuję wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom, bo też bez Was tego radia nie dałoby się prowadzić.
2: Dziękuję. Zapłać. Z Bogiem.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Utrudnienia w alejach ujazdowskich. Między 10 a 13 zamknięty może być odcinek jezdni przy kancelarii premiera. Powodem jest demonstracja nauczycieli. Kierowcy będą kierowani na objazdy aleją Szucha i placem Unii Lubelskiej. Trasy zmienią też autobusy. Po oficjalnych uroczystościach pogrzebowych Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, upamiętnią także mieszkańcy stolicy. O 19.00 spotkanie na Placu Krasińskich. Tam wyświetlony będzie film Wanda, ostatnia z oddziału. Prawie 270 tysięcy uczniów rozpocznie rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy pójdzie do szkół podstawowych, a ponad 94 tysiące do pozostałych szkół. Będzie też prawie 38 tysięcy przedszkolaków. Nowy rozkład jazdy na kolei. Od wczoraj pociągi kursują w zmienionych godzinach. Najszybszy przejazd między Warszawą a Krakowem zajmuje teraz 2 godziny i 10 minut. Na linii do Mińska Mazowieckiego planowane są remonty i nocne zamknięcia. Otwarte granie we frisbee na Bielanach. Zajęcia sportowe zaplanowano na Kępie Potockiej o godzinie 18.00. Prowadzą trenerzy zawodnicy drużyny SkyTees Warszawa. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Cieplutko się robi.
7: Tak, bo dzisiaj wysoka temperatura będzie, ale coś się też za tym kryje.
6: 22 stopnie, o tej porze w Warszawie, 18 w Legionowie, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 19 w Piasecznie, w Radzyminie, w Wołominie i w Otwocku. Maksymalnie dzisiaj 28 stopni nawet. I co potem?
7: A potem może popadać. Niewykluczona jest także burza.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: A wczoraj w diecezji warszawsko-praskiej bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Kałuszynie. Dożynki diecezjalne, także gminne i powiatowe. Na uroczystościach była Magdalena Prokop-Duchnowska z Tygodnika Idziemy, która przygotowała także materiał dla Radia Warszawa.
1: Dożynki gminno-powiatowe diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęła msza święta 30 sierpnia o godzinie 14 w parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie. Biskup Romuald Kamiński, który mszy świętej przewodniczył, w homilii nawiązał oczywiście do wdzięczności za plony, ale także do historycznej chwili koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny z ołtarza głównego. To dzieło autorstwa słynnego Michała Elviro Andrioliego, co też biskup w trakcie homilii podkreślił. W trakcie mszy miał miejsce też wyjątkowy akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie w niebo wziętej gminy i jej mieszkańców. Aktu dokonał burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski. Po mszy świętej poświęconych zostało kilkadziesiąt wieńców dożynkowych rozstawionych wokół kościoła. Wieńców przygotowanych przez mieszkańców Kałuszyna, ale też przez mieszkańców okolicznych wsi. Wieńców wykonanych z ziół, kwiatów, zbóż. Jeden z wieńców przedstawiał nawet imponujący budynek parafii w Kałuszynie. Po poświęceniu z kościoła na Plac Kielińskiego przyszedł korowód dożynkowy i właśnie tu do późnego wieczora, jak słychać zresztą w tle, trwało potem radosne świętowanie, występy artystyczne, wspólne biesiadowanie. No bo święto plonów to przecież nic innego jak wyraz właśnie takiej największej wdzięczności za zebrane zbiory, za całoroczną pracę zarówno rolników, ogrodników, sadowników, jak i pszczelarzy chociażby. Także słowem jedna wielka wdzięczność i radość.
0: No wdzięczność i radość za plony. Taka radość. Słuchajcie, a u nas także na Facebooku fotorelacja także Magdy Prokop-Duchnowskiej, której bardzo dziękujemy za to, że była tam na miejscu i także podzieliła się z Radiem Warszawa swoimi materiałami.

0: Korki i utrudnienia, one pojawiają się teraz na Wale Międzyszyńskim od ulicy Afrykańskiej. Stoimy do mostu Łazienkowskiego i Alei Stanów Zjednoczonych.
1: W Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy także już stoicie o tej porze. Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia. Korek zaczyna się od wysokości ulicy Górczewskiej, aż do zjazdu w Jerozolimskie się ciągnie. Na Grójeckiej w kierunku placu Zawiszy także ciasno.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 11 minut będzie godzina 9. Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich uczniów. Rozpoczyna się jutro rok szkolny i zaraz potwierdzimy to, że to dobra wiadomość.
2: No bo słuchajcie, w związku z tym, że rok szkolny się zaczyna, to my będziemy mieli dla dzieci nieco młodszych jutro do wygrania przez cały dzień zestawy. Maskotka ręcznie robiona na szydełku, bransoletka i brelok, czyli taki zestaw na pocieszenie z okazji nowego roku szkolnego. Co trzeba będzie zrobić? Będzie trzeba zadzwonić do Radia Warszawa i opowiedzieć o swoich wrażeniach z wakacji, ewentualnie o swoich wrażeniach z rozpoczęcia roku szkolnego. To już jutro od 7 rano. Zachęcamy Was do tego, żeby dzwonić do Radia Warszawa. Będzie można zdobyć taki zestaw. Maskotka, bransoletka i brelok.
1: Czekamy jutro na najmłodszych.

0: Daryl Hall, John Oates w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: A mnie się z latem ten utwór kojarzy, więc cieszę się, że jeszcze w ostatni dzień wakacji mogliśmy go wysłuchać.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
4: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my. Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radio Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
7: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Ostatni dzień obowiązywania specjalnych obniżek cen paliwa, od jutra znów drożej. Gwałtowna powódź w Wielkim Kanonie w USA, wiele osób zaginionych. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Druga odsłona CPN-u od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów. Poza tym od jutra minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie jednak zróżnicowana.
10: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół ciśniny Ormus.
9: Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Jedna osoba zginęła, a około 15 może być zaginionych po gwałtownej powodzi błyskawicznej w Wielkim Kanionie Colorado w Stanach Zjednoczonych. Jak informowali przedstawiciele tamtejszego parku narodowego, woda, która spłynęła, niszczyła kładki i zmusiła do ewakuacji dziesiątki turystów i biwakowiczów. W pobliżu przełomu wodnego Crystal Rapids nad rzeką Colorado znaleziono ciało 46-letniego mężczyzny, który zginął w wyniku powodzi. Woda uszkodziła również wodociąg dostarczający wodę pitną, m.in. do hoteli i do celów ochrony przeciwpożarowej. Powódź błyskawiczna była skutkiem serii burz, które w sobotę po południu przetoczyły się przez kanion.
11: Dzieje się blisko.
9: To ostatni tydzień bezpłatnego parkowania na Odolanach na Woli oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Od najbliższego piątku będzie obowiązywać tam strefa płatnego parkowania. Taką decyzję podjęła Rada Miasta. Mieszkańcy okolic mogą wykupić abonament parkingowy w dwóch wariantach, wyjaśnia rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
12: Przypomnijmy, że mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który jest tam zameldowany, ma samochód, płaci podatki w Warszawie, może skorzystać z abonamentu mieszkańca. To znaczy, on nie musi płacić za parkowanie, jedynie płaci za abonament w jednej z dwóch wersji, albo abonament rejonowy, czyli taki podstawowy, on kosztuje 30 zł rocznie, więc w zasadzie tyle co nic, albo abonament obszarowy, który umożliwia parkowanie bezpłatne na dużo większym obszarze, on z kolei kosztuje 600 zł rocznie.
9: Ustawiono parkomaty oraz narysowano linie wyznaczające granice miejsc parkingowych. Dokładne oznakowanie pozwoli na ścisłe przestrzeganie przepisów, dodaje Jakub Dybalski.
12: Zgodnie z przepisami w strefie płatnego parkowania opłaty można pobierać z miejsc wyznaczonych. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby wszystkie legalne miejsca postojowe zostały oznaczone, a przy okazji, żeby jakby utrudnić pozostawienie auta po prostu w miejscu nielegalnym, gdzieś tam na trawniku czy na przejściu dla pieszych.
9: Opłata za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Pierwsza godzina kosztuje 4,50, druga 5,40, a trzecia 6,40 groszy. Czwarta i każda kolejna to 4,50 groszy.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
1: Po południu może jakaś burza wyskoczyć, może deszcz nas spotkać, ale przed południem cieszymy się piękną pogodą, słońcem i wysoką temperaturą.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 23 to Warszawa, 21 w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Piasecznie, 22 stopnie w Mińsku Mazowieckim. Jutro chłodniej, maksymalnie 21 stopni.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A wiesz, co będzie za tydzień?
1: A co będzie?
0: A świętego błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego znasz?
1: No znam, bo to patron Radia Warszawa.
0: A wiesz, że za tydzień 7 września będziemy wspominać właśnie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego?
1: No to teraz już wiem.
0: I zapraszamy Was, drodzy słuchacze, na mszę świętą o godzinie 18, już teraz, za tydzień, do Katedry Warszawsko-Praskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński. Będziemy modlić się w intencjach Państwa, w intencjach słuchaczy i darczyńców Radia Warszawa. Będziemy chcieli dziękować za to, że możemy być tą radiową wspólnotą.
1: A jeżeli ktoś nie będzie mógł przybyć do Katedry Warszawsko-Praskiej, to zapraszamy przed radioodbiorniki, bo będzie transmisja w Radiu Warszawa.
0: Przypominamy to za tydzień, ale już teraz Was zapraszamy bardzo gorąco. Zaplanujcie ten czas w kalendarzu. Będzie nam bardzo miło z Wami się spotkać, a po mszy zamienić też kilka zdań. Kto wie, może będzie też okazja, żeby coś nagrać, jak to w radiu. No powiedzieć coś do mikrofonu, ale i poza mikrofonem.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra. Dzień dobry, a już za chwilę zabierzemy Państwa na dwór szlachecki. Nie taki udawany, tylko prawdziwy.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Nowy rok szkolny, nowa wiedza i nowe lektury do czytania.
2: Wasz mość, panie, mogłabym tak do ciebie powiedzieć, myślisz?
1: Nie wiem, czy zasługuję, no ale możesz, nie będę protestował.
2: Tak kiedyś mówił szlachcic do równego sobie szlachcica. Więc w sumie, jeżeli chcemy się ustawić na tym samym miejscu, chociaż ja nie mogłabym być szlachcicem, musiałabym być jakąś szlachetną panią, ale nie wiem w sumie, jakby się zwracać do mnie wtedy. Wać panna?
1: Nie wiem, ale mam nadzieję, że za chwilę się dowiem, bo widzę, że ty już trochę wiedzy na ten temat masz.
2: Na pewno za chwilę zajrzymy do miejsca, które kiedyś było bardzo zaniedbane. W zasadzie było zostawione w czasach komunizmu na ruinę. Miało to miejsce zniknąć, bo w czasach komunizmu mieliśmy jako Polacy zapomnieć o naszej przeszłości szlacheckiej, ale na szczęście są tacy ludzie, którzy o tę przeszłość dbają, którzy wykupili ten dwór i wyremontowali go dzisiaj do takiego stopnia, że przyjeżdżają goście z całego świata po to, żeby ten dwór w Gałkach oglądać. Już za chwilę szczególni goście w naszym studiu, którzy przekonują do tego, że kultura szlachecka jest bardzo ważna w całej naszej historii i mocno wpływa także na nasze dzisiejsze życie.

0: Korki i utrudnienia, stoimy na prymasa tysiąclecia od Grójeckiej do Alei Jerozolimskich, ale co ciekawe, Alei Jerozolimskie niezakorkowane, Wawelska z kolei zakorkowana do pomnika lotnika w obu kierunkach.
1: Porannik.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o kulturze dworskiej, będziemy także rozmawiać o tym, dlaczego potrzebujemy polskiej tradycji, polskiej kultury, w tym właśnie szlacheckim wydaniu. Państwo Waldemar Gujski i Małgorzata Stańska-Gujska w naszym studiu o poranku. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Właściciele dworu, który odwiedza bardzo wiele osób po to, żeby zobaczyć, jak to bywało kiedyś i dlaczego warto dzisiaj kultywować te tradycje. Dwór w Gałkach, o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałam Państwa zapytać o tę historię tego miejsca. Jak to się stało, że Państwo zdecydowali się w tym miejscu zamieszkać? Panie Waldemarze.
3: Jak w 77 roku, za głębokiej komuny, mieszkaliśmy tutaj na Pradze u ciotki naszej, u ciotki mojej żony, powiedzmy, w nie najlepszych warunkach, to była głęboka komuna, powtarzam, to wtedy mówiłem, jeszcze będziesz mieszkała we dworze. No ona się tego śmiała, bo to było podwójne szaleństwo. No była głęboka komuna i kto myślał wtedy o polskim dworze? Nikt nie przewidywał, że będzie przełom, że będzie transformacja, że wrócimy do wolności i do wolnej Polski. To było po pierwsze, a po drugie byliśmy wtedy bardzo biedni jak myszy kościelne, mówiąc krótko. I w związku z tym to było takie podwójne szaleństwo, że tak to określę. No i wtedy jak już po więcej niż 25 latach już to było możliwe, no to jeździliśmy, szukaliśmy tych dworów po całej Polsce i trafiło na tę część Polski, skąd mniej więcej pochodzą nasze rodziny. I geniusz Loci Gałek zdecydował o tym, że my tam trafiliśmy i wróciliśmy. Tak mi się wydaje.
2: Pani Małgosiu, jak pani usłyszała te słowa od męża o tym, że będziesz mieszkała w dworku, to co sobie pani pomyślała? Pamięta pani tę sytuację?
4: Pomyślałam sobie, że mój mąż jest kompletnie szalony, bo warunki i finansowe i wszystkie inne w ogóle nie było mowy w ogóle o czymkolwiek. Ale poznałam go już z tego, że jest szalony, to myślałam, że to w inną stronę pójdzie po prostu.
2: Ja chciałam się zapytać...
3: Znaczy w jaką winną? Przepraszam.
4: W inną stronę naukową, zdobywaniem, nie wiem, gór. No w końcu, że coś wymyślisz, no bo dwór mi się tak wydawał nierealny, że w ogóle to w grę nie wchodziło.
3: Ach, uspokoiłaś mnie.
2: A dlaczego w ogóle pomysł na ten dwór, panie Waldemarze, to tradycje rodzinne, które u Państwa w domach były?
3: Powiem w ten sposób. To zawsze we mnie drzemało. Jak mi potem przypominali ludzie, którym ja miałem styczność przed wielu, wielu laty, to oni mówili, zawsze mówiłeś o polskim dworze szlacheckim, że chcesz tam mieszkać. Dzisiaj się niektórzy mnie pytają, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś spełniony. Autentycznie, ci, którym mówiłem te 30 czy ileś tam lat temu, że będę mieszkał we dworze, że to mi się marzy, no to oni się dzisiaj pytają, czy jesteś spełniony i szczęśliwy. No to trudno o inną odpowiedź niż twierdzącą. To zawsze we mnie drzemało. I powiem w ten sposób, że gdybym tego nie zrobił, to byłbym człowiekiem głęboko nieszczęśliwym. O tak to powiem.
2: Czy były to Państwa tradycje rodzinne? Skąd się w ogóle wzięło to pragnienie, to marzenie?
3: Od paru lat wiemy, że kilkanaście rodzin szlacheckich z okolic Kałuszyna zostało wywiedzionych właśnie ich rodowód, między innymi rodzina Gujskich. Ja jestem w prostej linii od niejakiego z Wrocławia ze Szczurowa w 16 pokoleniu, który to otrzymał nadanie rycerskie, ziemskie od Konrada III Rudego. Jak ten dwór kupowaliśmy, ja tego nie wiedziałem. No ale teraz wszystko staje się jasne. No, tak jak powiedziałem, to zawsze we mnie drzemało i to w pewnym momencie, przepraszam, użyję słów dosadnych, może głodnolotnych, ale to drzemało we mnie i to jak wulkan, który tam drzemie i się kotłuje w środku i jak nie wybuchnie, no to się tam udławi, udusi. No i tak było. No.
2: Pani Małgorzato, pani doskonale znała temperament męża, też szalone pomysły. Powiedziała pani, że jak usłyszała pani o tym dworze, no to być może myślała, że to w jakimś innym kierunku pójdzie, ale potem te plany się skonkretyzowały, no i zaczęli państwo szukać tego dworu. Jak to było z tym konkretnym dworem? Bo wiem, że to też nie była taka prosta historia, że przyjechali państwo na miejsce i oto piękny dwór stanął przed oczami.
4: Tak, powiem, że jak zobaczyłam ten dwór i to, że tam są lokatorzy i to, że ci lokatorzy no nie do końca byli trzeźwi, to tak mówiąc bardzo delikatnie, nie urażając nikogo. To się wystraszyłam, po prostu potwornie. Zresztą no już nie będę opisywać, co tam było w środku, ale to była rzeczywiście agonia tego miejsca i dwie rodziny, więc krzyknęłam do męża, wszystko tylko nie to. Nie wyobrażałam sobie, że można coś jeszcze z tego będzie zrobić.
2: Jak ten dwór wtedy wyglądał? Jakby pani spróbowała go opisać? To było, pani powiedziała, miejsce w stanie agonalnym.
4: Na dachu rosły drzewa. Pierwszy raz widziałam coś takiego, że drzewa mogą rosnąć na dachu. Poza tym potwornie brudno. Wszystko poniszczone było w tym dworze. Się śmiejemy, że w największym obecnie to jest nasza jadalnia. To służyło i za toaletę. Bez drzwi, bez niczego. Po prostu straszne rzeczy.
3: Była... I oprawiali świniaka obok tej toalety. To o to chodzi. No.
4: Świniaka oprawiali, a jeszcze była tak zwana garderoba, to znaczy stos po prostu ubrań rzuconych i różnego rozmiaru, różnego kalibru. Wszystko zdewastowane, pozawalane piece, jakaś tam kuchnia, która dziura w dachu była taka, że tam od tej jednej strony to już tak się to wszystko lało, że to jeszcze nie zostało wykończone w ogóle totalnie, to chyba tylko dlatego, że ci lokatorzy byli i jakoś tam musieli mieszkać. A jak weszliśmy do dworu, to po prostu wybiegliśmy szybko, bo dusiliśmy się, krztusiliśmy się. Taki dym po prostu był straszny. Także no
3: jak w kurnej chacie, ten dym się rozchodził po pomieszczeniach po prostu.
2: Panie Waldemarze, no to,
3: można się było udusić.
2: To, co sprawiło, że państwo się jednak zdecydowali na to miejsce i na ten ogromny remont, który to miejsce przeszło?
3: Los polskich dworów po wojnie był tragiczny. No to było wiadomo, bo to chodziło o to, komuna to jest inna cywilizacja, no obca naszej kulturze. No przecież to zupełnie obca. No i należało to zniszczyć. A zawsze powtarzam, a pamięć o panach, braciach wymazać ze tej świadomości, prawda, Polaków. To wszystko to było tragiczne, złe, prawda? I ta nowa kultura przywieziona na sowieckich tankach miała się tu zagościć. Zresztą się gości do dzisiaj, niestety, w kolejnym pokoleniu, przepraszam, ale tak uważam. I w związku z tym, dlaczego to? No bo tak na dobrą sprawę dworów zadbanych to nie było. To nie było. No było tu wyjątki. No na palcach jednej ręki można było je policzyć. A tak zawsze były w tym stanie absolutnie agonalnym. Dlaczego to? No tak chyba najwyższy zdecydował. Że to właśnie to. No. Ja zresztą pamiętam, że ona mówi teraz tak spokojnie, ona po prostu krzyknęła, wszystko tylko nie to. I za rękę i z powrotem do tego, do wyjścia. No to tak to wyglądało. To ona to określa w sposób bardzo stonowany tę swoją reakcję, o tak bym powiedział. No.
2: Pani Małgosia też przecież charakter ma i te emocje na pewno też były. No w tym momencie pani pomyślała sobie pewnie, że to jest jakiś szalony pomysł mojego męża.
4: Tak. Absolutnie uważałam, że to jest szalony pomysł. Poza tym przed oczami mi stanęło to, że są ludzie, że są dwie rodziny. W związku z powyższym to jest nierealne. A moją pierwszą zasadą jest to nikogo nie skrzywdzić, żadnego człowieka nie skrzywdzić, bo krzywda, no i ze względu na wiarę, ale i ze względu na to, że uważam, że jak się kogoś skrzywdzi, to wróci. Po prostu nie ma inaczej. W tym życiu, czy w przyszłym życiu. W związku z czym też, mimo że po prostu powiem, ja się fizycznie tych ludzi w końcu bałam, ale wiedziałam, że no, skrzywdzić ich nie można. A z lokatorami, no to co się wyremontuje i co się zrobi? No nic, prawda?
2: Ale pan jednak miał w sobie i to poczucie misji, bo pan o tym mówi, żeby przywrócić to, co w Polsce miało być zniszczone, miało być zapomniane. Więc to poczucie misji kierowało panem w tym momencie?
3: Pani redaktor tak to określiła. Tak, trzeba to odtwarzać, trzeba kultywować te piękne tradycje, tę naszą wspaniałą kulturę. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak dużo czerpiemy z tej kultury jeszcze dzisiaj. Gość w dom, Bóg w dom. To, że mówimy przez sobie per pan, pani, a nie you czy wy, jak na wschodzie. Słowo się rzekło kobyłka o płota. Zastaw się, a postaw się, prawda? Przecież to wszystko wynika z tamtej tradycji. To się nie bierze znikąd. To wszystko ma swoje głębokie uzasadnienie. My sobie, tak jak powiedziałem, z tego nawet sprawy nie zdajemy, ale nasza kultura nadal w ogromnej większości jest taką sparafrazowaną, że tak to określa, kulturą szlachecką.
4: Nawet, że chodzimy na dwór, prawda? W Małopolsce, na Śląsku chodzą
3: na pole.
4: No jak można na pole chodzić, jak się na dwór? Trzeba oczywiście od razu podkreślić, że dwór to nie był tylko budynek, tylko całe obejście, prawda? Więc jak się wychodziło, to się mówiło na dwór. Na południu Polski się dziwią, na jaki dwór wychodzicie, a ja mówię, na jakie pole wychodzicie, tak? Także rzeczywiście tutaj mąż ma rację.
2: Jak patrzę dzisiaj na państwa dwór, na te zdjęcia, które możemy zobaczyć chociażby w internecie, to my myślę, że tam jest nieprawdopodobny ogrom pracy, który państwo włożyli, żeby on dzisiaj wyglądał z tego stanu, o którym państwo przed chwilą opowiadali, do tego stanu, który mamy dzisiaj. To dużo pracy chyba kosztowało, dużo wysiłku państwa kosztowało. Pani Małgosiu.
4: Tak, no wysiłku kosztowało, to na pewno, ale wszystkie zamierzenia, które z Panem Bogiem się zaczyna, to się realizują. I mąż był na przetargu, ja byłam w kościele i z Panem Bogiem rozmawiałam, że bardzo bym tego nie chciała, ale jeżeli to jest jego wola, to absolutnie wypełni ją. I była taka sytuacja, że nasi przeciwnicy przyszli do tego kościoła.
3: Z amerykańskimi pieniędzmi powiedz.
4: Tak. I przyszli do tego kościoła i powiedzieli, my ten przetarg wygramy, ponieważ no, mamy dolary, poza tym no, mamy siły, żeby to zrobić. No więc ja mówię, Panie Boże, dziękuję Ci za odpowiedź. Już wiem, nawet byłam, powiem, trochę usatysfakcjonowana i mąż przychodzi, wie co, przegrałeś? A on mówi, nie, wygrałem. No więc wtedy w ogóle już mi ręce opadły i powiedziałam, no Panie Boże, taka Twoja wola jest, to no musimy się z tym zmierzyć po prostu. A też nie było łatwo, tyle, że my mamy syna z zespołem Downa, więc gro czasu poświęcaliśmy jemu, ale myślę, że dla Jędrka też to był wspaniały czas, ponieważ cały czas był w ruchu, cały czas coś się działo i do dzisiaj się, powiem tak, no w tym dworze i w tym obejściu bardzo dobrze czuję.
2: A pan się tam bardzo dobrze czuje też, tak jak żona?
3: No to jest mój świat. Mhm. To jest mój świat.
2: Pani Małgorzata Stańska-Gujska, pan Waldemar Gujski, właściciele dworu w Gałkach byli dzisiaj razem z nami. Ja myślę, że już teraz możemy naszych słuchaczy zaprosić na kolejne spotkanie. Już za tydzień o tej samej porze będziemy rozmawiać o kulturze dworskiej i zapytam państwa jeszcze bardziej szczegółowo o to, dlaczego jako Polacy nie powinniśmy jej z naszych serc wykorzeniać, tylko wręcz przeciwnie. Zakorzeniać, umacniać te tradycje. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, z okazji przypadającej dziś 46. rocznicy porozumień sierpniowych. Porozumienia sierpniowe, których 46. rocznicę obchodzimy, to ważna karta historii całej Polski, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dodał, że wydarzenia te pokazują solidarność ludzi chcących walczyć o godność, wspólne dobro oraz prawdę. Arcybiskup Wojda będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 18 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Przed nami kolejny rok szkolny z jedną lekcją religii w tygodniu. Bez efektu pozostały inicjatywy obywatelskie, w tym ta o obowiązku wyboru między religią a etyką. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Tomasz Sypniewski, młodzi mają prawo do wychowania duchowego również w szkołach.
4: Nie tylko mówi o tym konstytucja, ale mówi też ustawa o systemie oświaty, tak, że właśnie młodzi ludzie powinni być wychowywani też do takiego podejmowania też decyzji, do rozróżniania między dobrym a złem, ale przede wszystkim jest tam bardzo ważne określenie, że powinniśmy też dbać o rozwój duchowy młodego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie.
3: Tomasz Sypniewski dodał, że w wyniku zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach pracę straciło wielu nauczycieli.
4: Jak widać po tych statystykach, po tych liczbach z systemu oświaty, 4,5 tysiąca, czyli ponad 16% nauczycieli religii w zeszłym roku straciło pracę.
3: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej. Dziękowali Bogu za plony. W Kałuszynie odbyły się dożynki gminy, powiatu mińskiego i diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. W homilii biskup podkreślił, że wysiłek rolników podejmowany jest dla Boga i drugiego człowieka.
5: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią.
3: Kolejnym punktem był korowód z wieńcami dożynkowymi. Przygotowanie takiego wieńca kosztowało wiele pracy, mówiły przedstawicielki sołectwa Ostrówek.
6: Tu trzeba było to zaprojektować. Narysowaliśmy najpierw, jak to ma wyglądać, a potem w trakcie pracy były modyfikacje. W zależności.
7: Wszystko było według pracy, jak się wyrobiło.
6: Tak.
7: No, ale
6: tak.
7: To było opracowanie słomy, robienie koszuli,
6: ale ogólnie
7: też parę
6: było,
7: miesięcy.
6: Praca to jedno, ale też chodziło nam o przekaz taki, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek tworzy tradycję.
3: Spotkanie zakończyły koncerty zespołów Podhalanie, kapeli z Siedleckiej, Powerboy i Joker.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W przyszły poniedziałek przypada wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Był kapłanem, społecznikiem i założycielem Zgromadzenia Sióstr Loretanek, którego działalność do dziś koncentruje się m.in. na apostolstwie słowa i pomocy potrzebującym. Jest także patronem Radia Warszawa. Z tej okazji w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbędzie się msza święta, na którą zaprasza dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Wedziuk.
8: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7 będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
3: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to świeccy wierni, którzy po odpowiednim przygotowaniu i otrzymaniu upoważnienia udzielają Komunii Świętej chorym w domach, a także w szczególnych przypadkach w czasie mszy świętej, na przykład w przypadku choroby lub niedyspozycji kapłana, albo podczas bardzo dużych zgromadzeń liturgicznych.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Ciepło, bardzo ciepło nawet można powiedzieć, bezchmurne niebo, słaby wiatr, no wspaniała, wymarzona pogoda, ale niestety skończy się to po południu, kiedy może zacząć padać, a nawet grzmieć.
2: Ale dzięki temu będzie mniej duszno, jeżeli ktoś by teraz odczuwał, że może trochę duszno jest w stolicy i w okolicy. Na termometrach w Warszawie o tej porze 24 stopnie, 23 w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim 23, a maksymalnie dziś 27.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę
1: i okolice. Chihuahua.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: W tym roku przypada 10. rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pamiętamy ten czas i od 4 września do 16 października młodzież będzie mogła odwiedzić siedzibę Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, gdzie zostanie stworzona przestrzeń spotkania z dziedzictwem świętego Jana Pawła II.
2: I także Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na pewno wielu z Was, drodzy słuchacze, ma wspomnienia z tamtego czasu. Na pewno są wśród naszych słuchaczy też ci, którzy na przykład tam poznali swoją drugą połówkę. Ja słyszałam wiele historii małżeństw, które właśnie swój początek miały podczas Światowych Dni Młodzieży. Nie tylko zresztą małżeństw, ale także powołań do życia kapłańskiego czy zakonnego, które narodziły się dokładnie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To dobrze przypomnieć sobie ten czas. To dobrze też móc na przykład na początku roku szkolnego, to pewnie apel do wychowawców, katechetów, nauczycieli, żeby móc zarezerwować sobie taki czas, żeby między 4 września a 16 października odwiedzić siedzibę Konferencji Episkopatu Polski, gdzie będzie realizowany ten projekt edukacyjno-formacyjny.
1: Będzie wystawa Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży, będą prezentacje multimedialne, będą interaktywne quizy z nagrodami, stoisko z pamiątkami, będzie się działo. Ale to też taka okazja, żeby w ogóle zobaczyć, jak wygląda siedziba Konferencji Episkopatu Polski.
2: Można przyjść, można zobaczyć, ale ważne jest to, że grupy, te, które będą mogły odwiedzić to miejsce, powinny liczyć około 50 uczestników, mogą mieć maksymalnie 50 uczestników, no i należy się zgłosić przez formularz rejestracyjny, specjalny, dedykowany, znajdziecie go na stronie episkopat.pl, a zwiedzanie zostało zaplanowane na poniedziałki, środy i piątki, godziny od 9.30 do 11.00, od 11.00 do 12.30, od 12.30 do 14.00.

0: stoimy w korkach na wybrzeżach, na wybrzeżu gdańskim, korek od mostu gdańskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego, a później też się jeszcze trochę korkuje wybrzeże helskie, tutaj korek, gdy przejeżdżamy na wysokości ZOO do ulicy Ratuszowej.
1: W Alei Prymasa Tysiąclecia w tym momencie ciasno, do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Przez Jerozolimskie przejedziecie bez większych utrudnień, tu zaskoczenie, bo przeważnie tam ciasno o tej porze. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika ciaśniej na Grójeckiej w kierunku placu Zawiszy. Postoicie także jadąc po Wsińską w kierunku Sadyby.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 10, a my myślami wybiegamy już do 6 września, bo Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej to będzie to miejsce, kiedy będziemy przeżywać odpust właśnie w Loreto.
2: W najbliższą niedzielę pod hasłem Uczniowie Misjonarzy u Matki, dlatego że 8 września wspominamy narodziny Matki Bożej, no i w związku z tym odpust w Loreto już w najbliższą niedzielę, a dlatego też, że 7 września wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Także piękne świętowanie na pewno czeka nas wszystkich. Oczywiście patronat Radia Warszawa. Więcej na ten temat będziemy opowiadać w poranku z Radiem Warszawa. Już w najbliższą środę o godzinie 8.15 siostra Tobiana Supryn i siostra Violetta Ostrowska do Loreto zaproszą, ale my zachęcamy Was do tego, żebyście ten termin zarezerwowali sobie już dzisiaj. Dlaczego do Loreto warto się wybrać? Dlatego, że niedaleko od Warszawy, dlatego, że można tam poza tym, że odpocząć duchowo, to także odpocząć na łonie przyrody, bo jest tam po prostu urokliwie i przepięknie.
1: Centralny punkt tych uroczystości to godzina 12.30, uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczył biskup Dariusz Zalewski z Ełku, a poprzedzi ją program duchowy, bogaty, program formacyjny również bogaty,

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wiesz co, Jarek, wsłuchałam się w ten tekst. Jesteś dla mnie powietrzem? Tam było?
2: No,
1: to coś. To ja nie wiem, czy to jest dobrze, że ktoś jest powietrzem.
3: Mój Boże, jak nie ma powietrza, to ktoś się udusi, tak?
2: Ewa Pietrzak, no jak ty masz zdanie na ten temat?
3: No właśnie, jak brakuje powietrza, to co? Nie mamy życia. Mam dobrą informację dla wszystkich sympatyków linii 13. 13 wróciła, ale proszę uważać, bo zupełnie ma inne stanowisko.
1: Ewa, piąteczkę możemy sobie przywieźć.
2: Wiemy.
1: Ja też 13 lubię, pozdrawiamy.
2: Ewa Pietrzak, my dziękujemy.
1: Jarek Bydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Do usłyszenia.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już dziś na antenie Radia Warszawa o godzinie 22. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Po reklamie.
3: To Radio Warszawa na 106.2 FM. Wybiła godzina 10.
9: Minister sportu apeluje do PKOL-u o działania naprawcze po zatrzymaniu Radosława P. Jest akt oskarżenia wobec 20-latka, który planował zamach. Piąta doba rosyjskich ataków na Kijów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaapelował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych po zatrzymaniu prezesa PKOL-u Radosława P. Jak podkreślił minister, konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem.
10: Jeżeli Polski Komitet Olimpijski ma takie działania wdrażać, musi oczywiście zwołać się zarząd, który na podstawie działań statutowych będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich decyzji. Tak, droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i takich kierunkowych decyzji.
9: Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto dotyczące m.in. płatnej protekcji. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W., poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego planował przeprowadzić zamach na jednym z jarmarków świątecznych. 20-latek został zatrzymany w listopadzie zeszłego roku w jednej z miejscowości w województwie łódzkim, gdzie mieszkał. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna uczył się, jak wytwarzać materiały wybuchowe i jak konstruować z nich urządzenia. Mateusz W. radził się także innej osoby, skąd może zdobyć potrzebne substancje. 20-latek chciał również dołączyć do organizacji terrorystycznej związanej z tzw. Państwem Islamskim. Śledztwo w tej sprawie przeprowadziła szczecińska delegatura ABW pod nadzorem Wydziału Prokuratury Krajowej. Mateusz W. odpowie za próbę przygotowania masowego zamachu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie. Piątą dobę z rzędu Rosja intensywnie atakuje Kijów. Od 27 sierpnia w ukraińskiej stolicy ogłoszono ponad 50 alarmów lotniczych. Mieszkańcy mówią o wyczerpaniu i strachu.
11: тривога в вже четверту добу, нон-стоп.
12: Росія Алерм такою, триває Україна, четверту добу, нон-стоп. Росія хоче, щоб ніч ще не діяло, щоб ми не могли ані працювати, ані пустити до склепу. Мисля, що власне до того донжу, щоб алерм тривав цілий час. Чогось такого не було навіть через 4 роки війни. Їхав вам трасом Київ, Житомиш. Все збомбардоване. Всі стоять вже змучені, вичерпані. Нестати ніхто ж не очікує нічого доброго.
11: Нічого хорошого не чекає, на жаль.
13: Зараз ситуація виглядає важко.
12: Зараз ситуація виглядає дуже тяжко, врач не виобраз Niemal co godzinę mamy alarm. Wcześniej były one zazwyczaj każdej nocy, teraz są również w dzień. Uważam, że jest to związane ze zwiększeniem presji psychologicznej i moralnej na ludność. Oczywiście zaczęliśmy używać nowoczesnej broni, która zaczęła razić cele na terytorium Rosji. Dlatego uważam, że jest to również część ich odpowiedzi na nasze ataki.
9: Od czwartku podczas rosyjskich ataków na Ukrainie zginęło co najmniej 46 osób. W obwodzie kijowskim uszkodzono też co najmniej 15 magazynów i obiektów logistycznych.
0: To dzieje się w okolicy.
9: Mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele władz pożegnają dziś Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu o godzinie 13.30 rozpocznie się msza żałobna. Następnie kondukt uda się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Na początku, drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że pogoda będzie nas dzisiaj rozpieszczać. Już teraz na termometrach w Warszawie mamy 25 stopni, a maksymalnie dziś będzie przez moment nawet 27. 24 stopnie w słonecznym Legionowie, podobnie jeżeli chodzi o Pruszków, Nowy Dwór Mazowiecki. W Wołominie i w Józefowie o tej porze 25 stopni.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Z przytupem rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. 5 minut po 10. Dziś taki mam plan, że będziemy mówić o naszym ukochanym miejscu na Ziemi. Ale wcześniej, opaleni słońcem, panowie z formacji Ozon, taki jeszcze wakacyjny przebój na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak, dzień dobry, słoneczny poniedziałek.

0: 12 minut po godzinie 10 mam dla Państwa niespodziankę. Jarek Wydra jest w studiu,
1: to
0: ale
1: ja
0: się cieszę.
1: To niespodziankę jestem.
0: Jesteś dziś naszą niespodzianką.
1: To witam
0: ponownie. Ja pamiętam, jak Jarek ze wzruszeniem, ale też taką ekscytacją, ze spokojem powiedziałeś, że jednak rozumiesz tych wszystkich, którzy mówią, że warto wracać do Rzymu.
1: A tak, co prawda jeszcze nie wróciłem, ale miło będzie tam wrócić, bo byłem tylko raz. No ale to jest miasto, które zachwyca swoim urokiem. Jest naprawdę duże i bardzo wiele atrakcji oferuje, więc w jednym mieście przez cały tydzień jest co robić.
0: To prawda. A twój ulubiony przysmak kuchni włoskiej?
1: Lody takie dobre były, wiesz?
0: To prawda.
1: Ale to kupione normalnie w sklepie. I w zasadzie raz tylko widziałem je w Polsce, ale nie w tym smaku, który najbardziej mi wtedy...
0: A wtedy to była pistacja, czy coś innego?
1: Nie, tak już właśnie nie pamiętam, ale takie białe, śmietankowe, takie coś takiego.
0: Ale włoskie lody.
1: Pana Kotta chyba.
0: To zrobiłeś nam smaka, rzeczywiście.
1: Może jakiś włoski tydzień rzymski będzie, może kiedyś w jakimś sklepie się jeszcze pojawią, no albo trzeba do Rzymu pojechać. No.
0: A co mi się tam spodobało? Gdziekolwiek jesteś, tam jest bardzo trudno się zgubić, prawda?
1: No trzeba zostać za tłumem ludzi.
0: Prosto na kościół, tak. W prawo. Po lewej stronie już masz Koloseum, w prawo też się nie zgubisz.
1: No ale żeby tak na minus coś powiedzieć,
0: to?
1: Bardzo dużo ludzi, bardzo zatłoczona komunikacja miejska, no trzeba się trochę rozpychać.
0: Albo pieszo, tylko i wyłącznie.
1: Właśnie.
0: Jarek Wydra, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za niespodziankę i odwiedziny.

0: Pierwszy papież, który nie nosił zegarka, święty Jan Paweł II, 21 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Dziękuję Bogu za to, że kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli może mieć miejsce na jego rodzinnej ziemi. W imię Jego, a zarazem chwała Jego świętości. Związane są na zawsze z Duklą, starym, niewielkim miastem, położonym u stóp Cergowej oraz pasma Beskidu Średniego. Te góry i to miasto są mi dobrze znane z dawnych lat. I właśnie tu, pod Cergową, ogłosić świętym Kościoła katolickiego waszego rodaka i ziomka.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 30 minut po godzinie 10 to Radio Warszawa na 106.2 FM i wiem, że także w tej godzinie będę dzwoniła do dzisiejszej jubilatki. Nie będziemy sprawdzać metryki, ile to już lat, ale w związku z tym, że są urodziny, mam nadzieję, że odbierze telefon, prawda? 31 minut już po godzinie 10. My myślami jesteśmy już troszeczkę my rodzice w roku szkolnym naszych ukochanych dzieci. Szczęściarze są w roku akademickim, studenci pierwszego roku są zaskoczenia, to jeszcze nie do szkoły, nie kochani, macie jeszcze miesiąc odpoczynku, a ja dziś, tak jak wspomniałam, będę pytać naszych radiosłuchaczy i naszych kolegów redakcyjnych o ukochane miejsce na ziemi. Jarek mnie odwiedził, powiedział krótko Rzym, że właśnie do tego miasta chciałby jeszcze powrócić. Ja obiecałam, że zadzwonię do dzisiejszej jubilatki, ale wcześniej poniedziałek 31 dzień sierpnia, a świętują dzisiaj, jeżeli chodzi o solenizantów, to Rajmund, Izabela oraz Bohdan. Wszystkiego dobrego dzisiejszym solenizantom, a także jubilatom Bożego Błogosławieństwa i pięknego, szczęśliwego życia Państwu życzymy.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 11 i chyba już mi się udało, dodzwoniłam się do dzisiejszej jubilatki. Halo, halo, dzień dobry. Czy po drugiej stronie jest z nami pani Ania? Halo?
2: Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, pani tak. Aniu, z tej strony Ewa Pietrzak, Radio Warszawa. Chciałam złożyć najlepsze życzenia z okazji kolejnej wiosny życia, Bożego błogosławieństwa, pięknego życia, spełnionego, szczęśliwego, żeby się czuła pani potrzebna, kochana, zaopiekowana, naprawdę tutaj spełnienia marzeń również. Pani Aniu, ja nie będę pytała, ile lat temu pani się urodziła, bo wiem, że przyniosła pani radość swoim bliskim.
2: Odebrało mi mowę.
1: Ale proszę mi powiedzieć, czy coś wiadomo, jaki to był szpital, która porodówka, czy położna coś mówiła, że ważna Ania przyszła na świat, czy od początku miała mieć pani na imię Anna?
2: To był szpital w Białymstoku położniczy. Urodziłam się 7:10 dokładnie z samego rana.
1: To się spóźniłam, tak?
2: Byłam najbardziej kudłatą tym dzieckiem na oddziale. Pamiętam, jak mama mi opowiadała, że przychodzili wszyscy zobaczyć tą kudłatą dziewczynkę, która się urodziła z niesamowitą czupryną. Jakie były słowa? Na początku miałam mieć na imię Magdalena, ale z racji tego, że moja babcia o imieniu Anna i moja ciocia bardzo chciały, żebym miała na imię Anna, to moja mama się z moim tatą ugięli i zamiast Magdalena nazywam się Anna.
1: A na bierzmowane może Magdalena, czy nie?
2: Nie, Maria.
1: Maria. No dobrze, pani Aniu, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa.
2: Matko, pani redaktor.
1: Cieszę się, że się niespodzianka udała. Dla pani już teraz piosenka.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut przywitamy godzinę 11, a ja teraz, drodzy Państwo, powiem o wydarzeniu, które właśnie wiąże się z poniedziałkiem. Otóż Diecezjalne Apostolstwo Trzeźwości zaprasza na dziękczynienie za wszystkie sierpniowe wpisy do parafialnych ksiąg trzeźwości. No i ta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego właśnie dziś, czyli 31 dzień sierpnia o godzinie 18:30, ale Państwo mówią, o która to parafia. Ja powiem tak, że ta parafia, tak chcę policzyć, ile to jest kroków od Radia Warszawa, no dobrze, no więcej niż 200 kroków, ale to jest parafia Matki Bożej z Lourdes przy ulicy Bileńskiej 69, czyli można powiedzieć blisko. No i chętne osoby mogą złożyć deklarację krucjaty wyzwolenia człowieka podczas tej mszy świętej, której będzie właśnie przewodniczyć ksiądz biskup Romuald Kamiński. To jest Eucharystia dziękczynna za wszystkie sierpniowe wpisy do parafialnych ksiąg trzeźwości. Początek tej mszy świętej już dziś o godzinie 18:30.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Za niecałe dwie minuty godzina 11:00. O 11:00 wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Warszawa. A przed momentem swój występ na 106,2 FM zaznaczyła 80-letnia Cher. W skrócie można powiedzieć, kobieta nie do starcia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 11:00.
4: Pożar w zakładzie produkującym elementy do dronów jest komentarz służb. Brak zagrożenia atakiem Rosji na kraje NATO, tak twierdzi Rumunia. Powiemy też o kierowcy z Piaseczna, który złamał szlaban i przekraczał linię na rondzie w Wólce Kosowskiej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Służby specjalne badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym pompy systemów bezzałogowych w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone. Tam przede wszystkim na miejscu przez cały czas pracuje Straż Pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą w wyjaśnianiu tych zdarzeń. Sprawę traktuję bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.
4: Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Zakład był wtedy nieczynny. Nikt nie doznał obrażeń.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Rumunia nie otrzymuje obecnie sygnałów wskazujących na to, że Rosja zamierza zaatakować którykolwiek kraj NATO. Minister obrony tego kraju, Radu Miruca, powiedział w telewizji, że państwa sojuszu na bieżąco wymieniają informacje wywiadowcze i analizują zagrożenia.
7: Według tych ocen nie ma dziś żadnych wskazań na przygotowania Rosji do bezpośredniego ataku na kraj NATO. Minister Radu Miruca uważa jednocześnie, że wojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę. Jego zdaniem Rosja przestała czynić postępy na polu walki, a strategia wyniszczenia przeciwnika zaczyna przynosić coraz słabsze rezultaty. Wskazał również na ukraińskie ataki dronowe w głębi Rosji oraz na coraz większe problemy rosyjskiego lotnictwa. Rumuński minister ocenił, że obecna sytuacja na froncie wygląda na stagnację na całej jego długości. Jego wypowiedź jest zbieżna z oceną NATO, które również informuje, że obecnie nie widzi bezpośredniego zagrożenia rosyjskim atakiem na którekolwiek państwo sojuszu. Rumunia jest jednym z najważniejszych krajów tzw. wschodniej flanki NATO, a poprzez swoje sąsiedztwo z Ukrainą narażona na częste zagrożenie rosyjskimi dronami atakującymi ukraińskie porty na Dunaju.
4: Informował Piotr Piętka.
6: Dzieje się blisko.
4: Złamał szlaban i przekraczał linię na rondzie w Wólce Kosowskiej. Nie miał też włączonych świateł. Ale to dopiero początek problemów kierowcy, którego zatrzymali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
8: Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator, jadąc ulicą Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej, zwrócili uwagę na kierującego Lexusem. Kierowca nie tylko zapomniał o włączeniu w swoim aucie świateł, ale też miał wyraźny problem z prawidłowym pokonaniem skrzyżowania o ruchu okrężnym.
4: Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, ale także, że dokument jego okazał się podrobiony.
8: Za kierownicą auta siedział 35-letni obywatel Chin. Od mężczyzny wyraźnie była wyczuwalna woń alkoholu, a jego mowa była bardzo bełkotliwa. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę również na dokument prawa jazdy, którym posługiwał się kierujący. Wzbudził on ich wątpliwości i nie wyglądał na autentyczny, a sam samej rozmowy z mężczyzną wynikało, że zakupił go przez internet.
4: Auto zostało zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości i dojdzie do tego także przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Wytrzymamy dziś bez klimatyzacji. No taki jest plan. Taki jest plan. Mam nadzieję, że tak. 26 stopni o tej porze w Warszawie, a będzie jeszcze cieplej, bo 27, ale przypominam, po południu zachmurzy się i popada. 26 stopni w Legionowie, w Józefowie, w Pruszkowie również 26 stopni, tylko 25 stopni o tej porze w Mińsku Mazowieckim, ale tam słońca nie brakuje.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 11. Kawa na wynos z Radiem Warszawa, a na dobry początek u nas Szwedzi. I to w Warszawie, ale raczej w Radio Warszawa. Oni nie są tacy ekspansyjni, o tak to się mówi, ekspansyjni dokładnie. Formacja ABBA, Dancing Queen na dobry początek tego spotkania. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam. O, właśnie mówiłam, że będzie tak ładnie, to ja tak, dosłownie polecę przygotować sobie kawkę na wynos i za moment do Państwa.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 11. Drodzy Państwo, nie znają Państwo dnia ani godziny, kiedy zadzwonię i zapytam, ile dzisiaj kaw wypiła Pani Martyna z Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Ewo. Dzisiaj jeszcze bez kawy.
1: Dzisiaj jeszcze bez kawy. Naprawdę? To ja tam muszę
2: dzisiaj
1: przybyć,
2: bez kawy,
1: zrobię
2: ale
1: kawkę.
2: Córka właśnie rządzi w kuchni, więc liczę, że zaraz mi przyniesie kawę z racji mojego ograniczenia
1: Ja słyszałam właśnie, no tak sportowcy mają, że czasem sportowcom, nawet tym najlepszym, nie, właśnie często najlepszym sportowcom zdarzają się niestety kontuzje. My życzymy oczywiście zdrowia. To jeszcze takie pytanie szczegółowe. Po pierwsze, ulubiona kawa, cappuccino, latte, espresso, americano, flat white.
2: Americano bez cukru.
1: No to pięknie, no to podziwiamy tutaj cappuccino. Ja tutaj cappuccino. I inne pytanie, o które dzisiaj zadaję naszym radiosłuchaczom, moje miejsce na ziemi. Pani Martyna to jest taka dzielna niewiasta, że wraz ze swoim mężem, drodzy Państwo, w pielgrzymce rowerowej potrafią dotrzeć do miejsc, gdzie przekazują swoje i nasze intencje. Co to za miejsce w tym roku było?
2: W tym roku przejechaliśmy 600 kilometrów do Krzeszowa, do Matki Bożej Krzeszowskiej. Piękne miejsce. Wydaje mi się, że niedocenione, nieznane tutaj w naszych rejonach Mazowsza. Ja pierwszy raz usłyszałam o Matce Bożej Krzeszowskiej w lutym, jak były plany pielgrzymkowe. I zachwyciło mnie to miejsce, zachwyciła mnie Matka Boża, jak w każdym miejscu ona jest piękna, ale sama Bazylika Matki Bożej Krzeszowskiej robi naprawdę wielkie, wielkie wrażenie. Jest tam pięknie zapraszam.
1: Tak, a jak wygląda ten wizerunek? Proszę nam opisać ten wizerunek Matki Bożej Krzeszowskiej.
2: Matka Boża z dzieciątkiem trzyma go na prawej ręce. Tak.
1: Taki po prostu wizerunek.
2: Po prostu. Matka Boża z dzieciątkiem, tak.
1: A ile kilometrów dziennie, tak, pokonywaliście?
2: Dziennie pokonywaliśmy około 100 kilometrów, 7 dni jechaliśmy,
1: setka.
2: Więc czasami było to 80, 90.
1: Ile godzin wam zajmowało to 100 kilometrów?
2: No praktycznie cały dzień. Wyruszaliśmy około godziny 8.30, 9.00 po drodze. Zazwyczaj z rana mieliśmy na początku mszę świętą, później przerwa na obiad, przerwa na każdym postoju dziesiątka różańca, więc to rozkładało się na cały dzień. Można powiedzieć od godziny 9 do 18.30.
1: Podziwiam was, naprawdę podziwiam was. A kto był waszym przewodnikiem w tej pielgrzymce rowerowej?
2: Naszym przewodnikiem był ksiądz proboszcz Janusz Kupczyński z parafii świętego Antoniego w Mińsku Mazowieckim.
1: To pozdrawiamy też, wysportowane.
2: Tak, pozdrawiamy serdecznie i dodatkowo jeszcze mieliśmy drugiego kapłana, który z nami pielgrzymował, ksiądz Krzysztof Szczepanik, z którym za 3 tygodnie wyruszamy na pieszą pielgrzymkę do Wielkolasu. I rowerowa również.
1: Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Słyszę, że tam córcia się krząta w kuchni. Wszystkiego dobrego. Panorama Tatr i Papa Dance na antenie Radia Warszawa.

0: 21 minut po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 137 i 138. Ku ekologii komunikacji. Pierwszym zadaniem, jakie stoi przed nami, jest to, by nie demonizować narzędzi ani ich nie ubóstwiać, lecz nimi kierować. Wychodząc od jednej fundamentalnej zasady, prawda jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, którzy posiadają władzę lub są rozpoznawalni. Trzeba zatem rozwijać ekologię komunikacji. Na poziomie regulacji publicznych oznacza to ustanawianie zasad, które uczynią bardziej przejrzystymi mechanizmy selekcji i wzmacniania treści, a zarazem zapewnią ochronę danych osobowych. Na płaszczyźnie społecznej i kulturowej oznacza to wzmacnianie ciał pośrednich, wspieranie rzetelnego dziennikarstwa oraz takich miejsc debaty, w których większą uwagę mają argumentacja i weryfikacja niż natychmiastowa reakcja. Na poziomie szkoły i rodziny oznacza to dojrzewanie potrzeby nowej świadomości wychowawczej oraz formację do właściwego i krytycznego korzystania z narzędzi cyfrowych, AI, oraz platform zakupowych i inwestycyjnych. Na płaszczyźnie uniwersytetu zaś podjęcie wielkiego wyzwania integracji wiedzy, rozwijając zarówno zdolność łączenia i harmonizowania różnych dziedzin poznania w celu odczytywania złożoności rzeczywistości, jak i techniki służące weryfikacji faktów. Również wspólnoty chrześcijańskie powinny angażować się w transparentną komunikację i w uczciwe poszukiwanie faktów. Niestety, nie zawsze tak bywało. Ze wstydem obserwowaliśmy bolesne i trudne odkrywanie prawdy także o niektórych członkach Kościoła i o rzeczywistościach kościelnych. W szczególności niektórzy dziennikarze, autentycznie oddani prawdzie, odegrali zasadniczą rolę w ujawnianiu niesprawiedliwości i wykorzystania. Właśnie im chciałbym powtórzyć słowa, które papież Franciszek skierował do watykanistów. Dziękuję wam także za to, co opowiadacie o tym, co w Kościele nie funkcjonuje, za to, jak pomagacie nam nie zamiatać tego pod dywan oraz za głos, który daliście ofiarom wykorzystania. Jednak czujność i transparentność są przede wszystkim poważną odpowiedzialnością samego Kościoła i nie wolno nam czekać, aż inni zmuszą nas do zmierzenia się z niewygodną prawdą o nas samych.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 38 minut po godzinie 11. Mam dla Państwa niespodziankę. Ania Niebielska nas odwiedziła. To jest ta uśmiechnięta twarz, która Państwa wita także między innymi podczas niedziel radiowych, ale nie tylko. Witam Aniu serdecznie i ciepło. Ja wiem, że Ty jesteś wielkim sympatykiem również wyjazdów, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, ale może masz takie miejsca, do których lubisz wracać, jeżeli chodzi o Polskę, ale może być też zagranica, bo ja dzisiaj o to pytam naszych radiosłuchaczy.
2: No tak, przyszłam tutaj właściwie w innej sprawie, ale zostałam powołana, tutaj wyrwana do odpowiedzi i bardzo serdecznie Państwa zachęcę, zwłaszcza tych, którzy lubią góry, lubią nie tylko wspinaczkę, ale takie najzwyklejsze w świecie spacery pośród przyrody, żeby dali sobie spokój, przynajmniej na czas jakiś, z staniem w kolejce na rysy i zakosztowali uroków Karpat, albowiem Karpaty są ogromne, wielkie i piękne, a ja przez ostatnie lata jeżdżę do Rumunii, do takich pasm jak Góry Rodniańskie, czy Alpy
1: Apuseni. Tam jest podobno przepięknie.
2: I to jest jakby nasze Tatry, no bo ta jedność Karpat, nie tylko przyrodnicza, ale też kulturowa, minus ci wszyscy ludzie i ci te wszystkie tłumy. To jest aż coś niesamowitego, kiedy widziałam dziś w tym roku na początku wakacji zdjęcie kolejki na rysy, to takie pytanie mi się nasunęło, dlaczego my sobie to robimy, my Polacy. Nasze góry są piękne i też je kocham, ale w góry się jedzie po to, żeby
1: odpocząć,
2: zaznać
1: od
2: troszkę
1: tłumów.
2: Samotności i przyrody i odpocząć od tłumów.
1: To Rumunia jest taka piękna i jeszcze nie odkryta, chociaż po wypowiedzi Ani, oj, za rok, za jakiś czas mogą być tłumy w naszych radiosłuchaczy.
2: Piękna, bezpieczna. Oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku, jak w każdej podróży. Pasm górskich jest tam do wyboru bardzo dużo różnych i łatwiejszych, i trudniejszych. One, zwłaszcza te na terenie regionu Marmarosz, polecam bardzo serdecznie.
1: A Państwu. Drogo jest?
2: Zupełnie nie. Żywność jest mniej więcej taka jak w Polsce. Noclegi są dużo tańsze. Pogoda jest w zasadzie murowana, bo to dalej jest na południe niż my tutaj jesteśmy. I widoki, klimaty górskie rzeczywiście. Można zaznać samotności, można zaznać tej przyrody. Rzeczywiście pięknie, pięknie zachowanej.
1: Bardzo dziękuję, Ania Niebielska zachwalała to miejsce, do którego lubi wracać, o tak trzeba powiedzieć. Demona na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: na 106.2 FM. Słowo na wieki, słowo na dziś. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinków, a odczyta je Robert Pierzchała. Za 3 minuty, 12.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazane.

0: wzywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
1: W czasach starożytnych Korynt był miastem przepełnionym wieloma kulturami, ponieważ znajdował się na bardzo ważnym szlaku handlowym, który usprawniał podróże morskie między wschodem i zachodem. Oznaczało to również, że jako miasto portowe było przepełnione wszelkimi możliwymi przyjemnościami, które oferował współczesny świat. Od wzniesień religijnych, było tu bowiem bardzo wiele świątyń ku czci wielu mitologicznych bogów, aż do najbardziej przyziemnych i cielesnych. Co gorsza, także wspólnota chrześcijan nie była wolna od wpływu otaczającego jej środowiska. List świętego Pawła jest wezwaniem próbującym ratować ówczesną wspólnotę. Usłyszany dziś fragment z drugiego rozdziału uzasadnia, dlaczego Paweł chce pouczyć Koryntian. Opisuje, z czego wynika autorytet głoszonych przez niego nauk, co można najkrócej opisać, cytując jeden z fragmentów. Nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Oznacza to, że jego roszczenie do przekazywanych nauk nie wynika z jego mądrości, ale tylko i wyłącznie z jego osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Dodanie przymiotnika ukrzyżowanego jeszcze dobitniej wskazuje, że święty Paweł najpierw jest świadkiem, a potem nauczycielem. To także do nas pytanie, na ile dbamy o osobiste poznanie Jezusa przez rozwijanie życia duchowego?

0: Minęła godzina 12, czas na wspólną modlitwę, którą dziś poprowadzą Weronika Ostrowska i Wojciech Dudkowski.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało.
2: I zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen.
0: Dziękuję za wspólną modlitwę. 3 minuty po godzinie 12. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Paweł Kolec. 3 minuty po 12.
3: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
4: Co tak bardzo rozzłościło obecnych w synagodze w słowach Pana Jezusa? Najbardziej dotknęła ich sugestia, że mimo bycia narodem wybranym, mogą odrzucać Bożą łaskę i zbawienie. Bliskość fizyczna, być może to, że znają Pana Jezusa od Jego dzieciństwa, jakby zamyka ich oczy, uspokaja w powtarzanej w sercu opinii: my wiemy, kto to jest. Nie jest nikim niezwykłym. Nam też może grozić taka nieczułość serca. Też może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Tymczasem każdy dzień jest okazją do kolejnego wyboru, kolejnego opowiedzenia się za Zbawicielem, kolejnego zbliżenia się do Niego.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: No i chyba wykrakałam, bo zachmurzyło się na warszawskiej Pradze. Jak jest o tej porze u Państwa? Wiem, że na Woli także pochmurno. Na Bemowie troszeczkę więcej słońca. 28 stopni w Warszawie, ale po 14 zachmurzy się jeszcze bardziej i popada deszcz. I ten deszcz będzie nam towarzyszył do godziny 17. W Legionowie jeszcze słonecznie, tam 28 stopni, 27 stopni tylko w Ząbkach.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: I już mamy kilka chwil po południu, 11 minut po 12. Kawa na wynos z Radiem Warszawa. No to jest taka pora, że człowiek ma dylematy. Czy już rozpocząć przygotowanie poniedziałkowego obiadu, jak jest w domu, czy jednak napić się drugiej pysznej kawki. Anastasia otwiera tę godzinę. U nas Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

22 minuty po godzinie 12. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych szczególnie, którzy towarzyszą nam od samego rana. Kochani, mam nadzieję, że jesteście spokojni i nikt z Państwa nie wpadł już w gorączkę roku szkolnego. Nasza w tym głowa. Dlatego teraz o ważnym spotkaniu, na które warto się wybrać. Mam tu na myśli oczywiście naszych najmłodszych. To jest 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Nie wiem jak to jest, ale uważam, że ostatnio tak święty Antoni za mną chodzi. I kolejny dowód na to, przyjaciel Dzieciątka Jezus, pamiątkowa figurka dla dzieci do odbioru w recepcji w dniu spotkania dla tych wszystkich, które jako pierwsze się zarejestrują. To spotkanie 12 września w Niepokalanowie, od 9.30 początek, uroczysta Eucharystia o godzinie 11.00. Później także ciepły posiłek, warsztaty, animacje, konkursy, zwiedzanie Niepokalanowa, gry i zabawy. Będzie także komiksowy rycerz. Ważne słowo od autorki książek, pisarki Małgorzaty Nawrockiej. Rozstrzygnięcie oczywiście konkursu, wręczenie nagród, no i koncert. A wystąpią mocni w duchu dzieciom. To wszystko 12 września w Niepokalanowie. Jubileuszowe 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci.

0: 12.30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do uczestników 46. rocznicy porozumień sierpniowych. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podkreślił, że polski Kościół miał istotny wkład w dojściu do zgody między rządzącymi a Solidarnością.
2: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda będzie dziś przewodniczył mszy świętej w intencji ojczyzny o godzinie 18 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Przed nami kolejny rok szkolny z jedną lekcją religii w tygodniu. Bez efektu pozostały inicjatywy obywatelskie, w tym ta o obowiązku wyboru między religią a etyką. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, młodzi mają prawo do wychowania duchowego w szkołach.
4: Nie tylko mówi o tym konstytucja, ale mówi też ustawa o systemie oświaty, tak, że właśnie młodzi ludzie powinni być wychowywani też do takiego podejmowania też decyzji, do rozróżniania między dobrym a złem, ale przede wszystkim jest tam bardzo ważne określenie, że powinniśmy też dbać o rozwój duchowy młodego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie.
1: Tomasz Sypniewski dodał, że w wyniku zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach pracę straciło wielu nauczycieli.
4: Jak widać po tych statystykach, po tych liczbach z systemu oświaty, 4,5 tysiąca, czyli ponad 16% nauczycieli religii w zeszłym roku straciło pracę.
1: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub na koniec dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Dziękowali Bogu za plony. W Kałuszynie odbyły się dożynki gminy, powiatu mińskiego i diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. W homilii biskup podkreślił, że wysiłek rolników podejmowany jest dla Boga i drugiego człowieka.
5: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią.
1: Kolejnym punktem był korowód z wieńcami dożynkowymi. Przygotowanie takiego wieńca to wiele pracy, podkreślają przedstawicielki sołectwa Ostrówek.
6: Tu trzeba było to zaprojektować. Narysowaliśmy najpierw, jak to ma wyglądać, a potem w trakcie pracy były modyfikacje.
7: W zależności. Wszystko było według pracy, jak się wyrobiło.
6: Tak, tak.
7: No, ale
6: tak.
7: Typu było opracowanie słomy, robienie kuszuli, też parę
6: było,
7: miesięcy.
6: Praca to jedno, ale też chodziło nam o przekaz taki, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek tworzy tradycję.
1: Spotkanie zakończyły koncerty zespołów Podhalanie, Powerboy oraz Kapeli Siedleckiej. W przyszły poniedziałek przypada wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Był kapłanem, społecznikiem i założycielem Zgromadzenia Sióstr Loretanek, którego działalność do dziś koncentruje się m.in. na apostolstwie słowa i pomocy potrzebującym. Jest także patronem Radia Warszawa. Z tej okazji w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbędzie się msza święta, na którą zaprasza dyrektor radia ksiądz Mariusz Wedziuk.
8: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18. Tam msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7 będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
1: A nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to świeccy wierni, którzy po odpowiednim przygotowaniu i upoważnieniu udzielają Komunii Świętej chorym w domach, a także w szczególnych przypadkach w czasie mszy świętej, na przykład w przypadku choroby lub niedyspozycji kapłana, albo podczas większych zgromadzeń liturgicznych. I jeszcze jedna informacja na koniec. Diecezjalne Apostolstwo Trzeźwości Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na dziękczynienie za wszystkie sierpniowe wpisy do parafialnych ksiąg abstynencji. Sierpień to tradycyjnie w Kościele miesiąc dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego dziś o 18.30 w Kościele Matki Bożej z Lourdes na warszawskiej Pradze.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś pytam słuchaczy, pytam też naszych redakcyjnych kolegów o ich ulubione miejsce na ziemi, o takie miejsce, do którego lubią wracać. Tym razem nasz reporter Wojciech Dudkowski. No jestem ciekawa twojej odpowiedzi. Czy jest takie miejsce, do którego lubisz wracać?
2: Tak ogólnie w Polsce czy w Warszawie?
1: Ja myślałam, nie, no, Polska, Europa, świat, tak powiem, może być też ukochana Warszawa.
2: Jeżeli chodzi o Polskę, no to oczywiście mój rodzinny Zagnańsk, województwo świętokrzyskie, z którego wróciłem wczoraj, ale do którego wróciłem na weekend ostatni.
1: Ile się jedzie?
2: Zależy czym, ale między półtorej a 3 godziny. W zależności od tego, jak tam się przesiadki ułożą. No i Zagnańsk jest znany w Polsce między innymi z dęba Bartka.
1: Coś takiego. A no tak, przecież tak,
2: tam.
1: Teraz sobie przypomniałam. Tak, jak on się trzyma? I jak on się trzyma?
2: Trzyma się, wypuszcza liście.
1: Dlaczego
2: cały czas
1: o tym nie mówią?
2: Żywy.
1: To ile on już ma lat tak naprawdę?
2: Między 600 a 1000. Się badacze spierają.
1: Daleko masz Bartka od swojego domu?
2: Około 1,5 kilometra.
1: To idziesz na spacer.
2: Spacerkiem.
1: Nie, to ja liczę na zdjęcie takie pamiątkowe, jak ty w takim historycznym miejscu mieszkasz.
2: Proszę bardzo.
1: Jeszcze nie pamiętasz, kiedyś były takie podręczniki do środowiska, nie do biologii, do środowiska w klasach 1-3 i właśnie było zdjęcie Bartka. Wojciech Dudkowski. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Zbliża się 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jestem.
3: A gdzie są świeże bułeczki?
2: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
3: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
2: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
3: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
2: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 13.
7: Inflacja w Polsce przyspiesza. Pożegnanie Dolly Parton, gwiazdy country. Żoliborskie szkoły z nowoczesnymi technologiami. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było zapłacić o nieco ponad 3,5% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%, przypomniała Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
8: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach inflacja może przyspieszyć i do końca roku wzrosnąć do 4%.
7: Zdaniem ekspertów w przyszłym roku sytuacja powinna się jednak poprawić.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Najbliżsi pożegnali Dolly Parton. Pogrzeb amerykańskiej gwiazdy muzyki country miał prywatny charakter. Wiadomość o uroczystości przekazała rodzina artystki.
10: Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Nashville, rodzinnym mieście legendy muzyki country, która zmarła w wieku 80 lat. To dla mnie niezwykle trudny wpis. Chciałam poczekać, aż pożegnamy moją babcię, zanim spróbuję ubrać to wszystko w słowa. Od najmłodszych lat babcia zawsze potrafiła sprawić, że czułam się wystarczająco dobra. Wierzyła we mnie, zanim ja sama potrafiłam siebie uwierzyć, napisała w poście na Instagramie wnuczka artystki. Następnie odbył się specjalny koncert upamiętniający Dolly Parton, natomiast...
7: A mówił o tym Jan Pachlowski.
9: Dzieje się blisko.
7: Dziś Warszawa żegna swoją bohaterkę. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczną się o godzinie 13.30. Mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosi arcybiskup Adrian Galbas. Zaplanowano oficjalne wystąpienia państwowe, modlitwę ekumeniczną oraz złożenie urny z prochami na cmentarzu.
9: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Nowe technologie w żoliborskich szkołach. We wszystkich dzielnicowych placówkach pojawi się sprzęt pozwalający na obsługę technologii trójwymiarowych. Mówi o tym burmistrz dzielnicy Renata Kozłowska.
11: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody.
7: K Każda ze szkół otrzyma voucher na zakup technologii 3D na kwotę łączną 31 tysięcy złotych.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: I sprawdzamy, co dobrego dzieje się w pogodzie. Ja już troszeczkę Państwu mówiłam, że dziś jednak zachmurzy się i popada, ale na razie na warszawskiej Pradze ani kropli deszczu. 26 stopni. Tyle samo o tej porze w Sulejówku, w Ożarowie Mazowieckim, w Chotomowie. Tam również będzie deszczowo po godzinie 15, ale wiatr nam nie dokucza, a mnie idealna pogoda.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Ja chyba jak dziecko w przedszkolu, w grupie pszczółek albo motylków o tej porze już zgłodniałam, 5 minut po godzinie 13. Pozdrawiam tych wszystkich w sposób szczególny rodziców, którzy szykują swoje dzieci na jutro, na pierwszy dzień września. Kto bardziej to wszystko przeżywa? My, wy, a może nauczyciele? Na dobry początek pan z Kanady, Michael Bublé.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 13, a ile kaw dziennie pije pan Mariusz? Witam serdecznie, dzień dobry panie Mariuszu.
2: No, witam.
1: Witam, no to ile tych kawek dziennie wypijamy?
2: A tak, ze dwie, może trzy.
1: Ale takie z mleczkiem czy bez mleka?
2: Bez mleczka, bez cukru.
1: Drodzy Państwo, a pan Mariusz, to można powiedzieć, że wraca do Radia Warszawa tak co jakiś czas, prawda? Jak pan odwiedza w stolicy naszej ukochanej swoją córkę, którą serdecznie pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa, bo pan ogólnie redakcji katolickich lubi słuchać.
2: Oczywiście.
1: Jak pan Mariusz ma teraz marzenie, by kogoś pozdrowić, to antena należy do pana, panie Mariuszu. Tam jest echo, bo trzeba było...
2: Słucham?
1: Nie mówię, tam jest echo, bo jeszcze słyszę siebie w radioodbiorniku.
2: Właśnie przyciszyłem radio.
1: O, bardzo mądrze.
2: A chciałbym pozdrowić właśnie moją córcię Monikę. Pomimo, że żona jest w domu, ale moją małżonkę Małgosię, i pięknie, naszą wnuczkę, która jest, która będzie miała tydzień jutro.
1: Ojejku.
2: Największy nasz skarb.
1: No na pewno, drogocenny.
2: Wnuczków Jasia i Kacperka.
1: A ta tygodniowa jak ma na imię dziewczynka?
2: Łucja będzie miała.
1: Łucyjka. Pięknie, gratulujemy serdecznie i gorąco Bożego Błogosławieństwa oczywiście dla całej rodziny i dla Państwa. Panie Mariuszu, dziękuję za ten dobry telefon dla pana. Paweł Domagała na 106,2 FM.

0: 20 minut po godzinie 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Dobry pedagog to jest ten, który jakby obcuje nie tylko przez ten czas, kiedy dziecko, czy młodzieniec, czy student jest w murach szkoły, ale bierze go do swego serca na zawsze i towarzyszy do końca. To nie znaczy, że wie wszystko o nim. Nie, ale chodzi o to, że pamięta, przeżywa, modli się tam, gdzie jest to możliwe, pyta, gdzie jest możliwe, doradza jeszcze później. Raduje się, ale czasami i cierpi, widząc, że ten czy ów wychowanek nie wypełnia tych zadań, do których został przygotowany, czy na czym zależało nauczycielowi, wychowawcy, przewodnikowi. Odpowiedzialność za drugiego człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Rozpoczyna się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, Eucharystii w Kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Przewodniczy kardynał Kazimierz Nyczy. Dalsza część ceremonii na cmentarzu ewangelickim. Wstrzymany ruch kolejowy na odcinku Wieliszew-Radzymin. Do końca września pociągi szybkiej kolei miejskiej linii S4 i S40 będą kursowały na trasie Piaseczno-Wieliszew. Uruchomiono komunikację autobusową na odcinku Legionowo-Radzymin. Komunikacja zakończyła wakacyjny tryb pracy. Większość autobusów i tramwajów powróciło do podstawowych tras i rozkładów jazdy. Wciąż trwają remonty na pętli Wyścigi i na Grochowskiej. Tam utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Zaatakowała pielęgniarkę w hospicjum, została zatrzymana. Mokotowscy policjanci interweniowali wobec 40-latki, która uderzyła pracownicę hospicjum, wyciągnęła też puszkę z gazem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. MKS Piaseczno na pierwszym miejscu 4. Ligi Mazowieckiej po 5. kolejce do rozgrywek. 2. miejsce zajmuje Hutnik Warszawa, a 3. Makowianka Maków Mazowiecki. Kolejne rozgrywki w sobotę.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 36 minut po godzinie 13. Tylko dodam, że pan Mariusz, który był na naszej antenie, powiedział, że on tak naprawdę mieszka na Lubelszczyźnie, a najczęściej jest tutaj w okolicach Siedlec albo Warszawy. Stąd szuka również stacji Radia Warszawa. Drodzy Państwo, teraz będzie taka ciekawostka. Dlaczego? Ponieważ bardzo polubiłam tutaj parafian z parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim. Pozdrawiam księdza proboszcza Marka i wiem, że właśnie w tej parafii bardzo prężnie również działa Caritas, szczególnie tutaj pani Ewunia. Ja tylko powiem, kochani, że Cisie w Polsce, miejscowość położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, gminie Halinów, jeszcze jakiś czas temu, dokładnie do 1998 roku, miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego. Powiem tylko właśnie, że w tej miejscowości mieszkańcy Cisia ukrywali polskich Żydów z Mińska Mazowieckiego i rodzina Bylickich została uhonorowana nawet tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2015 roku to było przed Yad Vashem w Jerozolimie, także tacy bohaterscy ludzie właśnie z tej miejscowości pochodzą, tutaj mieszkają. Za 20 minut, godzina 14.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 48 minut po godzinie 13, a jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz wziąć udział w takim rankingu, tak? Które lotnisko jest lepiej zorganizowane? Na przykład lotnisko Chopina czy jednak Modlin? Co Państwo by wybrali? Ja chyba wiem, które. W każdym razie, uwaga, na lotnisku Chopina pojawił się najmłodszy pracownik, który należy do bardzo takiego ważnego zespołu, a chodzi o Jeska. Bruno jest jeszcze młody, dopiero przechodzi szkolenie, ale już wiadomo, że w przyszłości czeka go odpowiedzialne zadanie. Będzie pomagał utrzymywać bezpieczeństwo na niebie nad warszawskim lotniskiem. Tak patrzę na zdjęcie. Pamiętam, jak się nazywa taras, ale teraz sobie po prostu Państwu nie przypomnę. Wyżał być może. Chyba tak. W każdym razie Bruno to będzie jeden z tych psów, który będzie między innymi pracował dla ochrony terenu lotniska przed, uwaga, ptakami. Jego praca będzie polegała na ich odstraszaniu, a w przyszłości będzie realizował także swoje zadanie wspólnie z sokolnikiem. Ciekawe, kiedy będziemy mogli spotkać tego czworonożnego przyjaciela. Za 11 minut 14.

0: Jak Państwu podobało się to wykonanie Glorii Estefan na antenie Radia Warszawa? Pozdrawiam ze słonecznego studia, ale na zewnątrz już czarne chmury, które zwiastują deszcz. Jak Państwo o tej porze wychodzą z domu, gdzieś się spieszą, to oprócz kluczyków telefonu proszę zabrać parasolkę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co dzieje się w ulu, zanim pszczoła po raz pierwszy wyruszy po nektar? Jak wygląda jej niezwykłe życie i dlaczego od pracy zapylaczy zależy tak wiele? Zapraszam na cykl audycji o pszczołach, pszczelarstwie i świecie, którego często nie zauważamy. Posłuchaj i odkryj, jak wielką rolę odgrywa taki mały owad. Audycja Pasieka pod lupą już jutro o godzinie 19.40. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Zadanie publiczne, współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
6: Ślubuję Ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy

0: i eksperci.
1: W każdą środę o 22.
0: Zapraszają Anna Murawska
1: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
2: Po reklamie.
4: To Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14.
5: Służby badają przyczyny pożaru w Skarżysku Kamiennej. Francja i Szwecja zacieśniają współpracę. Pijany kierowca z podrobionym prawem jazdy zatrzymany. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Służby specjalne badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym pompy systemów bezzałogowych w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie, przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone. Tam przede wszystkim na miejscu przez cały czas pracuje Straż Pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą w wyjaśnianiu tych zdarzeń. Sprawę traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.
5: Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Zakład był wtedy nieczynny. Nikt nie doznał obrażeń. Francja i Szwecja zacieśniają współpracę w dziedzinie obronności. Dziś francuski prezydent Emmanuel Macron podpisze w Sztokholmie kontrakt zbrojeniowy o wartości ponad 4 miliardów euro. To kolejny w ostatnich miesiącach znak strategicznego zbliżenia między Skandynawskim Królestwem a Republiką Francuską.
7: Kontrakt przewiduje dostawę 4 francuskich fregat typu FDI produkowanych przez koncern Naval Group. Okręty o długości około 120 metrów są przeznaczone do zwalczania zagrożeń na morzu, pod wodą, w powietrzu, a także w cyberprzestrzeni. Pierwsza taka fregata ma wzmocnić szeregi szwedzkiej marynarki wojennej za 4 lata. Pałac Elizejski podkreśla, że to kolejny ważny etap zacieśniania relacji ze szwedzkim partnerem. Pierwszym był duży kontrakt zawarty w ubiegłym roku. Wówczas to Francja kupiła od szwedzkiego koncernu Saab 2 samoloty wojskowe za ponad miliard euro. Władze w Paryżu zapowiedziały również wsparcie sił lądowych NATO w Finlandii działających pod szwedzkim dowództwem.
5: Przekazał Stefan Folzer.
8: To się dzieje lokalnie.
5: Złamał szlaban i przekraczał linię na rondzie w Wólce Kosowskiej. Nie miał też włączonych świateł. To dopiero początek problemów kierowcy, którego zatrzymali funkcjonariusze piasoczyńskiej drogówki, relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji.
9: Policjanci piasoczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator, jadąc ulicą Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej, zwrócili uwagę na kierującego Lexusem. Kierowca nie tylko zapomniał o włączeniu w swoim aucie świateł, ale też miał wyraźny problem z prawidłowym pokonaniem skrzyżowania o ruchu okrężnym.
5: Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Dokument okazał się podrobiony. Auto zostało zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Mężczyzna usłyszał też zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Dojdzie do tego także przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem. Zapraszamy na najbliższe wiadomości w skrócie o 14.30.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
4: No i pada czy nie pada? Na warszawskiej Pradze jeszcze nie pada, ale widzę, znaczy widzę, no dobrze, dostałam informację, że na Woli tak dosłownie 5 kropelek się już pojawiło. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest wspaniała, przecież mamy nadal lato. 28 stopni w Pruszkowie, 27 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Legionowie jeszcze słonecznie, ale zaraz będzie padać i tam o tej porze 20 stopni, 19 w Warszawie.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
4: 4 minuty po godzinie 14. Pochwalę się Państwu, że plakat tego zespołu wisiał u mnie w moim pokoju z lat dzieciństwa i z lat młodości. To jest oczywiście jeden z najlepszych zespołów moim zdaniem. Znakomity duet szwedzki Roxette na antenie Radia Warszawa i ścieżka dźwiękowa do filmu Uwaga Pretty Woman na 106.2 FM już teraz. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14. Można powiedzieć, że ciąg dalszy naszych rozmów na temat mojego miejsca na ziemi. Witam panie Mariuszu ponownie. Pan takie miejsce na ziemi w swoim sercu na pewno posiada.
2: Tak, tak. Moje miejsce na ziemi to są góry Bieszczady, jak i również Zakopane. To są nasze piękne, urokliwe góry i całe Podlasie, Lubelszczyzna. Można powiedzieć, że tam są tereny takie bardzo dużo dziewicze i bardzo chętnie bym każdego zapraszał. A tak jak nadmieniłem, ja pochodzę z parafii Zofibór, gdzie u nas jest drewniany kościółek, gdzie przeszedł gruntowną renowację i odkrył dużo ciekawostek w tym kościele, gdzie było wszystko przymaskowane. I jeżeli ktoś by przejeżdżał, to chętnie zapraszam i niech zobaczy.
1: Pięknie.
2: Bo
1: jaka
2: takiego
1: promocja.
2: Kościółka to nie zawsze można już zobaczyć w kraju.
1: A co jest w nim takiego niezwykłego? To jest oryginał, jak słyszę, tak?
2: Tak, tak. Ten kościółek powstał... tam byli dominikanie, zakonnicy. I później przeszedł właśnie przez różne burzliwe dzieje wojenne, bo tam ponoć też były jakieś podkop pod tym właśnie kościółkiem, gdzie przechodził, tak ludzie mówili, do plebanii. I ten kościół powstał w 1864 bodajże. I on jest pod wezwaniem świętej Zofii. I tak jak każdy mówi, objawienie świętej Zofii i troje jej dzieci. I tam jest cały właśnie taki wizerunek,
1: malunek, panie Mariuszu,
2: w środku.
1: Bardzo dziękuję za polecenie. Powrócimy do rozmowy.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 21 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, inauguracja kolejnego sezonu audycji Przystanek Parafia. A jeżeli ktoś z naszych radiosłuchaczy chce polecić właśnie nam swoją parafię, to czekamy na takie maile. antena@radiowarszawa.com.pl albo epietrzok@radiowarszawa.com.pl.
2: Przystanek Parafia.
1: Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Warszawa. Kochani, audycja Przystanek Parafia wraca z impetem na naszą antenę i właśnie w tym roku otwieramy ją z Parafią Miłosierdzia Bożego Świętej Siostry Faustyny w Warszawie i jest z nami ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur. Księże proboszczu, w jaki sposób dziś mówisz drugiemu człowiekowi, nie tylko w konfesjonale, o Bożym Miłosierdziu?
3: Ja myślę, że najlepiej nie mówić, tylko po prostu przyjechać albo odwiedzać te miejsca związane z Bożym Miłosierdziem w taki, powiedziałbym, autentyczny sposób. I tym miejscem jest między innymi, bo ja nie mówię, że to jedyne miejsce w Polsce czy w Warszawie, Miłosierdzia Bożego. Święta siostra Faustyna na Żytni zaczynała swoje życie zakonne, które, jak wiemy, no bardzo ogromny wpływ miało i ma na nas wszystkich. Więc to myślę, że to jest takie, no oczywiście dzienniczek, oczywiście koronka 15, czy w ogóle w ciągu dnia, oczywiście Jezu, ufam Tobie, obraz, i tak moglibyśmy wymieniać, ale myślę, że to są te najważniejsze punkty tego miłosierdzia, jeżeli mamy o miłosierdziu mówić, ale ja bym nie mówił za dużo, tylko bym zaprosił do nas.
1: Po co dziennikarka zadała to pytanie? Rzeczywiście. Drodzy Państwo, szczegóły związane z parafią, tym sanktuarium. Wiele ciekawych, nowych informacji, to mogę obiecać. Także w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszamy serdecznie. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: 28 minut po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Na 106,2 FM, 14.30, a wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
5: Remont rozjazdów tramwajowych przy zajezdni Praga linie 7 i 13 nie dojeżdżają do pętli Kawęczyńska-Bazylika, a jedynie do przystanku Wojnicka lub Dworzec Wschodni. Prace potrwają do 20 września. Trwa akcja Policji i Straży Miejskiej Bezpieczny powrót do szkoły. Funkcjonariusze sprawdzają poprawność oznakowania dróg w okolicach szkół, a od jutra będą prowadzić intensywne patrole oraz przypominać najmłodszym zasady bezpieczeństwa. D5E to nowa linia autobusowa, która od jutra połączy Legionową z Warszawą. Czas przejazdu, który osiągnięto podczas testów, to 39 minut. Pojazdy wyruszą z Osiedla Młodych i dojadą do metra Młociny. Przejazdy będą bezpłatne dla mieszkańców Legionowa. Mokotowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z narkotykami. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły nerwowe ruchy podczas legitymowania. Przeszukanie ujawniło woreczki z amfetaminą i marihuaną. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia. Samorząd województwa mazowieckiego zakupi dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Pieczę nad tym miejscem będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ponadto instytucja otrzyma na własność 10 dzieł malarza, a kolejne 224 w depozyt. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 15.30.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 15, a w tej godzinie jeszcze fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut przywitamy godzinę 15. A ja chcę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że bardzo dziękuję, bo dostałam niespodziankę kolejną, tylko jeszcze nie potrafię jej otworzyć, tylko wiem, że to był nasz wierny słuchacz. Może jak otworzę, to poznam imię słuchacza. Na razie bardzo dziękuję, bo to, co dostałam, pięknie pachnie, bardzo pięknie pachnie. Dziękuję za Państwa pamięć.

0: Za 2 minuty, godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Nagle dusza moja została zalana światłem poznania Boga. O, czy mogę choć trochę wyrazić, co dusza moja przeżywa przy sercu niepojętego majestatu? Kiedy wróciłam do swej separatki, zdawało mi się, że wróciłam z życia prawdziwego do śmierci. Kiedy lekarz przyszedł mi mierzyć tętno, zdziwił się. Co się, siostrze, stało? Podobnego tętna nigdy siostra nie miała. Co mu mogłam powiedzieć? Kiedy sama nie wiedziałam, że mam tak silne tętno, wiem tylko, że konam z tęsknoty za Bogiem. Ale przecież mu o tym nie mówiłam, bo cóż mi na to pomoże medycyna?

Piotr począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Miłosierny Jezu, w godzinie, w której spełniły się słowa Pisma, stajemy u stóp Twojego krzyża, by rozważać Twoją bolesną mękę. Dziś w szczególny sposób chcemy rozważać to, co wycierpiałeś z powodu zdrady najbliższego przyjaciela. Szymon Piotr, pierwszy spośród apostołów, jeszcze kilka godzin temu w porywie serca zapewniał Cię, że jest gotów oddać za Ciebie życie. Jednak gdy Cię pojmano i ukrzyżowano, nie było go przy Tobie. Już wcześniej, przed wydaniem na Ciebie wyroku śmierci, zaparł się trzykrotnie, że Cię nie zna. Jak bardzo boleśnie musiały odbijać się w Twoim sercu powtarzane przez Niego słowa: nie znam tego człowieka. Szymon Piotr nie przyznał się do Ciebie w momencie, gdy najbardziej potrzebowałeś przyjaciela. Nie pomógł Ci nieść krzyża. Nie poszedł za Tobą na Kalwarię i nie stanął pod Twoim krzyżem. Jednak Ty nadal go kochałeś i oddałeś za niego życie, mimo że nie dochował wierności. Twoja miłość jest większa niż grzech. Po Twoim zmartwychwstaniu skruszony Piotr trzykrotnie wyznał Ci swą miłość, a potem oddał za Ciebie życie. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za wszystkimi, którzy nie dochowali wierności Ojczyźnie, współmałżonkowi, przyjacielowi, ani wyznawanym wartościom, aby skorzystali ze zdrojów Twojej zbawczej męki w sakramentach świętych i nie powracali już do grzechu. Wzmocnij duchowo tych, którzy doświadczyli krzywdy, wykorzystania i odrzucenia, aby mieli siłę przebaczyć oraz by to cierpienie stało się źródłem ich uświęcenia.

0: powiedziałeś, Panie, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Ufni w Twoje słowa, pragniemy prosić o potrzebne łaski dla Twoich przyjaciół i wszystkich, których obdarzyłeś swoim zaufaniem, aby nie załamali się na drodze wiary i by mimo upadków trwali na drodze swego powołania. Obdarz swoim miłosierdziem tych, którzy się pogubili, szczególnie osoby Tobie poświęcone, które zmagają się z kryzysem, aby powrócili do pierwotnej gorliwości i miłości. Prosimy w intencji Ojca Świętego Leona oraz wszystkich kapłanów, aby z odwagą głosili Ewangelię. Otrzyj łzy z oczu płaczących, odszukaj zagubionych, wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy nieba zmarłym. Niech wszyscy ludzie poznają Twoją dobroć i miłość, aby na wieki wyśpiewywali Twoje miłosierdzie. Oddajemy Ci wszystkie intencje pielgrzymów i osób, które z nami łączą się przez transmisję oraz intencje złożone w tym sanktuarium, na ołtarzu przed Twoim cudownym obrazem miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divinidade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество Твоего возлюбленного Сына и Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Moja dusza błogosławi Cię, Jezu, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Twoje. Moja dusza błogosławi Cię i nie zapomina o wszystkich Twoich dobrodziejstwach. Ty odpuszczasz wszystkie moje winy i leczysz wszystkie choroby. Ty moje życie ratujesz od zguby, obdarzasz mnie łaską i zmiłowaniem. Moje życie dobrem nasycasz. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław duszo moja Pana.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia. Już teraz czas na dzisiejszą Ewangelię, którą odczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Paweł Kolec.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
2: Co tak bardzo rozzłościło obecnych w synagodze w słowach Pana Jezusa? Najbardziej dotknęła ich sugestia, że mimo bycia narodem wybranym, mogą odrzucać Bożą łaskę i zbawienie. Bliskość fizyczna, być może to, że znają Pana Jezusa od Jego dzieciństwa, jakby zamyka ich oczy, uspokaja w powtarzanej w sercu opinii: my wiemy, kto to jest. Nie jest nikim niezwykłym. Nam też może grozić taka nieczułość serca. Też może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Tymczasem każdy dzień jest okazją do kolejnego wyboru, kolejnego opowiedzenia się za Zbawicielem, kolejnego zbliżenia się do Niego.

0: jak ktoś się nie zna dokładnie języka włoskiego, to zawsze, zawsze, na zawsze Albano i Romina Power na antenie Radia Warszawa. I drodzy Państwo, zbliża się powolutku godzina 15.30. A to oznacza, że czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Artur Chmielewski.
1: Utrudnienie w ruchu w śródmieściu Warszawy na styku krakowskiego przedmieścia, Nowego Światu, Świętokrzyskiej i Królewskiej zablokowany jest ruch. Objazdami kursują autobusy komunikacji miejskiej. Trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej. Urna spocznie na cmentarzu ewangelickim na Woli. O 19.00 zaplanowano spotkanie na Placu Krasińskich. Tam wyświetlony będzie film Wanda, ostatnia z oddziału. Prawie 270 tysięcy uczniów rozpocznie rok szkolny w warszawskich placówkach, podał Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy dzieci pójdzie do szkół podstawowych, a ponad 94 tysiące do szkół ponadpodstawowych. Będzie też prawie 38 tysięcy przedszkolaków. Dwaj podejrzani o kradzież zatrzymani. Policjanci z komisariatu w Halinowie podjęli interwencję wobec 43 i 29-latka, którzy według ustaleń ukradli rower oraz paliwo z maszyn rolniczych. Obaj odpowiedzą przed sądem. Otwarte granie w frisbee na Bielanach. Zajęcia sportowe zaplanowano na Kępie Potockiej o godzinie 18.00. Prowadzą trenerzy i zawodniczcy drużyny Sky Dis Warszawa.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Za 20 minut przywitamy godzinę 16.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: I drodzy Państwo, jeszcze momencik, ważna informacja dla tych wszystkich, którzy są jeszcze młodsi ode mnie, ponieważ w Muzeum Łazienki Królewskie w ramach ogólnopolskiej akcji ministerstwa osoby w wieku od 8 roku życia do 26 roku życia, no szkoda, że na przykład nie do 90 roku życia, przez cały rok mogą zwiedzać wystawę stałe za jedyne, już sprawdzam, 99 groszy, nie, za jedną złotówkę. W tej cenie można zajrzeć między innymi do pałacu na wyspie, starej oranżerii, pałacu myśliwieckiego, Białego Domu, a także wodozbioru i amfiteatru. Taka atrakcja, miło. No dobrze, że ja mam chociaż młodzież w domu, prawda? A zresztą chyba seniorzy też mają jakieś zniżki. To może też to będzie złotówka, a może nawet mniej. Nie chcę obiecywać, ale uwaga dla tych wszystkich, którzy mają 8 lat lub ukończone 26, to te wszystkie atrakcje w Łazienkach Królewskich są za złotówkę, obiecuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówię, na kogo się powołać w razie czego.

A teraz, drodzy Państwo, jedni powiedzą, że to piosenka o miłości, a inni, że po prostu wielki przebój zespołu The Police i pana Stinga na antenie Radia Warszawa. Kiedy była ta piosenka już znana? W 1983 roku.

0: Za 3 minuty godzina 16, o 16 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
0: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.

0: po reklamie.
1: To Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
2: Ostatni dzień wakacji. Sprawdzamy, jak sytuacja ma się w Zakopanem. Włosi przedłużają kontrolę na granicy. Przerwy w dostawach prądu w powiecie piaseczyńskim. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Turyści wykorzystują ostatnie godziny na wędrówki tatrzańskimi szlakami. W Zakopanem i na szlakach nie ma tłumów, ale sporo osób wykorzystuje słoneczną aurę. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3: Ostatni dzień wakacji, termy, kasprowy i z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni, jak widać.
4: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
5: Wczoraj byliśmy na kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
6: Czyli rozumiem taki ostatni akcent.
7: Wakacji.
6: A co się najbardziej podobało młodzieży?
8: No chyba ten spacer po górach, taki jakiś wysiłek inny niż chodzenie i tak.
6: Można zebrać siły przed szkołą.
8: Tak. Głowę sobie przewiecić, a te wszystkie sprawdziany, kartkówki, co będą.
6: Na razie widzę plecak górski, a chyba jutro będzie zmieniony plecak na plecak szkolny.
9: Mhm, tak. Chciałbyśmy wykorzystać ostatni dzień wakacji.
2: Z turystami w Zakopanem rozmawiał bez litości Paweł Pawlica. Według szacunków tylko w lipcu i sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogły wejść ponad 2 miliony osób.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Włochy przedłużają o kolejne 15 dni kontrolę na granicach lotniczych i morskich dla osób przebywających z Hiszpanii. Decyzja została podjęta po analizie sytuacji przez włoski Komitet do Spraw Imigracji i Bezpieczeństwa Granic.
11: Kontrole zostały przywrócone 1 sierpnia w związku z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Włoskie MSW ocenia, że nadal istnieją przesłanki, które uzasadniają ich utrzymanie. Włochy biorą jednocześnie pod uwagę poprawę sytuacji w Ceucie poprzez działania podejmowane przez Hiszpanię i Unię Europejską. O przedłużeniu kontroli minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi rozmawiał telefonicznie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Fernando Grande Marlaską. Włoskie MSW nie podało, ile osób zostało dotąd zatrzymanych lub zawróconych w wyniku kontroli.
2: Przekazała Aleksandra Nietopiel.
10: Dzieje się blisko.
2: Trwają przerwy w dostawach prądu w powiecie piaseczyńskim. Od dziś do czwartku planowane jest wyłączenie prądu w poszczególnych gminach. Na dziś zakończyło się planowane przerwy w dostawie prądu w Korzeniówce, Marylce i części Złotokłosu. O dodatkowych szczegółach Krzysztof Flis.
12: Trwają przerwy w dostawach prądu w powiecie piaseczyńskim. Od dziś do czwartku planowane jest wyłączenie prądu w poszczególnych gminach. Na dziś zakończyły się już planowane przerwy w dostawie prądu w Korzeniówce, Marylce i części Złotokłosu. O dodatkowych szczegółach Krzysztof Flis. We wtorek 1 września prąd zniknie w kilku miejscowościach jednocześnie. Od godziny 8 do 11 dotyczy to Henrykowa Urocze, Prac Dużych i Złotokłosu. Od 9 do 13 Woli Wągrodzkiej, Wągrodna i Kamionki. Od 9 do 11 Słomina, Lesznowoli i Magdalenki. Następnie od godziny 11 do 13 bez prądu będzie Nowa Wola. W środę 2 września od godziny 9 do 13 wyłączenie obejmie Piaseczno, Julianów i Garbalin.
10: To się dzieje lokalnie.
2: 1 września powracamy do szkoły i powracamy też do tego tematu. Dziś reporter Radia Warszawa Szymon Krawczak zapytał mieszkańców Warszawy, jakie mają skojarzenia z rozpoczęciem szkoły. Podzielili się chętnie licznymi wspomnieniami.
13: To jest świetny czas, to jest bardzo dobry czas.
14: Zawsze były to mieszane emocje, jednak z powrotem można było wrócić do znajomych, ale też zawsze taki żal pozostawał.
15: Ja się raczej cieszę, że idę do szkoły, właśnie się nie mogę doczekać i mam takie pozytywne odczucia.
16: Szkoła nigdy mi się nie kojarzyła z niczym przyjemnym. Wiadomo, wracało się dla przyjaciół, znajomych, towarzystwa i tego czasu we wrześniu, który był takim rozpoczęciem.
17: No raczej wolałem wakacje, także nie był to raczej miły czas. No, aczkolwiek zawsze też dobrze było zobaczyć starych znajomych.
18: Powrót do szkoły, no to zawsze było, jej, znowu ta szkoła.
2: A dziś i my chętnie wspominamy tamte czasy.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Drodzy Państwo, wiem z wiarygodnego źródła, że o tej porze nadal leje w Sulejówku. Jak jest inaczej, to czekam na maila antena@radiowarszawa.com.pl. W Warszawie pada taki drobny deszczyk, 21 stopni. Przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się po godzinie 18. Deszczowo także w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie, w Wołominie, tam 20 kresek powyżej zera.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5,5 minuty po godzinie 16, czyli tak, w Zakopanem jest zupełnie inna strefa czasowa i tam, jak słyszeliśmy w naszych wiadomościach, no te wakacje dłużej jednak trwają. To jest coś pięknego. Dziękujemy za taki pomysł, naprawdę. A słyszeli Państwo ten głos płaczącego dziecka? Chyba tak stawiam, że to był chłopiec, który nie chciał wrócić, a im człowiek starszy, tym ma bardziej sympatyczne wspomnienia szkolne, chociaż jedna pani tutaj na koniec powiedziała, o, znowu szkoła. I takie właśnie skojarzenia. Sanach itp. itd. na antenie Radia Warszawa z pozdrowieniami dla pana Karola i dla pani Ewy. Jego małżonki, żeby nie było.
0: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16, się, że tak rozglądam powolutku za gościem. Czy państwo doskonale pewnie wiedzą, że Giętrzał to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie te objawienia Matki Bożej zostały uznane, ale mnie bardziej interesuje taki kontekst historyczny tego miejsca. Tak sobie myślę, czy to prawda, że wówczas, kiedy ludzie sobie przekazywali informacje, że Matka Boża w tym miejscu się objawia, to czy zaczęli pielgrzymować właśnie do Giętrzwałdu, ale z różnych zaborów? O to z pewnością spytam mojego dzisiejszego gościa i raz jeszcze pozdrawiam tych wszystkich, którzy są z nami od samego rana. Dziękujemy za Państwa wsparcie. I koreczki na antenie Radia Warszawa. Szkoła już powróciła. Albo inaczej, przepraszam, Warszawa powróciła do Warszawy, tak? Informacje o utrudnieniach ze stolicy, z centrum stolicy, w kierunku Marek. Pojedziemy w 53 minuty. Z centrum Warszawy do Starej Miłosnej w 39, do Otwocka niecała godzina, do Konstancina 44 minuty, do Pruszkowa 39, do Łomianek 54 minuty, a do miejscowości Jabłonna 61 minut, a odwrotnie do centrum, Łomianki do centrum 55 minut, Jabłonna 44, Piaseczno tyle samo. Jedenaście minut po godzinie 16:00, White Town na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A dziś jest z nami pani redaktor Ewa Czaczkowska, doktor historii, publicystka, pisarka, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie pani doktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: A jak dzień ktoś z naszych radiosłuchaczy zamarza o tym, by studiować dziennikarstwo właśnie na UKSW, to drodzy państwo, podpowiadam, że być może będzie mieć takie szczęście, błogosławieństwo, że trafi właśnie na tego znakomitego wykładowcę.
2: Dziękuję.
1: Drodzy państwo.
2: Dziękuję serdecznie, my zapraszamy oczywiście.
1: Właśnie w niej dochodzi do wydarzeń, o których wieść elektryzuje tysiące ludzi. Dwie dziewczynki opowiadają o pięknej pani, która przez 82 dni, aż 187 razy ukazuje się w koronie przykościelnego klonu. Pani redaktor, dlaczego właśnie Giedrzpałt zapisał się teraz w pani sercu?
2: Dlatego, że poznałam Giedrzpałt i naprawdę to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I uważam, że za mało znamy to miejsce w Polsce. Wiem o tym doskonale, że no, w kościele mało jest ono znane, rozpropagowane. Giedrzpałt jest ciągle regionalnym sanktuarium, a naprawdę zasługuje na to, żeby miało inne miejsce na duchowej mapie Polski. Właśnie z powodu tego, że to są tam miały miejsce jedyne uznane oficjalnie przez Kościół objawienia maryjne. I naprawdę te objawienia są ciągle aktualne. To nie były objawienia dane tylko na tamten 1877 rok. I myślę, że po prostu możemy z niego czerpać ciągle i dlatego postanowiłam napisać tę książkę. Wcale wtedy jeszcze nie myśląc o tym, że będzie jakiś jubileusz w przyszłym roku się zacznie. Mm-hmm. Po prostu uznałam, że tak, że trzeba propagować to miejsce i pisać o nim.
1: Ile w tym prawdy, że kiedy ludzie zaczęli słyszeć o tych objawieniach, to do tego miejsca, do Giedrzpałtu tak naprawdę wyruszali pątnicy, tak powiem, ze wszystkich zaborów.
2: Tak, to prawda. Zachowały się źródła historyczne, prasa też tamtego czasu, które mówią właśnie o tym i relacjonują, prawda, te wydarzenia i mówią o tym, że tamtego lata, 1877 roku, no mogło przybyć nawet kilkaset tysięcy pielgrzymów, 300 tysięcy, może więcej, niektórzy obliczają, że nawet więcej osób i w kolejnych latach też było bardzo dużo pielgrzymów, aczkolwiek oczywiście ta liczba spadała. Ta wieść się roznosiła, być może między innymi dlatego Matka Boża była tak długo, 82 dni, żeby właśnie ta wieść się rozniosła i mogli przybywać Polacy nie tylko pobacy, bo ludzie różnie innych też narodowości, ale Polacy z wszystkich zaborów, dalekich ziem polskich, nie tylko z zaboru pruskiego, ale rosyjskiego, austriackiego, z ziem niemieckich i tak dalej, więc ludzie rzeczywiście przyjeżdżali pociągami, furmankami, no tym wszystkim, co było wówczas dostępne. No i to robiło rzeczywiście wrażenie. 50 tysięcy na przykład pielgrzymów było 8 września 1877 roku, uroczystość Matki Bożej, Narodzenie Matki Bożej i to rzeczywiście było też ogromne wydarzenie. Weźmy pod uwagę, że to była tak jak dzisiaj mała miejscowość, no nie miała żadnego zaplecza jeszcze wtedy turystycznego czy pielgrzymkowego. Tak, ale ludzie przybywali i to było bardzo ważne, nie tylko ze względów religijnych, chociaż to jest najważniejsze oczywiście i to chcę podkreślić, że warto przede wszystkim sięgać do tego, co Matka Boża powiedziała naprawdę w Giedrzpałcie, bo wydaje mi się, że przez to, że jest to właśnie ta wiedza ciągle nasza jest no taka ułomna o giedrzpałckich objawieniach, to no dostają się do przestrzeni publicznej takie informacje, no które nie mają osadzenia w faktach, w rzeczywistości. Więc przede wszystkim przychodzili ze względów religijnych, ale to, że Matka Boża mówiła po polsku, no bo tak musiała się przecież
1: po polsku, ale
2: warmińską.
1: Tak!
2: Gwarą warmińską. No więc, ale dla Polaków było to oczywiście ważne, tak, że przychodzą tu na miejsce Matka Boża mówi do nich po polsku. I to było ważne ze względu właśnie na ten czas, tak? No, Polacy w zaborze pruskim, ale i w innych przecież się czuli naprawdę no, narodem w jakiś sposób nie tylko zmarginalizowanym, ale poprzez walkę zaborców z polskością, głównie Prusy, Rosja oczywiście, to no, czuli się w jakiś sposób no, upośledzeni, tak, zmarginalizowani, upośledzeni, więc tutaj poczuli to się też dowartościowani jako ludzie.
1: I drodzy Państwo, takie teraz pytanie. Teraz jak słyszymy o objawieniach, o mistykach, prawda, to bardzo często ktoś kogoś zaprasza do podcastu, albo są różne reakcje prasy, oczywiście nie tej religijnej, ale tej, która w inny sposób podchodzi do tych wartości. Czy wówczas można było zauważyć, że ta prasa różnie podchodziła do tego typu wydarzenia?
2: Tak, oczywiście, oczywiście. Prasa nawet dosyć późno, po pierwszych zmiankach już w lipcu, to prasa dosyć późno zaczęła pisać szerzej o tych objawieniach, bo dopiero od sierpnia tak naprawdę, ale oczywiście, że było zróżnicowanie. Prasa katolicka, prasa polska pisała i obszerniej, i częściej, i pozytywnie relacjonowała. Byli też tacy korespondenci, którzy pisali jakby wolontariusze, nazwijmy to, bo nie zawsze byli to wysłannicy redakcji, którzy swoje relacje zdawali, dlatego też trzeba bardzo te źródła sprawdzać, prawda, po prostu z innymi porównywać i tak dalej. Ale tak jak chodzi o pytanie, tak prasa różnie relacjonowała. Prasa ta rządowa, niemiecka prasa, pruska prasa rządowa była bardzo krytyczna. Raz z uwagi na to właśnie same objawienia, które maryjne w dodatku, tak? Wiemy, że protestantyzm, a to była, nazwijmy to taka religia, powiedzmy, urzędowa, państwowa, chociaż pamiętajmy, że Kulturkampf tu walczył w ogóle z Kościołem, nie tylko z Kościołem katolickim i w ogóle z Kościołem katolickim, nie tylko chodzi o ziemię polskie, pruskie, ale wcale z Niemczech. No ale oczywiście była inna sytuacja kościoła protestanckiego, w związku z tym, ale nie uznawali protestanci, chociaż też podobno były, to prasa o tym pisała, historycy dociekają, ile było takich grup, które przychodziły protestantów z Mazur do Wierzbałdu właśnie w okresie objawień. Ale generalnie prasa niemiecka była krytyczna, prasa liberalna niemiecka była bardzo krytyczna i również, co trzeba podkreślić, część duchowieństwa katolickiego, ale niemieckiego była krytyczna. To z powodów z kolei narodowościowych. Dlatego, że początkowo pruska administracja uznała, że te zebrania w Wierzbałdzie, duże liczby pomników i tak dalej są związane właśnie ze sprzeciwem wobec Kulturkampfu, to później uznano jednak, że tu chodzi o kwestie narodowościowe. W każdym razie to wszystko, czyli chodzi o kwestie...
1: budzenie ducha narodowego, oczywiście, że tak.
2: Tak. To w związku z tym była rzeczywiście bardzo krytyczna wobec, aczkolwiek też to chcę bardzo mocno podkreślić, że takie szykany wobec i księży, i pielgrzymów przybywających do Wierzbałdu rozpoczęły się właściwie, szczególnie gdy chodzi o pielgrzymów, po zakończeniu już objawień. I to było naprawdę opatrzność Boża, sprawiłam, myślę, dlatego że w czasie objawień, długich objawień, nie było przeszkód. Mogli pielgrzymi przyjeżdżać, przychodzić, co więcej, jeszcze zwiększano liczbę wagonów w składach pociągów, żeby pielgrzymi mogli dotrzeć na miejsce. Więc dopiero te szykany zaczęły się po zakończeniu objawień, kiedy później pielgrzymi przyjeżdżali. Więc to też jest istotne dla obrazu całej tej historii związanej z objawieniami.
1: Co możemy dziś powiedzieć o owocach tych objawień?
2: Owoce objawień w Wierzbałdzie były widoczne od razu, tak twierdzą duchowni, między innymi proboszcz ówczesny ksiądz Augustyn Weichsel, on był rodowitym Niemcem, jak i myślę i dalekosiężne w skutkach. Przede wszystkim chodziło o wzmocnienie wiary, pobożności, religijności. To się przekładało również na życie moralne, życie chrześcijańskie tamtej ludności, ale również i w innych zaborach czy na ziemiach niemieckich. Tu przede wszystkim chodziło o kwestie modlitwy, tak, stałej modlitwy, Matka Boża. I to jest też istotne, żeby wiedzieć, z czym tak naprawdę przyszła, że tak powiem, do Wierzbałdu, o czym naprawdę mówiła, jakie miała życzenia kierowane do ludności. To były dwa życzenia. Pierwsze to, aby codziennie odmawiać różanie, czyli wprowadzenie do takiej stałej, prawda, systematycznej modlitwy i modlitwy wspólnotowej, bo to Matka Boża też się ukazywała w czasie odmawiania różańca przez pielgrzymów przez ludzi, czyli właśnie ta modlitwa jeszcze wspólnotowa, ale po pierwsze, czyli odmawianie codziennie różańca, a drugie życzenie to było związane z postawieniem w miejscu objawienia Matki Bożej kapliczki z jej figurą poświęconą ręką Matki Bożej, co stało się na zakończenie objawień 16 września 1877 roku. I ta kapliczka do dzisiaj stoi przez te 150 lat. Co jest jeszcze istotne, Matka Boża przedstawiła się w Wierzbałdzie jako, jako Maria Niepokalanie Poczęta, czyli tym imieniem, jakim się przedstawiła w Lourdes, jakby też potwierdzając, prawda, ten dogmat, który został niewiele wcześniej ogłoszony przez papieża właśnie o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. I to jest najważniejsze przesłanie właśnie z Wierzbałdu, z tego orędzia wierzbałdzkiego.
1: No i pocieszające, jestem z wami, nie smućcie się, prawda? To też tak przychodzi do naszego serca z takim wielkim pocieszeniem. Ja myślę, że o tej sytuacji, o tych wydarzeniach i o tych jedynych, uznanych objawieniach maryjnych w Polsce będziemy jeszcze mówić. No taka to jest rozmowa i z historykiem, i z dziennikarką, i z cenioną publicystką, redaktor Ewa Szaczkowska, Odkryć Wierzbałd na nowo od wydawnictwa Biblos. Tę książkę także polecam, jak zwykle szybko się czyta. Nam to wyjdzie na dobre. Serdecznie dziękuję za spotkanie, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Ja też bardzo serdecznie dziękuję i rzeczywiście zapraszam do lektury książki. Dziękuję bardzo.

0: Na zegarze 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do uczestników 46. rocznicy porozumień sierpniowych. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podkreślił, że polski Kościół miał istotny wkład w dojściu do zgody między rządzącymi a Solidarnością.
2: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda będzie przewodniczył także mszy świętej w intencji ojczyzny o godzinie 18 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. 18. pielgrzymka bezdomnych oraz ubogich rodzin i wolontariuszy z Rudy Śląskiej dotarła na Jasną Górę. W pielgrzymce szły 54 osoby, a kolejne 40 dojechało autokarami. Hasłem rekolekcji w drodze jest Spraw coś. O idei pielgrzymki opowiedział kapelan Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, ksiądz Piotr Wenzel.
3: Idea, jaka nam przyświeca, to jest być razem w drodze z tymi, którym jest źle i tym, którzy mają się lepiej i wzajemnie dzielić się, bo każdy ma coś do dania. Najbardziej obdarowani, mówią ci, którzy mają dom, pieniądze, dobrze się czują, a są na tej pielgrzymce i spotykają się z tymi, którzy nic nie mają, ale mają silną wiarę.
1: Krzysztof Janik jest osobą bezdomną. Po raz kolejny wyruszył na pątniczy szlak. Opowiedział o swoich odczuciach.
4: No ja akurat jestem osobą bezdomną i też jestem pierwszy raz dopiero na takiej pielgrzymce i chciałbym po prostu, żeby się odnowić, wyjść z tych nałogów, które mnie kiedyś czekały, były. Chciałbym się po prostu nawrócić, tak, że mogłem po prostu poznać nowych ludzi w takim ładnym gronie, jakim teraz spędzam. To jeszcze akurat już dawno nie spędzałem, tak? I po prostu odnawiam się tak, żeby może mogę porozmawiać o wszystkim z ludźmi, którzy mnie po prostu wysłuchają.
1: Szczególne intencje zanosili w modlitwie za wolontariuszkę, która ze względu na poważne problemy zdrowotne pierwszego dnia musiała pojechać do szpitala i zrezygnować z udziału w pielgrzymce.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Radio Warszawa rozpoczyna nowy rok ramówkowy. Po wakacjach do programu wracają znane i lubiane audycje. Będą też nowości. To m.in. audycja Poznacie Prawdę, o której Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk poruszają aktualne tematy z życia Kościoła, zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wedziuk.
6: Pani Weronika i pan Kacper Kowalczyk będą szukali odpowiedzi na pytanie, czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o wierze, o teologii, nauczaniu Kościoła i o człowieku w Bożym planie. Nowością będzie też to, że te audycje będą rejestrowane na wideo, także będą mogli państwo obejrzeć je na YouTubie.
1: Szczegóły naszej ramówki można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl.
5: To się dzieje w Kościele.
1: Pierwsze po wakacyjnej przerwie czuwanie powołani dla powołanych odbędzie się na Jasnej Górze w najbliższy czwartek 3 września. Inicjatywa modlitwy podejmowanej w pierwsze czwartki miesiąca jest przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności za osoby konsekrowane, ale też umocnienie w swoim powołaniu. Czuwanie rozpocznie się około 21:30.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 19 minut przywitamy godzinę 17, a teraz powiem o Państwu o wydarzeniu, które będzie miało miejsce 15 września w Sulejówku w ramach cyklu Rozmowy Wiarygodne. To jest w kinie Kurtyna na terenie parafii Przemienienia Pańskiego. Dlaczego mówię o tym wydarzeniu? Bo myślę, że warto spotkać się z wybitnym polskim historykiem, którym bez wątpienia jest profesor Andrzej Nowak. Tytuł tego spotkania brzmi Wrzesień 1939. Klucz do polskiej historii. Udział w spotkaniu oczywiście jak zwykle jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej troszeczkę, odebrać darmową wejściówkę w kasie kina, aby mieć zapewnione miejsce siedzące. I są zmiany w tym wydarzeniu. To jest tak, 15 dzień września, to jest wykład, tak? Pana profesora o godzinie 18, tak? Później będzie rozmowa z panem profesorem, będziemy mogli zadawać pytania, ale wcześniej o godzinie 17 zapraszamy do kościoła na mszę świętą w intencji ojczyzny oraz zapomordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku mieszkańców Sulejówka i okolic. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Ciekawe, czy coś się zmieniło na lepsze, już mówię. I tak, z centrum Warszawy w kierunku Otwocka pojedziemy w godzinę. Dokładnie w 59 minut. Do Konstancina 47 minut. Pozdrawiam serdecznie pana Bartka. Do Łomianek 55 minut, do Błonia 68, do Pruszkowa 57 minut, do Nadarzona 52 minuty, a do Marek 35 minut. I teraz odwrotnie, z centrum. Na przykład z centrum w kierunku Łomianek 57 minut, do Nadarzona. Do Nadarzona dokładnie godzina, do Piaseczna 47 minut. A już teraz, chociaż po południu, to zapraszamy na śniadanie u Tiffany'ego.

47 minut po godzinie 16. Pozdrawiam wszystkich świętujących dzisiaj i tych, którzy ostatnio mają problemy, drodzy Państwo, gardłowo, krtaniowo, oskrzelowe. Proszę nie zwlekać, tylko dać się przebadać. Tak, to wiadomo w jakim kierunku ta moja prośba. A teraz zupełnie o innym wydarzeniu. To będzie o podziękowaniu. A wiadomo, że im bardziej dziękujemy, im bardziej Pana Boga wielbimy, tak? Tym większy spokój w naszym sercu panuje. Otóż tym razem nie nasza ukochana diecezja warszawsko-praska, ale archidiecezja warszawska i Świątynia Opatrzności Bożej zapraszają 12 września na uroczystości związane z 5. rocznicą beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. W programie między innymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie można też się wyspowiadać, tak? Wspólnotowa modlitwa nazywana Różańcem Świętym. Uwaga, i ten różaniec nazywa się Nie jesteś sam, tak jak nowa audycja. Po godzinie 11 konferencja księdza profesora Tomasza Stępnia. O, mojego wykładowcy. Ojcowie Kościoła o widzeniu świata i mojego życia w świetle Bożej opatrzności. O 12 msza święta odpustowa i dziękczynna za 5. rocznicę beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Róży Czackiej. U nas Kaśka Sochacka z utworem

0: Za 3,5 minuty wybije godzina 17. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami. Dziękuję Państwu za każde wsparcie, te modlitewne, te materialne. Jeżeli ktoś by chciał coś dorzucić od siebie, to można znaleźć informacje na ten temat, jak to uczynić na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jestem.
3: A gdzie są świeże bułeczki?
2: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
3: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
2: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
3: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
2: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
4: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
6: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 17.
8: Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Chorwacja. Policja podsumowuje statystyki. Sprawcy ostrzelania osób w kryzysie bezdomności zatrzymani. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Prawy człowiek i patriotka, tak wnuczka Wandy Traczyk-Stawskiej wspomina babcię. Msza pogrzebowa zmarłej uczestniczki Powstania Warszawskiego odbyła się w stołecznej Bazylice Świętego Krzyża. Jej wnuczka Nina Kuran mówiła, że jej i całej rodzinie będzie teraz ciężko bez babci.
9: Byłaś tak istotną osobą w moim życiu. Byłaś moim przyjacielem i nauczycielem, prawym człowiekiem, patriotką w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Zawsze czekałaś cierpliwie na nasz przyjazd i zawsze

0: byłaś ciekawa naszego świata. Ten czas spędzony razem bezcenny.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Chorwacka policja od 2019 roku odebrała tymczasowo recydywistom ponad 3000 samochodów. To efekt zaostrzenia przepisów wobec kierowców, którzy wielokrotnie dopuszczają się najpoważniejszych wykroczeń drogowych.
3: Chorwackie media przytaczają przykład kierowcy z okolic Makarskiej, któremu policja odebrała już 10 samochód. Mężczyzna ponownie został zatrzymany za jazdę bez prawa jazdy. W ostatnich 3 prawomocnie zakończonych postępowaniach odpowiadał łącznie za 12 wykroczeń drogowych. Poza 3000 tymczasowo zatrzymanych aut, sądy zdecydowały o trwałym przepadku 859 pojazdów. Przepisy pozwalają odebrać samochód m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 promila, przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, prowadzenie bez prawa jazdy, jazdę mimo zakazu prowadzenia, przejazd na czerwonym świetle czy jazdę pod prąd.
1: Mówił Piotr Piętka.
2: Dzieje się blisko.
1: Policjanci zatrzymali nastolatków, którzy w piątek 21 sierpnia w okolicach Mostu Świętokrzyskiego strzelali z wiatrówek do namiotów, w których przebywały osoby w kryzysie bezdomności. Relację poszkodowanego przytacza nadkomisarz Paulina Onyszko.
4: Z jego relacji wynikało, że gdy zwrócił uwagę młodym chłopakom, został postrzelony przez jednego z nich. Drugi też miał przedmiot przypominający broń.
1: 39-latek doznał 4 powierzchownych ran, ale trafił także do szpitala. W miejscu incydentu znaleziono 4 śruty. W niedzielę 23 sierpnia zatrzymano obu podejrzanych, 16-latka na Białołęce i 17-latka na Pradze Północ. We wtorek prokuratura przedstawiła zarzut starszemu z zatrzymanych i zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze.
4: Prokurator zastosował wobec 17-latka policyjny dozór połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżenia do niego, zakazem kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z innymi uczestnikami prowadzonego postępowania. Wydał również wobec 17-latka zakaz zbliżania się do miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.
1: Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec 16-latka sąd zastosował natomiast nadzór kuratora. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Północ.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: I jak u Państwa ta pogoda wygląda? Też deszczowo w Warszawie, a mówiąc konkretniej na Pradze Północ, pada, ale to nie jest ulewa. 19 stopni na termometrach w Warszawie i synoptycy powtarzają spokojnie po 18, po 19 na chwilę się przejaśni, żeby później znowu niebo się zachmurzyło. 20 stopni w Piasecznie o cieplej, 20 stopni również w Otwocku, 19 stopni o tej porze w Wołominie.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. 4,5 minuty po godzinie 17. I tak sprawdzam tutaj na prośbę Państwa, jak będzie jutro. No wiadomo, pierwszy dzień września wiąże się z tym, że z radością nasze dzieci pociechy wracają do szkolnej ławy, ale jutro świat będzie płakał, bo pierwszy dzień września będzie po prostu troszeczkę deszczowy. A u nas Emily Sandé, Next to Me, Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Dziękowali za plony ziemi. W minioną niedzielę w Kałuszynie odbyły się dożynki gminy Kałuszyn, powiatu mińskiego i diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. W homilii biskup podkreślił, że wysiłek rolników podejmowany jest dla Boga i drugiego człowieka.
3: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią.
2: Biskup dodał, że rolnictwo jest pracą, która służy całemu społeczeństwu.
3: Ale trzeba uzmysłowić, że wszyscy inni, którzy pracują, którzy się trudzą, którzy pracują dlatego, żeby inni mogli funkcjonować, mogli żyć, rozwijać się i pełniać swoje powołania. Niechby też dzisiaj w tej wspólnocie znaleźli swoje miejsce.
2: Po mszy świętej wyruszył korowód z wieńcami dożynkowymi. Przygotowanie takiego wieńca to wiele pracy, podkreślają przedstawicielki sołectwa Ostrówek.
4: Tu trzeba było to zaprojektować, narysowaliśmy najpierw, jak to ma wyglądać, a potem w trakcie pracy były modyfikacje.
5: Czy wszystko było według pracy, jak się wyrobiło?
4: Tak, tak.
5: No ale
4: tak.
5: Typu opracowanie słomy, robienie koszuli, też parę miesięcy.
4: Praca to jedno, ale też chodziło nam o przekaz taki, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek tworzy tradycję.
2: Dożynki to dla mieszkańców wsi ważne święto, podczas którego czują się docenieni za swój wkład pracy. Z uczestnikami rozmawiała Magdalena Prokop-Duchnowska z tygodnika Idziemy.
6: To najważniejsze dla nas święto, proszę pani.
7: A dlaczego najważniejsze?
6: No jak to najważniejsze? Daje nam chleb, bułeczki i wszystko, wszystko inne.
7: I czuć tę radość tutaj?
6: No jakżeż nie, no to powiem.
7: Wystarczy spojrzeć.
6: Pani widzi, jakie miny mamy.
7: Także
6: spodziewałam się, że to będzie taka uroczystość wzruszająca.
2: Dożynki w Kałuszynie zakończyły koncerty zespołów Podhalanie, Kapeli Siedleckiej, Powerboy i Joker.
0: A tak pięknie o dożynkach przypomniał nasz reporter Wojciech Dudkowski. A teraz, drodzy Państwo, sprawdzamy aktualną sytuację korkową. Z centrum Warszawy w kierunku Marek pojedziemy w 58 minut, do Starej Miłosnej 53 minuty, do Otwocka 51, do Konstancina 48, do Pruszkowa 46, do Błonia 76 minut, do Łomianek tylko 34 minuty. Miło! A do centrum, na przykład z Łomianek do centrum Warszawy o tej porze to godzinka, z Nadarzyna 48 minut, z Otwocka również godzinka, z Konstancina 50 minut, a z Kabat 40 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 21 minut po godzinie 17. To będzie teraz kolejne zaproszenie, ponieważ ksiądz Marcin Wojtczak, który jest diecezjalnym duszpasterzem apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, zaprasza na dziękczynienie za sierpniowe wpisy do parafialnych ksiąg trzeźwości. Mszy świętej w parafii Matki Bożej z Lourdes przy ulicy Wileńskiej 69 właśnie dziś o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć ksiądz biskup Romuald Kamiński. Podczas Eucharystii istnieje możliwość złożenia deklaracji krucjaty, wyzwolenia człowieka, czyli u Matki Bożej z Lourdes dzisiaj, drodzy Państwo, takie dziękczynienie. 18.30, a to zdążymy. No, spokojnie. Tak, i tak sobie myślę, a no tak, ja wiem, dlaczego dzisiaj jest ta wdzięczność, bo dzisiaj kończy się sierpień, tak? A zazwyczaj w sierpniu przypominamy o tym, że warto być abstynentem, warto na przykład skorzystać z krucjaty wyzwolenia człowieka. Ja pamiętam, że taka krucjata była wyłożona, można było ją podpisać, jak człowiek jeździł na przykład na oazę, czyli na rekolekcje oazowe. Najczęściej była to ochotnica górna, dolna, a Dzieci Boże, gdzie my się spotykaliśmy, jak było Dzieci Boże? A już wiem, niedaleko, w Sokołów Podlaski.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bardzo dziękuję za Państwa czujność. Szczególnie dziękuję za czujność Pani Marii, bo my tutaj mówimy o świętowaniu w Kałuszynie, prawda, jak było uroczyście, jakie były wieńce, tak? Ile było radości. A Pani Maria przypomniała, że wcześniej były też dożynki na Wilanowie. No były, no pewnie, że były. I to w ramach powsińskich dożynek w parafii świętej Elżbiety. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, a po wspólnej modlitwie również ulicami miasta przeszedł barwny korowód. No i były też dodatkowe atrakcje. I to jakie? Uwaga! Występ zespołu pieśni i tańca Śląsk. Ale było pięknie. No i był pokaz mody autorskiej kolekcji inspirowanej folklorem Mazowsza, haftem wilanowskim i tradycją kurpi. No właśnie, pamiętam, że rodzice mi mówili, prawda, że są kurpie białe i kurpie, no właśnie, nie pamiętam tego drugiego koloru, w każdym razie tradycję kurpi szanujemy i teraz jest sprawiedliwość, tak? Bo była mowa o Kałuszynie, diecezja warszawsko-praska, teraz była mowa o archidiecezji także warszawskiej. Człowiek, który się nie męczy tutaj przy tym klaskaniu, ależ skąd? Piotr Rubik z zespołem, niech mówią, że to nie jest miłość na antenie Radia Warszawa. Nawet pamiętam, czyj głos Państwo słyszą. Olga Szomańska i Przemysław Brany. 30 minut po godzinie 17:00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przepraszam, jeżeli rodzice przedszkolaków, naszych kochanych przesłodkich, poczuli się zapomnieni, ponieważ o was też oczywiście pamiętamy. Tutaj się skupiam, prawda, można powiedzieć, na starszych dzieciach. A przedszkolaki to co? Otóż spadła liczba przedszkolaków. Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną zmniejszyła się o prawie 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Coś się dzieje, chyba ta dzietność. Liczba placówek teraz. Na Mazowszu funkcjonowało 3550 placówek wychowania przedszkolnego, o 73 mniej niż rok wcześniej. A teraz 62% placówek zlokalizowanych jest w miastach. W ośrodkach miejskich do jednej placówki chodzi średnio 70 dzieci, natomiast na wsiach 49. No i z wychowania przedszkolnego korzysta 98% dzieci w wieku od 3. Chociaż ja widzę, że takie jak dzieciątko ma 2,5 roku, to też rodzice prowadzają, a jak nie rodzice rano, to dziadkowie. Od 2, czyli od 3 do 6 roku życia właśnie dzieci mieszkające w tym regionie, w samej stolicy, do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach uczęszcza około 43 tysiące dzieci, ale to są przeżycia, prawda? A jaki znaczek będzie mieć na przykład Amelka, tak? A kto będzie nauczycielem wychowania przedszkolnego czy przedszkolanką naszego ukochanego Tadzia? Dopiero jutro będzie. No i jeszcze leżakowanie. Mam nadzieję, że takiego płaczu głośnego nie będzie, prawda? Mówię, bo ja akurat leżakować nie lubiłam, uciekałam przed leżakowaniem, a teraz, jakby ktoś nawet mi zaproponował, to mogę. Uwaga, teraz do jazdy, tak, do centrum Warszawy. Złomianek 55 minut, z Pruszkowa tyle samo, z Piaseczna liczę 47 minut, z Otwocka godzinka, z Marek tylko 35 minut. A teraz odwrotnie, z centrum Warszawy do Marek pojedziemy w 53 minuty. Do Jabłonna 49, do Pruszkowa 41 minut, do Kabat 40, do Konstancina 46, do Starej Miłosnej 47 minut i chyba tak źle nie ma, prawda? Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, będę to powtarzać, spieszcie się powoli.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 17. Ilekroć widzę ogłoszenie związane z jubileuszem Legii Warszawa, to ciągle zapominam sprawdzić, kiedy będzie ten mecz. Kiedy będzie ten mecz jubileuszowy. Ale zdążę zrobić taką korektę. W każdym razie możemy wziąć udział w jesiennym turnieju piłki nożnej ministrantów, który odbędzie się 17 października. To człowiek zdąży potrenować jeszcze, prawda? Od 8.30 do 14.30 na stadionie klubu sportowego Adwit przy ulicy Sportowej 15 Wiązownie można zgłaszać się także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Uwaga, podaję ten formularz. Czy nie formularz, tylko podaję adres, gdzie znajdziemy ten formularz. diecezja.waw.pl diecezja.waw.pl. I tak patrzę tutaj. A wiem, o czym jeszcze miałam Państwu powiedzieć. Może zdążę powiedzieć o przepięknym filmie 500 mil. Byłam na premierze tego filmu. To jest film o relacjach rodzinnych. To jest film o tym, jak główny bohater z jakimś ważnym w swoim życiu tęskni. Ale czy zauważają to dziadkowie? Czy wiedzą o tym rodzice? W jaki sposób wtedy takiemu dziecku nastoletniemu pomóc? O tym między innymi jest ten film 500 mil. Jakby ktoś jeszcze chciał pójść na ten film, to wydaje mi się, że mogę zaprezentować Państwu również zaproszenia do kina właśnie na ten film 500 mil. Wzruszający film. Można powiedzieć, że taki wprowadzający w jakiś sposób ciepło do naszego serca, tak? I przypominający o tym, co jest w życiu bardzo ważne, czyli budowanie relacji, bezpieczny dom, tak, szczęśliwa, spokojna rodzina. No i kwestia pożegnań też jest.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 3,5 minuty wybije godzina 18. Drodzy Państwo, w związku z tym, że jutro początek roku szkolnego, wielka radość rodziców, nauczycieli i oczywiście uczniów, to my osłodzimy Państwu ten dzień, ponieważ będziemy rozdawać taki zestaw. Bransoletka, maskotka, bryloczek, wszystko robione na szydełku. Proszę nas jutro słuchać, bo takie nagrody będziemy mieć i dla tych starszych, i dla tych młodszych. Dobra wiadomość jest taka, że w pięknym polo redaktor Wojciech Dąbrowski dotarł do studia Radia Warszawa. Dzień dobry, już nawet wie, który mikrofon uruchomiłam. Jak się czujesz dzisiaj? A zmogłeś troszeczkę, czy nie?
2: Kapkę. A nie widać?
1: Kap. A tutaj tylko w okolicach piersi.
2: Zdążyłem... bo mam wysunięte.
1: Nie o to chodzi,
2: bo idę
1: nie.
2: Jak żołnierz na warcie.
1: O, pięknie powiedziałeś, właśnie. Tak. Mhm. Ale ty nie byłeś w wojsku.
2: No właśnie, nie. Nie. Od razu wycofali mnie do rezerwy.
1: Minister, niemożliwe. Minister taki dzielny, przystojny człowiek. Nie wierzę.
2: Tak,
1: nie
2: tak.
1: Wierzę. Wszystko przed tobą, ale
2: wszystko,
1: oczywiście będziemy modlić się o pokój. Będziemy modlić się o pokój.
2: Nieustannie.
1: Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wojciech redaktor Dąbrowski, Wojciech Dąbrowski z Państwem będę. Zostaje.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
8: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
9: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa, miała 18.
10: Artur Chmielewski, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych. Złamał szlaban i przekraczał linię na rondzie w Wólce Kosowskiej. Nie miał też włączonych świateł. To dopiero początek problemów kierowcy, którego zatrzymali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, mówiła podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji. Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, a dokument okazał się podrobiony.
11: Za kierownicą auta siedział 35-letni obywatel Chin. Od mężczyzny wyraźnie była wyczuwalna woń alkoholu, a jego mowa była bardzo bełkotliwa. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę również na dokument prawa jazdy, którym posługiwał się kierujący. Wzbudził on ich wątpliwości i nie

0: wyglądał na autentyczny, a z samej rozmowy z mężczyzną wynikało, że zakupił go przez internet.
1: Auto zostało zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Dojdzie też przestępstwo posługiwania się podrobionym dokumentem. Większość remontów tramwajowych już się zakończyła. Rozpoczął się jednak kolejny. Tramwajarze modernizują rozjazdy przy zajezdni Praga, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
2: W rejonie zajezdni Praga przy skrzyżowaniu z ulicą Wojnicką będziemy wymieniać i przebudowywać zwrotnice. Wyposażymy je w system zdalnego sterowania, tak żeby motorniczowie nie musieli wychodzić z tramwaju, by ręcznie przestawiać zwrotnicę.
1: Tramwaje nie dojadą do Pętlika, Węczyńska, Bazylika. Linie 7 i 13 mają zmienione trasy, a zakończenie prac zaplanowano na 20 września. Nowe technologie w żoliborskich szkołach. We wszystkich dzielnicowych placówkach pojawi się sprzęt pozwalający na obsługę technologii trójwymiarowych. Mówi o tym burmistrz dzielnicy Renata Kozłowska.
3: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody.
1: Każda ze szkół otrzyma voucher na zakup technologii 3D na kwotę 31 tysięcy złotych. Trwają przerwy w dostawach prądu w powiecie piasoczyńskim. Od dziś do czwartku planowane jest wyłączenie prądu w poszczególnych gminach. Na dziś zakończyły się planowane przerwy w dostawie prądu w Korzeniówce, Marylce i części Złotokłosu. We wtorek 1 września prąd zniknie w kilku miejscowościach jednocześnie. Od godziny 8 do 11 dotyczy to Henrykowa Urocze, Prac Dużych i Złotokłosu. Od 9 do 13 Woli Wągrodzkiej, Wągrodna i Kamionki. Od 9 do 11 Słomina, Lesznowoli i Magdalenki, następnie od 11 do 13 bez prądu będzie Nowa Wola.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Dziękujemy oczywiście za wiadomości. Czemużby nie? Pada deszcz, miał padać i pada. Stopni na stołecznych termometrach w tym momencie notujemy dokładnie 20. Delosz, Samoraszyn, Laski, Ząbki, Solojów, Wiązowna, Solojówek, 21 Żyrardów, Miedniewice, Bolimów i Kozłów, Biskupi, to w okolice Sochaczewa. Jeśli chodzi o wiatr południowo-wschodni, a ciśnienie 999,9, tyle na barometrach.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Poniedziałkowy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór, witam i zapraszam. A po 19 na naszej antenie będzie dobre słowo. Papież Jan 14, będą informacje z dróg, a dzieje się dużo, no i będzie dużo dobrej muzyki, nie tylko. The Beach Boys już za chwilę, komu będzie także i Urszula w utworze Dziś Już Wiem.

0: Urszula zaśpiewała, a teraz ja powiem. Korki są m.in. w Alei Solidarności od Jana Pawła w kierunku Pragi. Do nowego zjazdu na pewno postoimy. Okopowa i Towarowa w stronę ronda zgrupowania AK Radosław. Most Grota w kierunku Bielan, duży korek. Oczywiście, jak żeby inaczej, na S8-ce. Od zjazdu na Mory do Mickiewicza, Wybrzeże Kościuszkowskie, w kierunku Bielan Gdańskie, w kierunku Mokotowa, a Most Miatowskiego w kierunku Pragi, czyli Aleje Jerozolimskie. Odcinkowo praktycznie na całej długości zakorkowane. I Prymasa Tysiąclecia także, czyli przedłużenie trasy S8 w kierunku trasy S8. Jerozolimskie mocno się korkują na odcinku do ronda ze Słońców Suboryjskich i Łopuszańskiej w obu kierunkach, Aleja Czerwca, dalej także korek już się pojawia, Dźwigowa, korek nieustanny, niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, ciasno także w tym momencie na Połczyńskiej, no i wylotówki ze stolicy, chyba wszystkie w tym momencie już są niestety, ale zakorkowane, musimy liczyć się z utrudnieniami.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Do odnowy serc, budowania pokoju i troski o świat stworzony wezwał papież w przesłaniu z okazji 11 Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, który obchodzony jest już jutro, to jest 1 września. Jak podkreślił, wojna i degradacja środowiska są ze sobą powiązane i głębokich przyczyn należy szukać także w kryzysie moralnym i duchowym człowieka. Tak powiedział papież Leon XIV. A co do nas powie już teraz?
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 137 i 138. Ku ekologii komunikacji. Pierwszym zadaniem, jakie stoi przed nami, jest to, by nie demonizować narzędzi ani ich nie ubóstwiać, lecz nimi kierować. Wychodząc od jednej fundamentalnej zasady. Prawda jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, którzy posiadają władzę lub są rozpoznawalni. Trzeba zatem rozwijać ekologię komunikacji. Na poziomie regulacji publicznych oznacza to ustanawianie zasad, które uczynią bardziej przejrzystymi mechanizmy selekcji i wzmacniania treści, a zarazem zapewnią ochronę danych osobowych. Na płaszczyźnie społecznej i kulturowej oznacza to wzmacnianie ciał pośrednich, wspieranie rzetelnego dziennikarstwa oraz takich miejsc debaty, w których większą uwagę mają argumentacja i weryfikacja niż natychmiastowa reakcja. Na poziomie szkoły i rodziny oznacza to dojrzewanie potrzeby nowej świadomości wychowawczej oraz formację do właściwego i krytycznego korzystania z narzędzi cyfrowych, AI oraz platform zakupowych i inwestycyjnych. Na płaszczyźnie uniwersytetu zaś podjęcie wielkiego wyzwania integracji wiedzy, rozwijając zarówno zdolność łączenia i harmonizowania różnych dziedzin poznania w celu odczytywania złożoności rzeczywistości, jak i techniki służące weryfikacji faktów. Również wspólnoty chrześcijańskie powinny angażować się w transparentną komunikację i w uczciwe poszukiwanie faktów. Niestety, nie zawsze tak bywało. Ze wstydem obserwowaliśmy bolesne i trudne odkrywanie prawdy także o niektórych członkach Kościoła i o rzeczywistościach kościelnych. W szczególności niektórzy dziennikarze, autentycznie oddani prawdzie, odegrali zasadniczą rolę w ujawnianiu niesprawiedliwości i wykorzystania. Właśnie im chciałbym powtórzyć słowa, które papież Franciszek skierował do watykanistów. Dziękuję wam także za to, co opowiadacie o tym, co w Kościele nie funkcjonuje. Za to, jak pomagacie nam nie zamiatać tego pod dywan oraz za głos, który daliście ofiarom wykorzystania. Jednak czujność i transparentność są przede wszystkim poważną odpowiedzialnością samego Kościoła i nie wolno nam czekać, aż inni zmuszą nas do zmierzenia się z niewygodną prawdą o nas samych.

0: Wszyscy się znamy. Knowing Me, Knowing You i grupa ABBA w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Znamy też atmosferę, jaka panuje w domach rodzin dzieci, które już jutro wyruszą do szkoły. Myślę, że część z tych rodzin jest zadowolona, ta starsza część, ta młodsza część odrobinę nie. A skoro o edukacji mowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas dzisiejszej manifestacji pod KPRM-em, czyli u premiera, domagał się pilnego procedowania obywatelskiego projektu o wynagrodzeniach nauczycieli powiązanych ze średnią płacą w gospodarce. Z delegacją spotkała się m.in. szefowa ministerstwa. Związkowcy, którzy manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pod hasłem "Politycy do tablicy, dotrzymajcie słowa", domagali się pilnego uchwalenia obywatelskiej inicjatywy ZNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Co on zakłada? Powiązanie płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nauczyciele oczekują też 15% podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku, a nie o 3%, jak proponuje rząd. A jutro, 1 września, pierwszy dzień szkoły.

My Lighthouse w Radiu Warszawa na 106,2 FM za 13,5 minuty, godzina 19:19 na naszej antenie. Najświeższe informacje płynące prosto z Watykanu, ciepłego w tym roku. A już za chwilę Natalie Cole, Zalia i będzie Jimmy Cliff. Te trzy piosenki jeszcze przed godziną 19:00. A wszystko to na 106,2 FM. Bądźcie razem z nami.

0: I tak właśnie zabrzmiał Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. No, ma bardzo dobre zdanie o nas wszystkich i bardzo się z tego powodu cieszymy. Za niecałe 3 minuty, 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
3: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
4: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
5: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
4: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
5: Ślubuję Ci miłość.
4: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
5: Każda środa o 22.
4: Zapraszamy.
5: Paweł Zuchniewicz
4: i Anna Murawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę. Apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy, Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti, mówi biskup Pierre-André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
10: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
9: Haitański biskup Pierre-André Dumas dziękuje Leonowi

0: XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym.
1: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie „dość masakr, wystarczy” nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
0: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej Trzech Narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
2: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stał się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Gdzieniegdzie jeszcze kropi, ale chociażby w części Warszawy jest już pięknie świecące słońce. Jeśli chodzi o termometry, to w tym momencie w stolicy 19 stopni, tyle samo w okolicy Ząbki, Łomianki, Laski, Ołtarze w Pruszku 19, 18 mamy na wschód od stolicy, to jest Celestynów, Glinianka, Mińsk, Olesin, Wiązowna, Otwock, tam tylko 18, wiatr cały czas południowy, słaby, ciśnienie równo 1000 hektopaskali. Czyli jakby nie patrzeć, rośnie. Prawie 5 minut po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po godzinie 19 na naszej antenie już za chwilę muzyka, dobra muzyka, będzie Nie ma go tu w utworze Jeruzalem, ale będzie także między innymi Robert Chojnacki i Maciej Molenda. Pozostańcie razem z nami.

0: Hello Summertime w Radiu Warszawa, 12,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wrzesień już tuż, za chwilę nowy rok szkolny, za chwilę nowe obowiązki, ale można w tak zwanej wolnej chwili trochę się ukulturalnić, zwłaszcza z tą wyjątkowo dziesiątą muzą. Plenerowe pokazy fotografii i wideo, spotkania z artystami, ale będą też warsztaty. Wszystko to w programie tegorocznej Nocy Fotografii. Wydarzenie odbędzie się 4 września na Starym i Nowym Mieście. Ja tak na szybko sprawdzę. 4 dzień września to będzie piątek. Zgadza się. Hasłem przewodnim tego spotkania będzie oswajanie miasta. Centrum Fotografii Muzeum Warszawy. Po raz kolejny, to już czwarty, organizuje Noc Fotografii i 4 września. Inspirowaną podobnymi wydarzeniami odbywającymi się w innych europejskich miastach, tegoroczna edycja ma skupić się na relacjach mieszkańców z Warszawą. Jaka jest Państwa relacja ze stolicą? Najbliższym otoczeniem, naturą, no i miejską przestrzenią. Jako, że to noc, no to start 4 września, co prawda, ale od godziny 20 do 23 w 6 lokalizacjach na Starym Nowym Mieście będą prezentowane m.in. plenerowe projekcje fotografii i wideo, a część pokazów przygotowano specjalnie dla konkretnych miejsc. Zatem publiczność serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa się wybierze w ten piątkowy wieczór na to spotkanie wyjątkowe z fotografią, ale także i z wideo.

0: 15.23.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Część z Państwa na pewno pamięta przełom roku 1999 i 2000. Wówczas to wiele osób prognozowało, że zbliża się koniec świata i to nie dlatego, że po prostu będzie, ale dlatego, że już wówczas świat był tak skomputeryzowany, że jeśli zmieni się data z 99 na 00, to komputery zwariują. A dziś mamy 2026. No i jakoś nic nie zwariowało, ale uwaga, superkomputery NASA oraz japońskiego Tohoku University wyznaczyły ostateczną granicę dla życia na naszej planecie. Choć całkowity kres ziemskiej biosfery, naukowcy na razie tylko prognozują, poważne kłopoty dla ludzkości zaczną się znacznie wcześniej. Słońce stopniowo ogrzeje planetę i pozbawi nas tlenu, a procesy te, które już dziś przyspiesza ludzka działalność, to tam w cudzysłów badacze ostrzegają, że musimy podjąć przygotowania do nadchodzących zmian środowiskowych. Czy badacze pamiętają, że życie nie jest takie linearne, tylko jednak sinusoidalnie zmienia się planeta? Wyliczenia zespołu badawczego opierają się na szczegółowym modelu, który uwzględnia zmiany klimatu i promieniowanie słoneczne. Kluczowe znaczenie ma dalsza ewolucja Słońca. Ja tylko powiem, naukowcy, ci z NASA i japońskiego Uniwersytetu w Tohoku, prognozują, że koniec świata nastąpi dokładnie w, żebym dobrze przeczytał, 1.2021 roku, jak dobrze widzę. No a ja tylko przypomnę, że nie znasz dnia ani godziny.

0: To jeszcze nie jest koniec, ale dobry początek, bym powiedział. 34,5 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Po końcu świata także już nie będziemy mówić. Prezydent Polski Karol Nawrocki zapowiedział wprowadzenie bezpłatnych lekcji nauki jazdy do programów szkolnych. No, może wprowadzić zmiany w legislacji, a same darmowe, bezpłatne lekcje chyba już jeszcze nie. Nowy projekt, właśnie o nim mowa, przygotowany przez Prezydencką Radę Młodzieży, wejdzie w skład szerszego pakietu reform. W rezydencji prezydenta w nadmorskiej Juracie trwa spotkanie pod hasłem Przyszłość.pl. Prezydent wraz z małżonką Martą zaprosili młodzież na debatę o państwie, którą poprzedził koncert. Podczas wystąpienia głowa państwa przekonywała zgromadzonych, że mają realny wpływ na ustrój Rzeczpospolitej. No ja na przykład dodam, że w trakcie wyborów, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy na przykład samorządowych. Te parlamentarne już chyba w przyszłym roku. Wpływ na ten ma przynieść konkretne zmiany w systemie oświaty. Kancelaria Prezydenta przedstawi plan darmowych lekcji nauki jazdy w szkołach. Projekt stanowi element prezydenckiego planu 21, na którym pracuje obecnie Rada Młodzieży działająca przy głowie państwa i ona to przygotowuje właśnie już inicjatywę ustawodawczą. Tak patrząc na stołeczne drogi i nie tylko na stołeczne, chyba wszystkim by się przydało odrobina kursu prawa jazdy, kursa jazdy samochodem. Tak mi się wydaje.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa za 13 minut, godzina 20 po 20 na antenie Radia Warszawa. Kalejdoskop historyczny. A co w kalejdoskopie? 31 sierpnia 1920 rok. Największa ostatnia bitwa kawalerii z udziałem polskich ułanów. O tym wydarzeniu Marcin Bąk będzie rozmawiał z Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii. Zapraszam serdecznie.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa za 2 minuty niecałe 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jestem.
3: A gdzie są świeże bułeczki?
2: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
3: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
2: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
3: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
2: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
4: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już dziś na antenie Radia Warszawa o godzinie 22. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: O reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 17,8. Tyle na termometrach w stolicy. Ciśnienie rośnie, już prawie 1001 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę wokół, to 18 piaseczna, 18 mrozy, 19 błonie. Dziś w nocy temperatura spadnie do stopni 16, jutro w ciągu dnia 20-21, no i tak mniej więcej koło południa może znowu pokropić, choć słońca również nie zabraknie. To dobra wiadomość.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacjach w audycji Kalejdoskop historyczny. No i zaczynamy dzisiaj opowieść o historii polskiej, nie tak odległej, chociaż to już ponad 100 lat minęło, o największej, ostatniej bitwie kawaleryjskiej, jaka miała miejsce nie tylko na ziemiach polskich, ale także w Europie. 31 dzień sierpnia roku 1920. Gorące, rzeczywiście gorące i to w różny sposób rozumiane dni sierpnia 20 roku. Moim i Państwa gościem jest człowiek od wielu, naprawdę wielu lat zaangażowany w popularyzację historii, wiedzy o Wojsku Polskim ze szczególnym uwzględnieniem właśnie historii polskiej kawalerii, tradycji jeździeckich, ułańskich, szwoleżerskich, najróżniejszych, pan Paweł Rożdżewski, którego bardzo serdecznie witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji.
10: Dzień dobry.

0: Dobry Państwu. Bardzo serdecznie ja również dziękuję za zaproszenie, bo temat kawalerii, czy jak ówcześnie nazwane jazdy.
1: Jazdy właśnie.
0: Cały czas jest taki bardzo żywy i ciągle odwołujemy się do tych naszych tradycji kawaleryjskich, bo one stanowią takie jakieś nasze clue, począwszy od husarii, potem przez szwoleżerów Napoleona, skończywszy na wojnie 20 roku i ostatniej kampanii konnej 1939.
1: Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie, opowiadając o tej bitwie kawaleryjskiej, czy przy okazji tej bitwy, powiedzieli trochę mniej o samych faktach, suchych faktach historycznych, o tym, co mogą historycy wyczytać z zachowanych źródeł, pamiętników, raportów wojskowych i tak dalej. Natomiast nieco więcej, korzystając z pańskiego doświadczenia, pan jest rekonstruktorem historycznym, zajmował się pan badaniem tego, jak wyglądało życie Łańskiej, właśnie więcej na temat tej bitwy, ale z perspektywy końskiego siodła, końskiego grzbietu, tego, kto w tym siodle siedział. Niemniej od tej faktografii tak do końca nie uciekniemy. Ja użyłem tego określenia największa, ostatnia bitwa kawaleryjska, czy w ogóle wielka bitwa kawaleryjska, jaka się odbyła w historii świata. No i tutaj chciałbym zapytać, czy my trochę się nie rozpędzamy, bo mamy taką tendencję czasem do podawania pewnych faktów nieco na wyrost. Tak, Konstytucja 3 maja, druga na świecie. No okazuje się, że ona nie do końca była tak druga na świecie, były inne konstytucje. Czy rzeczywiście z bitwą pod Komarowem też tak jest, że to jest ostatnia wielka bitwa kawalerii?
0: No to jest pytanie, które zadaje bardzo dużo osób sobie, zwłaszcza jeśli patrzymy na historię kawalerii, nie tylko jako kawalerii polskiej, tak, ale również kawalerii całego świata. Ja nie stwierdziłbym autorytatywnie, że bitwa pod Komarowem była ostatnią wielką bitwą jazdy, tak, ponieważ jeszcze w II wojnie światowej obie strony frontu wschodniego, czyli Niemcy i Sowieci, bardzo dużo zaczęli od 1942 roku organizować formacji kawaleryjskich. Zresztą ilość kawalerii użytej przez Sowietów w 1939 roku przy napaści na Polskę przekroczyła wielokrotnie to wszystko, co zmobilizowali później w czasie II wojny światowej. Na pewno bitwa pod Komarowem była w mniemaniu żyjących kawalerzystów ich symbolem takiej bardzo skutecznej i wielkiej wygranej bitwy, bo chyba między innymi dlatego, że jednym z tych żołnierzy walczących ówcześnie był późniejszy pułkownik Krzeczunowicz z 8 pułku łanów księcia Józefa Poniatowskiego, który miał doskonałe pióro i który, będąc między innymi redaktorem naczelnym przeglądu kawalerii broni pancernej w Londynie, bardzo mocno położył nacisk na tą bitwę. I pokazując ją jako przykład tego, że polska kawaleria ówczesna dała odpór wielkiej armii konnej Symeona Budzionnego.
1: No właśnie, i tutaj dochodzimy do przeciwników. Kto stanął naprzeciwko siebie? Nazwisko Budionny pojawia się przez cały rok 1920, pojawia się pod Krasnobrodem, pojawia się właśnie w tym miejscu. Natomiast kim ten pan był i czym była ta jego pierwsza armia konna?
0: No tak, Symeon Budzionny to przedwojenny i wojenny wachmistrz rosyjskiej kawalerii. Stopień wachmistrza to dość wysoki stopień podoficerski. Właściwie to już byli szefowie szwadronów w rozumieniu ówczesnej organizacji kawalerii. Człowiek, który kochał konie, kochał armię konną i nie pozwalał sobie na zmianę form walki. Czyli on ciągle jeszcze w 20 roku uważał, że duże masy kawalerii są w stanie dokonywać działań na poziomie operacyjnym, nie tylko taktycznym. Stąd zorganizowana przez niego armia konna, w początkowym okresie pierwsza armia konna, licząca prawie 30 tysięcy koni. to dzisiaj sobie możemy wyobrazić, nie wiem, jak to współczesnemu człowiekowi wytłumaczyć ilość 30 tysięcy koni. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdy koń powinien zjeść 3 kg owsa dziennie, jak jest 30 tysięcy, 3 razy 5, 15, to wychodzi 150 ton chyba owsa, tak? Na dzień albo 1500, jeśli dobrze liczę. Do tego trzeba, żeby taki owiec przewieźć, trzeba wchodzi takiego owsa na wóz 500 kilo, tak? To proszę sobie przeliczyć, ile trzeba wozów z samym owsem, żeby nakarmić taką ilość koni. Dodatkowo trzeba znaleźć 30 tysięcy mężczyzn, żeby usiedli na tych koniach i walczyli. To dzisiaj jest niewyobrażalną w ogóle liczbą, jeśli chodzi o zebranie takiej ilości zwierząt w jednym miejscu. I w jakiś sposób zapewnienie logistycznego ciągu działania tych poszczególnych formacji.
1: A jednak bolszewikom się to udało. Ja bym jeszcze na moment wrócił do samego Siemiona. Widzimy tą postać na zdjęciach. Rzeczywiście bardzo barwnie się prezentuje, z charakterystycznymi wielkimi wąsami. Często pojawia się w opracowaniach o nim taka informacja, że był kozakiem. Czy rzeczywiście był kozakiem?
0: Ja prawdę mówiąc dokładnie nie znam życiorysu Siemiona Budzionnego, bo on mnie interesował raczej z punktu widzenia tego, jak próbował dowodzić z tymi swoimi jednostkami, a próbował dowodzić niestety albo dla nas stety w sposób taki, że jak się uparł na jakiś kierunek działania, to myślał, że ten kierunek osiągnie i tak naprawdę z punktu widzenia operacji wojskowych, no to ta jego armia bardzo szybko się wykruszała. Co zresztą, będziemy jeszcze o tym mówić dalej, było przyczyną między innymi sukcesu polskiego pod Komarowem, bo ta armia, która rozpoczęła walkę z 30 tysiącami koni, już stoczyła ogromną bitwę, między innymi z tymi samymi formacjami kawaleryjskimi.
1: Oni się znali tak naprawdę już,
0: które walczą,
1: ci przeciwnicy.
0: Które będą pod Komarowem, pod Beresteczkim Brodami. O tym też wspomnimy, bo tam właściwie ci Sowieci i kawaleria Budzionnego utraciła prawie połowę swego stanu. Czyli pod Komarów doszło dużo mniej sił, niż było w początkowym elemencie działania w czerwcu 1920 roku. Co tylko było skuteczne, ponieważ nasza jazda też już była bardzo mocno przetrzebiona prowadzonymi walkami. I to był jeden z takich czynników, który pozwolił zebranie w jednym miejscu dużej ilości polskiej kawalerii pod Beresteczkiem Brodami, rozbicia częściowego tej, chociaż ta bitwa nie została oczywiście do końca ani wygrana, ani przegrana przez jedną ze stron, ale osłabiła znacznie Budzionnego. Potem on uparł się, żeby koniecznie zdobyć Lwów. Na szczęście również dla polskiej kawalerii, ponieważ kawaleria w walce o miasto nigdy za bardzo dobrze się nie spisze. Stąd też Lwów, który był broniony bardzo skutecznie, koło Lwowa też mamy do czynienia z tą słynną polską redutą
1: Zadworza,
0: polskich Termopil, tak? Gdzie od 300 kilkudziesięciu polskich żołnierzy odbijały się poszczególne pułki kawaleryjskie, rosyjsko-bolszewickie. I Budzionny również przegrał pod Lwowem. No i dopiero potem, proszony wielokrotnie o to, żeby ruszył na pomoc w kierunku północnym, tak, na Lublin, pomaszerował na ten Lublin, ale po drodze postanowił zawadzić o Zamość. I tak naprawdę to odbicie się od Zamościa i zamknięcie w kotle go 31 sierpnia spowodowało to, że nigdy już Armia Konna nie miała żadnej szansy, żeby ruszyć na pomoc swoim siłom, które walczyły na północy. I co jest dziwnego, bardzo tutaj, bo my żyjemy tutaj w takim przekonaniu ciągłego tego symbolu 15 sierpnia, czyli to śmierci księdza Skorupki, i walk pod Warszawą. A bardzo ważne, te daty, o których mówię, są ciągle dalej niż 15 sierpnia. Była rozpoczęcie ataku na Lwów 18, prawda? Czy bitwa pod Konarem 31, ale tych dat...
1: Czy jeszcze później bitwa nad Niemnem, która się toczy w ogóle we wrześniu.
0: Właśnie.
1: Będziemy sobie tą rozmowę kontynuować już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym, przypominam, rozmawiamy z Pawłem Rożesienckim o bitwie pod Komarowem, 31 dzień sierpnia 1920 roku i o tym w ogóle, jak walczyła wtedy kawaleria. Kawaleria polska, kawaleria bolszewicka. Przed chwilą powiedział pan, panie Pawle, dużo na temat zamiarów, jakie miała pierwsza armia konna, dowodzona przez Symiona Budionnego, dawnego wachmistrza carskiego i jeszcze. I wspomniał pan wcześniej, że to było pierwotnie, początkowo 30 tysięcy ludzi posadzonych na 30 tysięcy koni. Ogromna operacja logistyczna, dostarczenie chociażby jedzenia tym wszystkim stworzeniom czteronożnym, dwunożnym. Ale kim byli ci czerwoni kawalerzyści? Skąd oni się brali? Jakie było ich wyszkolenie? Jak nimi dowodzono?
2: No właśnie, tutaj ciągle też w naszej dyskusji na temat wojny 1920 roku bardzo łatwo popaść w taką manierę, że pokonaliśmy czerwoną bandę, która do niczego się nie nadawała.
1: Obdartusy.
2: Obdartusy i tak dalej. Tymczasem te formacje, mimo że częściowo zdemoralizowane oczywiście i walczące w sposób taki troszkę jak wojny 30-letniej, czyli jak zobaczyli, że coś we wsi jest, to wszystko objedli, okradli, podpalili. Jednak w 1920 roku bolszewicy stworzyli armię, która była w stanie dojść aż prawie pod Toruń. Ja przypominam, bo ten główny kierunek działania, chcieli tam zdobyć rejon Brodnicy, Torunia i tak dalej. I była to armia, która była między innymi dowodzona przez oficerów carskich, których powołano do służby wojskowej już w 1920 roku i wcale nie była takim prostym przeciwnikiem, jak nam się wydaje. Zresztą jak obserwujemy te działania i szybkość operacji, którą wykonała armia bolszewicka w 1920 roku, to trzeba oddać jej, że to były już formacje zbrojne, które zdobyło dużo doświadczenia w walce z białymi oddziałami rosyjskimi i były zdeterminowane do tego, żeby ten teren Polski zająć. Tak? Takim klasycznym okrążeniem, bo jak obserwujemy te działania, to były takie wielkie właśnie kleszcze pierwsze, które szły na północ, żeby odciąć nas, żeby dotrzeć do Pomorza i do Niemców, tak, żeby zamknąć od północy. A drugie, to, o którym marzył właśnie front południowy bolszewicki, to było zdobycie Lwowa, a potem wbicie wielkich kleszczy i przyniesienie wolności bolszewickiej, wsparcia dla komunistów węgierskich. I to były jakby takie cele strategiczne ówczesnego działania, czyli rozmach tej ofensywy wcale nie ograniczał się tylko i wyłącznie do tego, żeby zająć tylko i wyłącznie teren Polski. Ale na drodze stanęli, i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, sami Rosjanie piszą o tym, że na drodze stanęła bardzo dobrze zorganizowana europejska armia polska, dowodzona między innymi, jak piszą, przez byłych carskich oficerów, poznańskich żołnierzy i pułki poznańskie, które uważane były za najbardziej elitarne w armii niemieckiej, no i oczywiście przez instruktorów francuskich, jak oni to określają, bo gro tych słynnych artyleryjskich polówek 75 i 155 była wspierana instruktażowo również przez żołnierzy francuskich. Ja tu nie wspomnę oczywiście o symbolach tamtej walki, jak eskadrze Coopera i tak dalej, czy ochotnikach amerykańskich, ale generalnie naprzeciwko Sowietom, którzy do tej pory walczyli z zdemoralizowanymi również częściowo oddziałami białymi, które nie były w stanie zjednoczyć się przeciwko bolszewikom, bo każdy z tych białych generałów uważał, że to on jest jedynym przedstawicielem rzeczywistym władzy rosyjskiej, trafiła wreszcie na armię, która była w stanie na przykład odnawiać swoje oddziały, czyli przesyłać szwadrony marszowe, uzupełniać armię, przesyłać jakieś zaopatrzenie, organizować się, mieć punkty etapowe, linie frontu. I to wszystko, co świadczy o tym, że armia i kraj pracuje. Jeśli w Rosji działania miały charakter takiej szeroko zakrojonej partyzantki, to w Polsce bolszewicy spotkali się po raz pierwszy z armią typu europejskiego, która choć nie wyposażona tak materiałowo jak wielkie armie I wojny światowej, była w stanie powstrzymać powstrzymać działania bolszewików. I z tego punktu widzenia to jest ciekawe, bo jak już rozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo jak rozmawiamy w ogóle o sytuacji ówczesnej, to podział był bardzo jasny. Byli bolszewicy i pozostali. Bo okazuje się, że na przykład w bitwie pod Komarowem walczyła bateria rosyjska po stronie Polski, która poddała się rano Polakom i od razu poprosiła przyłączenie do walki przeciwko bolszewikom. Że nieopodal w Zamościu walczyła 6. Dywizja Strzelców Siczowych ukraińska, pułkownika Marka Bezruczki, tak? Oraz 31. Polski Pułk Strzelców Kaniowskich, dowodzony zresztą przez słynnego później ówczesnego kapitana, później generała Mikołaja Bełtucia. Więc to było trochę tak, że po stronie polskiej walczyli wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób chcieli odzyskać swoją tożsamość narodową albo odzyskać, żyć w kraju, w Rosji takiej, jak była inna niż wykonanie bolszewików, bo oni już w 20 roku byli w stanie pokazać, do czego ten kraj będzie dążyć. Bo chyba nie jest tajemnicą, że po stronie polskiej walczyła również brygada rosyjska, prawda, która chciała wywalczyć ewentualnie w przyszłości możliwość mieszkania w kraju rządzonym nie przez bolszewików. I to z tego punktu widzenia jest to ciekawe. Czyli jakby oddziały demokratyczne starły się po raz pierwszy z armią typu rewolucyjno-totalitarnego, gdzie bo do takiego systemu dążyła ówczesna Rosja bolszewicka. I z tego powodu warto to przypominać. I po raz kolejny, ja to ciągle powtarzam, te nasze opowieści o tych ludziach, którzy walczyli, o oficerach, o szeregowych, o podoficerach, pokazują bardzo często te wybory wojny domowej. Ponieważ po obu stronach walczyły często rodziny te same, które los rzucił w różne szeregi. I z tym powinniśmy cały czas mieć tego świadomość, tak? Że ta wojna była również dlatego taka krwawa, bo była wojną domową, czyli dotyczyła również tych emocji związanych z najbliższymi. I często o tym zapominamy, a nie powinniśmy, bo tak naprawdę mieliśmy nadzieję obronić naszą Rzeczpospolitą, ale mieliśmy też nadzieję, że obronimy wolność innych. Tego się nie udało w roku 20, ale przynajmniej w naszych rozważaniach na temat tego, czym jest Rzeczpospolita, czym jest nasze funkcjonowanie i czym jest jakiś nasz taki mit założycielski, to winniśmy pamiętać o wojnie 20 roku jako takim przykładzie tego, że spróbowaliśmy, się udało ocalić kraj, mimo wszystko, mimo takiej całej barwności postaw, poglądów, uzbrojenia, wyposażenia, tradycji. Przecież tam, jak się czyta książki, na przykład Mackiewicza, Lewa Wolna, opisy tych poszczególnych oddziałów, tego, że dostawali karabiny amerykańskie, o których nie mieli pojęcia, jak je repetować, bo były inne niż dotychczas niemieckie na przykład, tak? Albo szukali...
1: Mundurów też była duża różnorodność.
2: Jeśli chodzi o mundury, zawsze to będę powtarzał. Nade wszystko chodziło o to, żeby był mundur. 30. po bitwie pod Komarowem generał Rummel w swoim sprawozdaniu napisał, że bardzo prosi o natychmiastowe przysłanie jak największej ilości spodni i butów, ponieważ część polskiej jazdy jeździ w kalesonach, nie mając spodni. Więc mówimy o takim poziomie dyskusji na temat umundurowania. O bitwie pod Niemnem mówiono, że ta strona wygra, która pierwszy dostarczy swoim żołnierzom buty. Mówimy o takim poziomie braków materiałowych i zużywania się tego materiału wojennego w czasie działań wojennych.
1: A gdy mówimy o tych ogromnych brakach materiałowych, o logistyce, która decydowała po obu stronach o zwycięstwie lub porażce, ja spotkałem się z taką tezą, że wojna 20 roku była ostatnią wojną, gdzie broń biała odgrywała jeszcze dość dużą rolę, nawet większą niż w I wojnie światowej, właśnie ze względu na te problemy logistyczne, problemy materiałowe po obu stronach występujące. Żołnierz po wystrzeleniu dwóch, trzech ładownic miał już tylko bagnet do działania. Podobnie kawalerzysta, który miał szable i lance i krótki karabinek z niewielką ilością amunicji. I zaraz sobie do tych walk na białą broń przejdziemy, jak to tam pod Komarowem jak pan wcześniej mówił, w innych starciach między Polską a Czerwoną Jazdą.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już dzisiaj części Kalejdoskopu historycznego mówimy o starciach polskiej jazdy i czerwonej bolszewickiej jazdy podczas wojny 20 roku. Kulminacja, czyli bitwa pod Komarowem, 31 dzień sierpnia 1920 roku. Wspominał pan, panie Pawle, wcześniej o tym, jak barwna była ta armia 20 roku, barwna z konieczności, jak różne były rodowody tych formacji. Ja gdzieś spotkałem taki opis dywizji jazdy pułkownika Rumla, tej dywizji, która starła się pod Komarowem z bolszewikami. Było 6 pułków, o ile dobrze pamiętam. I taki opis, że wszystkie te pułki wyglądały jak od jednej matki, ale od różnych ojców. Z czego to wynikało?
2: No tak, oczywiście, bo tutaj w bitwie pod Komarowem wzięła udział pierwsza dywizja jazdy ówczesnego pułkownika Juliusza Rumla. Ja go nazywam generałem, ponieważ...
1: Później został generałem,
2: oczywiście. Ale to nie tylko, bo to zwyczajowo na przykład taki... szybciutko zrobię na chwilę. W 14. Pułkiem Ułanów dowodził wtedy Michał Belina-Prażmowski w bitwie pod Komarowem. A on się wywodził w ogóle z artylerii konnej, ale i był porucznikiem, ale jak w momencie przejęcia 27 sierpnia przez niego władzy nad pułkiem, został od razu tytułowany rotmistrzem. Więc to wszystko było takie bardzo płynne. Ale jeżeli popatrzymy na pochodzenie poszczególnych pułków i skąd one się wzięły, tak, to możemy polecieć po kolei. Szósta Brygada Jazdy, dowodzona przez pułkownika Konstantego Plisowskiego, jednego z najsłynniejszych zagończyków, który przeprowadził swój oddział kawalerii w Rosji przez ponad 1000 kilometrów, żeby dotrzeć do Korpusu Polskiego. Była to tak zwana żelazna brygada, której oficerowie mówili sobie na ty. Pierwszy pułk, 12 i 14. Pierwszy pułk Ułanów Krachowieckich, wywodzący się z Armii Carskiej. On właściwie wprowadził okutą czapkę okrągłą z daszkiem, z okutym daszkiem i kolorowym otokiem. Zasłynął w bitwie pod Krachowcami w 1917 roku. Potem 12 pułk Ułanów Podolskich, rotmistrza Tadeusza Komorowskiego, później Bora Komorowskiego. 14 pułk Ułanów Jazłowieckich, wodząc się typowo z armii huzarów achtyrskich i armii rosyjskiej. 7 Brygada Jazdy, 9 pułk Ułanów Małopolski, mający swoje konotacje w armii austro-węgierskiej. 8 pułk Ułanów, rotmistrza Kornela Krzeczunowicza. Oczywiście 8 pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, wywodzący się od 1784 roku pierwszego pułku Ułanów austriackich, który de facto tego swojego złotego, koloru starego złota nigdy nie porzucił od początku do końca i wywodził się bardzo bezpośrednio z tak zwanych krakowskich paniczyków, tak? I 2 pułk Szwolerów Okitniańskich. Pułk, który narodził się z 2 pułku Ułanów Legionowych, pułku CK 2 Brygady, właściwie nie, może źle powiedziałem, 2 Brygady Legionów, ale bardzo w odróżnieniu od 1 pułku Ułanów Legionowych w czasie I wojny światowej nawiązujący do kawalerii austriackiej, takiej najbardziej elitarnej, który wsławił się słynną szarżą 12 czerwca 1915 roku pod Rokitną. I każdy z tych pułków miał kadrę i kadrę podoficerską ukształtowaną gdzie indziej. W armii rosyjskiej, w wojskach legionowych, częściowo również tych oficerów, którzy żyli we Francji, a to wpływało. Na przykład w 14 pułku Ułanów, czy 1 pułku Ułanów, ciągle komendy, bardziej zrozumiałe dla Ułanów, były komendami rosyjskimi, bo oni po prostu wywodzili się z armii carskiej. I tak jak jest tam opisane, że idą te pułki poszczególne, że Ułani 14 kleli na swoje rzędy austriackie, bo nie umieli ich prawidłowo troczyć, że nie używali kłusem, tylko rysią takiej komendy, jeśli chodzi o czy inni obwieszeni manierkami, ładownicami, karabinami. Jedni chcieli walczyć szablą w ręku, drudzy lancą, trzeci woleli się śpieszyć i atakować przy pomocy ognia karabinków. Więc to wszystko wywodziło się z tego, że z tego konglomeratu roku 18 trzeba było utworzyć armię. I armię tworzono nie w ten sposób, że nagle formowano ogromne formacje.
1: Tylko po kawałeczku.
2: Po kawałeczku. Najsilniejszym elementem piechoty był batalion w organizacji, a w przypadku kawalerii szwadron. I te wszystkie szwadrony, które jeszcze dodatkowo wtedy były często finansowane w jakimś fragmencie przez jakieś osoby prywatne.
1: To, że dobrze są ubrani, to zasługa cioci Frani, właśnie, mówiła jedna z żurawiejek.
2: Własnych
1: pieniędzy księżna Czartoryska, tak?
2: Chyba tak.
1: Czy Radziwiłłowa wykładała pieniądze.
2: Trzynasty nie jest głupi, wroga łupi swoich łupi, na przykład te dyskusje, które się wtedy rodziły, te tradycje, 13 pułkłanów Wileńskiego, który przed chwilą wspominałem, który nawiązał w swoim otoku do carskiego oddziału, którego duże zapasy tego różowego materiału miał Miron, słynny czapnik Wileński. Więc to wszystko tworzyło to całe...
1: Niesamowicie barwny konglomerat, który okazał się pod Komarowem zwycięski. Ja wszedłem sobie niedawno na hasło Bitwa pod Komarowem na rosyjską Wikipedię, żeby poczytać, co oni na ten temat piszą. No i piszą, że błędy niestety fatalne, nie udało się. No my nie pobiedili. Ale o przyczynach tych, wśród przyczyn tej klęski, bo była to klęska, chociaż nie całkowity rozgrom, ale klęska, wymieniają między innymi to, że przeważająca większość żołnierzy czerwonych była uzbrojona w charakterystyczne szaszki, szable pozbawione całkowicie jelca, jakiejkolwiek gardy, kabłąga, nic takiego tam nie było. Natomiast Polacy w większości mieli szable z zamkniętą rękojeścią i co ciekawe, jest to wymieniane jako jedna z przyczyn, że Polacy, polscy kawalerzyści byli uczeni pierwszym cięciem rozbroić przeciwnika i dopiero zrzucić z konia. Czy rzeczywiście tak te walki wyglądały?
2: Niewątpliwie od czasu właśnie bitwy pod Beresteczkiem Brodami korzystano z wszelkich napoleońskich form działania kawalerii. To zresztą potwierdza pan profesor Juliusz Tym w swoich opracowaniach, że tak naprawdę nie dysponując innymi formami uzbrojenia niż jazda, trzeba było zorganizować grupę operacyjną jazdy po stronie polskiej, która byłaby w stanie walczyć przy pomocy kawaleryjskich metod z kawalerią bolszewicką. I to się udało, bo zorganizowano tą grupę operacyjną, to zaczęła działać już właśnie pod koniec lipca 1920 roku. I po prostu nasi żołnierze mieli nie tylko szable właśnie z rękojeźdźcami, ale mieli też bardzo dobrze, na przykład 14 pułkłanów, czy 1 pułkłanów krachowiecki władał lancami, które w wojskach bolszewickich były mniej popularne, choćby z tego powodu, że trzeba było mieć też jakąś logistykę czasami przechowywania tych lans, prawda, albo nauczenia się władania tymi. Trzeba powiedzieć, że Rosjanie mieli bardzo duże, zresztą Isaac Babel o tym pisze, problemy z karnością tych oddziałów swoich, ponieważ one generalnie bardzo łatwo podlegały takim elementom rozprzężenia w momencie, kiedy zdobywały coś, tak?
1: Zaczynały rabować.
2: Tak. Zresztą w październiku dywizja, w której był Isaac Babel, została w ogóle rozwiązana przez bolszewików z powodu stanu moralnego, nazwijmy, jeśli można, bolszewików.
1: Panie Pawle, powoli zbliża się nasz dzisiejszy kalejdoskop do końca, a ja chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać już tak zupełnie na koniec. Jak dzisiaj wygląda pamięć o bitwie pod Komarowem?
2: Oczywiście pamięć o bitwie pod Komarowem jest ciągle bardzo żywa. I o czym świadczy choćby to, że znalazła się ta bitwa, nazwa tej bitwy na tablicach na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, gdzie możemy przeczytać Komarów, Hrubieszów, 30 sierpnia, 1 września 1920 roku. Ale też warto, będąc w rejonie Zamościa, odwiedzić Wolę Śniatycką i zobaczyć pomnik chwały artylerii konnej w ulicy Śniatyckiej, który został odsłonięty 28 sierpnia 2022 roku w 102 rocznicę bitwy. Tam ten wielki, ogromny pomnik. Zresztą warto również tam spotkać Tomasza Dudka, człowieka, który ten pomnik, który jest ojcem tego pomnika, który oprowadzi po terenie tej bitwy, a czasami, może w przyszłym roku, jakby się udało odwiedzić Wolicę Śniatycką, żeby zobaczyć, jak wyglądają tam coroczne uroczystości i rekonstrukcja bitwy.
1: Połączone właśnie z inscenizacją bitwy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za tą opowieść, barwną opowieść o barwnej formacji, jaką była polska kawaleria w roku 20, no, która ostatecznie pobiła tego bolszewika konnego, budionnego pod Komarowem 31 sierpnia 1920 roku. Moim i Państwa gościem był pan Paweł Rożdżestwieński.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i naprawdę zapraszam do badania roku 1920.
1: Ja również dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.

0: Tu robi za 14 na 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Warszawa. Kochani, audycja Przystanek Parafia wraca z impetem na naszą antenę i właśnie w tym roku otwieramy ją z Parafią Miłosierdzia Bożego Świętej Siostry Faustyny w Warszawie i jest z nami ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur. Księże proboszczu, w jaki sposób dziś mówisz drugiemu człowiekowi, nie tylko w konfesjonale, o Bożym Miłosierdziu?
3: Ja myślę, że najlepiej nie mówić, tylko po prostu przyjechać albo odwiedzać te miejsca związane z Bożym Miłosierdziem w taki, powiedziałbym, autentyczny sposób. I tym miejscem jest między innymi, bo ja nie mówię, że to jedyne miejsce w Polsce czy w Warszawie, Miłosierdzia Bożego. Święta siostra Faustyna na Żytni zaczynała swoje życie zakonne, które, jak wiemy, no bardzo ogromny wpływ miało i ma na nas wszystkich. Więc to myślę, że to jest takie, no oczywiście dzienniczek, oczywiście koronka 15, czy w ogóle w ciągu dnia, oczywiście Jezu, ufam Tobie, obraz. I tak moglibyśmy wymieniać, ale myślę, że to są te najważniejsze punkty tego miłosierdzia, jeżeli mamy o miłosierdziu mówić. Ale ja bym nie mówił za dużo, tylko bym zaprosił do nas.
2: Po co dziennikarka zadała to pytanie? Rzeczywiście. Drodzy Państwo, szczegóły związane z parafią, tym sanktuarium. Wiele ciekawych, nowych informacji to mogę obiecać. Także w niedzielę o godzinie 20. Zapraszamy serdecznie. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kościół otwarty czy konserwatywny?
2: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
1: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
2: Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Polscy biskupi zabierają głos w sprawie lekcji religii. Przewodniczący Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, biskup Wojciech Osiel, w komunikacie oświadczył, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole. Szczegóły zna Wojciech Dudkowski.
4: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć, a ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Czytamy w słowie. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru pomiędzy religią i etyką.
3: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej. Dziękowali Bogu za plony. W Kałuszynie odbyły się dożynki gminy i powiatu mińskiego i diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w homilii. Biskup warszawsko-praski podkreślił, że wysiłek rolników podejmowany jest dla Boga i drugiego człowieka.
5: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią.
3: Kolejnym punktem był korowód z wieńcami dożynkowymi. Przygotowanie takiego wieńca to wiele pracy, podkreślają przedstawicielki sołectwa Ostrówek.
6: Tu trzeba było to zaprojektować. Narysowaliśmy najpierw, jak to ma wyglądać, a potem w trakcie pracy były modyfikacje. W zależności.
7: Wszystko było według pracy, jak się wyrobiło.
6: Tak.
7: No, ale
6: tak.
7: Typu było opracowanie słomy, robienie koszuli,
6: ale ogólnie
7: też parę miesięcy.
6: Praca to jedno, ale też chodziło nam o przekaz.

0: częścią.
1: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze.
0: Arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.

0: Stajemy dziś przed Twoim jasnogórskim obliczem, Królowo Polski, Matko naszej nadziei, aby wdzięcznością dziękować Bogu za wielkie wydarzenia sierpnia 1980 roku, za czas, który na zawsze zapisał się w historii naszej ojczyzny jako zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, odwagi nad lękiem, miłości do ojczyzny nad egoizmem. Dziękujemy za dni, w których naród odnalazł sobie siłę, by upomnieć się o godność człowieka i prawo do życia wolności. Wspominamy nie tylko podpisanie porozumienia w Gdańsku, ale również porozumienia w Szczecinie, w Jastrzębiu-Zdroju, w Wałbrzychu, Dąbrowie Górniczej i narodziny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wielkiego ruchu serc i sumień, które odmieniły los Polski i stały się znakiem nadziei dla narodów zniewolonych. Solidarność nie była jedynie związkiem zawodowym ani ruchem społecznym. Była to wielka wspólnota ludzi, którzy uwierzyli, że prawda ma moc zwyciężać, a wolność nie jest przywilejem nielicznych, lecz darem wszystkich. Solidarność nie domagała się jedynie lepszych warunków życia, ale także prawa do publicznego wyznawania swojej wiary. Wiedzieli, że bez Boga trudno będzie budować prawdziwą wolność, a bez Ewangelii trudno ocalić godność człowieka i zachować moralny fundament ojczyzny. Matko Solidarności, dziękujemy za ludzi, którzy nie ulękli się prawdy, za robotników, stoczniowców, górników, ludzi pracy, inteligencji i duchowieństwo, za Annę Walentynowicz, której niesprawiedliwe zwolnienie stało się iskrą rozpalającą wielkie przebudzenie sumień. Dziękujemy za wszystkich, którzy nie odpowiedzieli przemocą na przemoc, lecz wybrali drogę dialogu, odpowiedzialności. To oni pokazali, że największe zwycięstwa rodzą się nie z nienawiści, lecz z miłości do Boga i ojczyzny. Sierpień 1980 roku ukazał światu, że naród zjednoczony wokół wartości jest silniejszy niż każdy system oparty na strachu, zniewolenia i kłamstwa. Maryjo, spoglądając na historię naszego narodu, uczymy się, że Polska potrzebuje chwil zwycięstwa. Potrzebuje wydarzeń, które budzą nadzieję, jednoczą serca i przypominają, że dobro może zwyciężyć zło, a prawda jest silniejsza od kłamstwa. Takie chwile stają się światłem dla kolejnych pokoleń i dają siłę do budowania lepszej rzeczywistości. Spraw, aby również nasze czasy nie były czasem zwątpienia i podziałów, lecz czasem odważnego budowania Polski opartej na prawdzie, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Niech pamięć o zwycięstwach ducha umacnia naszą wiarę, że takie dziś można przemieniać świat dobrem, uczciwą pracą i miłością do ojczyzny. Dziękujemy dzisiaj za dar wolnej Polski, że możemy żyć w niepodległej ojczyźnie dzięki odwadze, cierpieniu, ofierze bohaterów Solidarności. Powierzamy Ci wszystkich bohaterów sierpnia, żyjących i zmarłych. Niech miłosierny Pan wynagrodzi odwagę, wierność w sumieniu i poświęcenie dla Polski. Ich świadectwo przypomina nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba ją strzec każdego dnia. Niech pamięć o wydarzeniach sierpniowych nie będzie jedynie wspomnieniem zapisanym na kartach historii. Matko Solidarności, naucz nas na nowo solidarności, tej codziennej, cichej i wiernej. Pomóż nam pamiętać, że prawdziwa wolność nie oznacza życia bez zasad, lecz życie zakorzenione w Ewangelii, miłości i odpowiedzialności za ojczyznę. Maryjo, Królowo Polski, Matko Narodu, wspieraj naszą ojczyznę, ludzi prawego sumienia, odważnych w służbie dobru wspólnemu, wiernych Bogu i Polsce. Niech za Twoim wstawiennictwem nasz naród nigdy nie utraci nadziei i zawsze potrafi odnosić zwycięstwa, które rodzą się z prawdy, miłości i solidarności.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Ryszardowi, kapelanowi częstochowskiej Solidarności, za dzisiejsze rozważanie. A my, kończąc ten miesiąc sierpień, wdzięczni za wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj podążali na Jasną Górę, chcemy na początku, na progu nowego roku szkolnego szczególnie powierzyć dzieci, młodzież, a nade wszystko Maryjo, ich prawo do tego, aby Boga również w książce i nade wszystko w szkole mogli spotykać. Szczególnie modlimy się dzisiaj za wspólnotę parafii w Strzelcach pod wezwanie wszystkich świętych, którą nawiedzasz w swoim cudownym wizerunku. Modlimy się za pielgrzymów dnia dzisiejszego tutaj na Jasnej Górze, pielgrzymów w pielgrzymce bezdomnych oraz ubogich wolontariuszy z Rudy Śląskiej, pielgrzymów z zagranicy, z Kamerunu, Szwajcarii, z Lędzin, z diecezji katowickiej, z parafii świętego Mikołaja i Matki Bożej Szkapleżnej, z Koryta, z diecezji kaliskiej, pielgrzymów z Wiednia, z Kalembergu oraz z parafii świętego Stanisława Kostki z Gdańska. Twojej matczynej opiece powierzamy osobę Ojca Świętego, wszystkich pasterzy, arcybiskupa Tadeusza, który przewodniczy naszemu polskiemu episkopatowi obecnego wśród nas, arcybiskupa, pasterza archidiecezji częstochowskiej. Prosimy także za nasz pałniński zakon, ojca generała, ojca przeora, alumnów, nowicjuszy, prosząc o nowe powołania do służby Bożej. Twojej, Maryjo, opiece powierzamy wszystkich tych, którzy dzisiaj mogli pojednać się z Chrystusem tutaj na Jasnej Górze w konfesjonałach, wszystkich spowiedników. Troską swoją otocz również tych, którzy tutaj pracują na Jasnej Górze, posługują ich rodziny, wszystkie ich sprawy. Modlimy się za media katolickie, szczególnie Radio Jasna Góra, Telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Fiat. Prosimy Ciebie także, Matko, weź w swoją opiekę tych wszystkich, którzy szukają Chrystusa, którzy stoją na progu wiary, wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, a nade wszystko naszą ojczyznę Polskę w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polecamy wszystkie ofiary tej wojny, a także prosimy o przemianę tych serc, które jeszcze nie pojęły, jak wielką wyrwą w historii świata była II wojna światowa, o nawrócenie dla nich. Prosimy Ciebie, Matko, we wszystkich intencjach zapisanych w księdze modlitwy apelowej i w tych naszych, które do Ciebie z ufnością przynosimy. Modlimy się tajemnicą zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na potrzebę.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godziny śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w domu pokojowym, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują.
1: I w intencji pokoju na świecie pod Twoją obronę.
3: Święta Boża Radziciela, naszymi prośbami, racz nie wracać w potrzeby nas, Panu wszelakiej zbyt przyjął. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Panna swojemu, Synowi swojemu.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: W tamtym czasie nikogo nie zdziwiło, że na bramie Stoczni Gdańskiej była zawieszona ikona Matki Bożej Jasnogórskiej i portret Jana Pawła II. To on pouczył nas, że solidarność to znaczy jeden drugiego brzemiona noście. Nigdy jeden przeciw drugiemu, bo przyjdą ciężary nie do uniesienia. Czy nauczyliśmy się tego programu? Prośmy Maryję i naszych świętych patronów o prawdziwą polską solidarność.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Już za chwilę Ewangelia i komentarz. Ewangelię przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentarz przygotował ksiądz Paweł Golec. Natomiast o godzinie 21.30 modlimy się Ruszańcem Świętym. Zapraszam. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdy słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
1: Kolejny raz Pan Jezus czyni coś, co zakłóca spokój, porządek publiczny. Znów nie poprzestaje na jakichś przyjaznych, miłych słowach, które uspokajałyby sumienia słuchaczy. Słowem zmienia rzeczywistość, choć burzy to dobrostan, komfort osobisty uczestników wydarzenia. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię, aby przynieść jej spokój, ale aby ratować człowieka. I dziś swoim słowem chce przemieniać moje i Twoje serce, mimo że nie jest to przyjemne. Obym nie odrzucił Jezusowego wezwania do nawrócenia, ale je usłyszał i wcielił w życie.

0: Akurat Warszawa jest godzina 21:30. Czas na modlitwę Różańcem Świętym. Serdecznie zapraszam. Ja dziś prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie daru Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o życie wieczne dla świętej pamięci Czesława i ducha pocieszyciela dla rodziny, modli się Anna. O radość nieba dla Bolesława Jakubika, Zygmunta i Jóźwiaka, całej rodziny Kowalskich oraz pokój dary dla całej rodziny, nadchodzący nowy rok szkolny. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o miłość między nimi. Przez wstawiennictwo świętej Rity o zatrudnienie syna modlą się rodzice, o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy, Jarka i Edyty. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły, Włodzimierza, Łukasza, Grzegorza, Beaty, Anety, Tomasza, Ewy z rodzinami. O miłosierdzie Boże, odpuszczenie grzechu, wieczny spokój dla jego duszy, świętej pamięci Konrada Woźniaka w 9. rocznicę śmierci. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. Dziękczynnie Bogu za wszystkie łaski, dar Ducha Świętego, prosząc o dalszą opiekę dla rodziny. O Boże prowadzenie i dar Ducha Świętego dla wnuków Natalii, Macieja, Janka, Franciszka na czas roku szkolnego. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dar Ducha Świętego dla Teresy. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modli się rodzice. O pracę dla Piotra, modlą się rodzice. O potrzebne łaski dla Asi i jej rodziny. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych z rodziny świętej pamięci Jana i Sofie Bilańskich, Wiktora Andrusiów, Proć, Kaszuba, Bodnaruk. O zaduszę w czyściu cierpiącą, modli się słuchaczka. Przez wstawiennictwo świętej Moniki i świętej Rity, o łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomka, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o jedność w małżeństwie Łukasza i Anny, uratowanie wzroku Anny, uzdrowienie mojej Alicji i kręgosłupa Marty. Opiekę Matki Bożej, Boże Błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla Krzysztofa w dniu 51. urodzin, dar nieba dla świętej pamięci Eugeniusza w 11. rocznicę śmierci, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Zofii, świętej pamięci Krystyny, ducha pocieszyciela dla rodziny pogrążonej w smutku, o łaskę uzdrowienia z wieloletniej depresji, nerwicy, uwolnienie z uzależnień dla Sylwii, o uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja i Oli, o Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o radość życia wiecznego dla Kasi, o uwolnienie od złych myśli dla Łukasza, o zbawienie duszy świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana. Opiekę i Boże błogosławieństwo dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magda, łaski Boże dla księdza Piotra, o potrzebne łaski dla księdza Mateusza, o siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski dla Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz podziękowanie za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii, także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, Panie Kacprze, witam serdecznie. Halo, halo, Panie Kacprze, czy my się słyszymy?
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Jak bardzo trzeba się wyciszyć, aby usłyszeć głos anioła. Jak mocną wiarę miała Maryja, że uwierzyła w nowinę przekazaną przez Bożego posłańca. Z pomocą łaski Pana upodobniamy się do naszej Matki Niebieskiej w jej świadomym i czynnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Proszę bardzo, Panie Katrze.
1: Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętym.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Katrze, Bóg zapłać.
1: Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Spotkanie dwóch kobiet, które zostały napełnione łaską Ducha Świętego, aby wypełnił się Boży plan zbawienia. Uwielbiajmy Wszechmocnego duszą i ciałem, sercem i umysłem za tak wielkie rzeczy, jakie nam wszystkim uczynił. Jest z nami Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam. Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź w niebie tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Adrianno, Magdaleno, Małgorzato i Zofio, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
3: Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Jezus w grocie betlejemskiej przyjął pokłon prostych pasterzy i dostojnych królów. I najważniejsze nie jest to, jakie dary złożyli oni nowonarodzonemu królowi, lecz to, z jaką wiarą i dyspozycją serca oddali pokłon dziecięciu, wysławiając Boga. Zachowujmy w sercu wdzięczność za dar wcielenia Syna Bożego. Pani Jadwiga jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać, pozdrawiam. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
0: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: 512 700 444, 512 700 555. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Matka Najświętsza, Święty Józef, przedstawili Panu Bogu w świątyni najcenniejszy dar pierworodnego Syna. Jakie są moje dary, które składam Bogu? Jaką przedstawiają wartość? Czy są wyrazem mojej miłości? Czy są wyrazem mojego oddania Bogu? Halowski, mam przyjemność. Kogo witam?
3: Cześć Boże, Ania z tej strony.
0: Pomódlmy się, Pani Aniu, proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Ani za wspólną modlitwę.
3: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Pozdrawiam, błogosławię, do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Ewangelia nie mówi o zagubieniu 12-letniego Jezusa, lecz o Jego pozostaniu w świątyni. W domu Ojca Pan Jezus się nie gubi, to my zapominamy, gdzie możemy Go spotkać. Szukajmy Jezusa w świątyni, szukajmy Go w Słowie Bożym, szukajmy Go w Ewangelii, szukajmy Go w Eucharystii, a nasza dusza żyć będzie. Pani Grażyna modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Grażynę do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
5: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Barbaro.
5: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o stałej porze o 21:30, a już za chwilę Grzegorz Kozłowski, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, czyli Szkoła RUT. Serdecznie zapraszam. Pytanie będzie, kim jest papież. Bardzo ciekawa audycja. Pozostańcie razem z nami, a za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Kłaniam się.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Dziś naszym gościem jest Paweł Głowacki, doktorant Uniwersytetu KUL, który jest doktorantem patrologii. Dzień dobry, cześć Paweł.
2: Tak, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do radia.
1: A spotykamy się tutaj dzisiaj dlatego, że chcemy porozmawiać o tym, kim jest papież. Co to znaczy, że istnieje w Kościele prymat papieża? Czy to znaczy, że papież jest pierwszy przed wszystkimi biskupami? Czy inne denominacje uznają papieża i muszą, czy powinny uznawać papieża? Jak to jest z tym, że papież przewodzi Kościołowi? I o to chciałem zapytać Pawła, który jest właśnie specjalistą w tym temacie, powodem tego, że poświęcił temu bardzo wiele swojej uwagi i pracy. Też napisał na ten temat książkę. No i chciałbym, Pawle, cię na początek zapytać właśnie, czym tak naprawdę prymat papieski jest? Jak to rozumieć w tym sensie, że mamy papieża? Myślę tak czysto po ludzku. No mamy tego, który nam przewodzi. Trochę nam może się on wydawać, jakby był takim władcą albo pewnym jakimś królem. Tak mówię bardzo po światowemu. Ale właśnie jak rozumieć sam prymat? Czym jest to przewodzenie Kościołowi? Czy to jest tak, że papież, pierwszy papież i kim on nim rzeczywiście był, nadał sobie ten tytuł? Czy ten tytuł jest przekazany przez Chrystusa? I dlaczego dzisiaj jest tak ważny?
2: Tak, to zacznę może od końca. Ten tytuł nie nadał sobie pierwszy papież, czyli Piotr, tak jak Kościół katolicki wierzy, tylko Chrystus przekazał pewien prymat, pierwszeństwo Piotrowi. I teraz my często rozumiemy to pierwszeństwo, czyli ten prymatus, tak, ten prymat, który trzeba oddzielić od papatus, czyli już papiestwa. To pierwszeństwo Piotrowe to nie jest prymat władzy w sensie, że ma być Piotr jak król, który będzie rządził autokratycznie, jak jakiś autokrata. Nie, bo Chrystus, kiedy mówi o byciu poddanym, o kwestii władzy, to mówi, kto będzie wśród was pierwszy, to będzie najważniejszy, ten ma być waszym sługą. Tak jak ja mam pełnię władzy, Chrystus miał pełnię władzy, był królem królów, a co uczynił w Wieczerniku? Umył uczniom nogi. Powiedział, ja jestem sługą waszym, choć mam władzę nad wami. Więc my często rozumiemy prymat Piotrowy, czy prymat papieski jako właśnie tak po światowemu, czyli forma władzy, biskup Rzymu rządzi Kościołem, ale on został powołany do tego, żeby rządzić w miłości, czyli on ma być servus servorum Dei, sługą sług Bożych i ma przewodzić Kościołowi w miłości. Oczywiście ma władzę, ma ten autorytet, ale ma go sprawować jako sługa wszystkich, wsłuchiwać się w głos Kościoła i być tak jak Chrystus, być jego zastępcą, vicarius Christi. Więc ta forma tego pierwszeństwa ma oczywiście konotację władzy, ale nie władzy światowej. Papież nie jest monarchą,

0: monarchą, ale sługą wszystkich, tak jak Chrystus.
1: Czyli jest trochę może w tym takiej myśli Chrystusa, który daje to światło uczniom, że papież, właściwie dziś myślę o papieżu, ale wtedy o uczniach, że to przewodzenie, to pierwszeństwo, to jest tak naprawdę pierwszeństwem w miłości. Czyli jest to odwrotna logika do tego, w jaki sposób formowały się cywilizacje i kultury na świecie. Na przykład w tamtym okresie, szczególnie kiedy właściwie wtedy Judea, będąca pod wpływem cesarstwa rzymskiego, no to wszystko to, czego doświadczali ludzie, jaki świat znali, właściwie otaczał się tym, że mamy podział na hierarchów, na tych, którzy są ich poddanymi, a Chrystus przychodzi z zupełnie nowym rozwiązaniem do Kościoła.
0: Tak, tak, przychodzi z nowym rozwiązaniem, ale nie wyklucza koncepcji hierarchii, bo trzeba też pamiętać, że papiestwo ma różne koloryty, możemy tak powiedzieć, i te różne koloryty, czy znamiona tej władzy papieskiej, prymatu, w różnych wiekach były w sposób nie zawsze taki sam akcentowane. Czasami akcentowano bardziej formy tej właśnie władzy, czasami służby. Więc kiedy Chrystus przychodzi i daje Piotrowi klucze, to jest bardzo ważny obraz, że ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję Kościół mój i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Niewątpliwie Chrystus ustanawia Piotra nowym Eliakimem, ponieważ koncepcja kluczy odwołuje się z Ewangelii Mateusza 16:18-19 do Starego Testamentu, do Izajasza 22 rozdział 22 werset, gdzie tam król Eliakim, a dokładnie Bóg, gdzie Bóg ustanawia nowego zarządcę, zastępując Szebnę Eliakimem. I ten Eliakim jest królewskim rządcą. Czyli mamy króla Ezechiasza i nowego zarządcę, który jest drugi po królu, ma władzę w całym królestwie nad wszystkimi ministrami. I skąd wiadomo, że on ma tą władzę? Ponieważ otrzymuje klucz domu Dawidowego. Co on otworzy, nikt nie zamknie. Co on zamknie, nikt nie otworzy. I teraz Chrystus zapożycza ten obraz ze Starego Testamentu i mówi, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek ty zwiążesz, będzie związane. Czyli ustanawia Piotra w nowej społeczności wierzących, w swoim kahal, tak, czy eklezja w swoim kościele, ustanawia go najwyższym pasterzem, który ma tą władzę kluczy. Ale definiuje, na czym polega ta władza, że ona nie jest władzą świecką, że Piotr ma teraz rządzić wszystkim i rozkazywać, choć może to uczynić, ale ma służyć innym. I Grzegorz Wielki pięknie o tym właśnie pisał, też tłumacząc tą logikę władzy, opierając się na Ewangeliach i słowach Chrystusa. I Grzegorz Wielki, to wielki papież, tak, pod koniec VI, na początku VII wieku mówi, że kiedy nie ma żadnej kontrowersji w Kościele, to wszyscy biskupi są równi. Ja jestem równy wszystkim. Tak? Ja jestem równy wszystkim i mam służyć każdemu człowiekowi jako papież. Ale kiedy jest kontrowersja w Kościele, kiedy jest jakaś schizma, kiedy jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać autorytatywnie, to wtedy mówi papież Grzegorz Wielki, nikt nie wątpi, że wszyscy poddani są stolicy apostolskiej biskupowi Rzymu. Więc kiedy jest kontrowersja, to wtedy papież wkracza z tym autorytetem władzą kluczy. Kiedy nie ma kontrowersji, papież ma być tak jak ma być sługą wszystkich, ma być wszystkim równym, przewodząc w miłości. Więc to jest ta taka logika no właśnie Chrystusowa. Z jednej strony nie wyklucza władzy i autorytetu, bo nie możemy mówić, że przewodzenie w miłości to oznacza, że papież nie ma władzy, bo jest tylko jakiś może prymat honorowy, ale bez żadnej większej władzy. Ale z drugiej strony nie możemy tak skupiać się na tym auctoritas, czy na tym potestas, autorytecie władzy biskupa Rzymu z pominięciem logiki służby, logiki miłości, bo to wypaczy sens słów Chrystusowych i tak jak rozumieli to potem ojcowie Kościoła, czy papież Grzegorz Wielki.
1: W tym kontekście, o czym mówisz, jakoś dwa hasła pobrzmiewają mi w głowie. Myślę tutaj o posłuszeństwie i o jedności. Są te tematy bardzo duże i myślę trudne do rozwiązania tak na jedno podejście. Trzeba by było się tym zająć zupełnie w oddzielnych podcastach. Jednak no wpierw chciałbym się zapytać o ten aspekt posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym z tego powodu też, że w ostatnim czasie doświadczyliśmy w Kościele rzeczy trudnych, w tym oczywiście też tego aktu schizmatyckiego, który dokonał się w bractwie Piusa. Przy tym też w jakiejś mniejszej formie nieposłuszeństwa też się zdarzają w tym sensie, gdzie widzimy hierarchów, którzy jawnie sprzeciwiają się na przykład władzy papieskiej i w różny sposób to zaznaczają, choćby kierując jakieś pewnego rodzaju stanowiska przez media, jakieś tweety. Nie jest to chyba forma, którą katolik chciałby widzieć, albo którego, do której domagałoby się jego serce. Nie? W tym sensie myślę tutaj o tym, że mamy zjawisko, w którym coś trafia na taką wokandę publiczną, ale ostatecznie nie wiem, czy to jest do końca poparte taką miłością braterską, o której rozmawiamy, o tym posłuszeństwie i przewodnictwie w miłości. Dlatego chciałbym cię zapytać właśnie o ten aspekt posłuszeństwa. Jak rozumieć to w tym kontekście prymatu Piotra i tego, że mamy papieża, który nam przewodzi? Jakie są granice tego posłuszeństwa, gdzie ono sięga i czym ono tak de facto jest?
0: Tak, to jest też temat bardzo ważki, tak jak zauważyłeś w perspektywie nawet współczesnej właśnie bractwa kapłańskiego świętego Piusa, czy wielu innych też schizm, które miały miejsce w Kościele, albo poszczególnych osób, które do końca nie chcą podporządkować się biskupowi Rzymu czy innym biskupom, z różnorakich powodów. Bym powiedział, że najpierw trzeba wyjść od klucza pewnego, że posłuszeństwo w Kościele jest znamionem Kościoła od pierwszego wieku. Czyli to nie jest tak, że Kościół w średniowieczu zaczął nauczać, że trzeba być posłusznym biskupom, biskupowi Rzymu, że mamy jakąś taką hierarchię feudalną, tak, tutaj pana, sługę. Nie. To ta koncepcja posłuszeństwa wywodzi się z pierwszego wieku. I o tym chociażby list do Hebrajczyków pięknie mówi, 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie poddani, czy bądźcie posłuszni waszym przełożonym, gdyż oni muszą zdać na sądzie Bożym sprawę z dusz waszych. Czyli do mojej prerogatywy roli nie jest oceniać papieża, czy on dobrze postępuje, czy nie, krytykować go, bo ja mam być jemu posłuszny. On zda sprawę na sądzie Bożym z tego, jak rządził Kościołem. Więc ja nie jestem osobą, która uprawniona do tego, aby go krytykować, a nawet biskupi, inni katolicy, którzy nie zgadzają się z papieżem, żeby otwarcie sprzeciwiać się i mówić, że on tutaj błądzi, bo jest tak, bo ja wiem lepiej. To nie jest do końca w duchu tradycji katolickiej. Z tego względu, że ta słynna zasada już patrystyczna od V wieku mamy, prima sedes anemine judicatur. Pierwsza stolica nie może być przez nikogo sądzona. Czyli to już papież Gelazy w V wieku mówił, że cokolwiek stolica apostolska postanowi, choćby błędnie, to ja jako wierny czy biskup nie mam prawa otwarcie przeciwstawiać się, czy dokonywać aktu schizmy, krytykować i pociągnąć ze sobą wiernych w otwartej opozycji do Ojca Świętego. Ponieważ on jest ojcem naszym duchowym. Biskup Rzymu, on jest naszym ojcem duchowym i nawet jak się myli, to on ma ten autorytet uniwersalny jako ojciec. Tak? Ja mogę mu zasugerować wtedy, że wydaje mi się, że jednak to nie jest dobry kierunek, że tak uważam, ale nie mogę otwarcie powiedzieć, sprzeciwiam się i idę swoją drogą, ponieważ papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Czyli biskup Rzymu jest przełożonym wobec wszystkich i mamy być mu posłuszni. Więc trzeba iść, jak to Tomasz Zakwinu też mówił, w duchu takiego posłuszeństwa my się też uświęcamy. Czyli nawet jak wiemy, że jednak, załóżmy, papież powinien tutaj inaczej postąpić i pobłądził, tak? Choć to też jest rozgraniczenie, w jakich materiach może błądzić, w jakich nie, ale załóżmy, pobłądził i jesteśmy tego święcie przekonani, to Tomasz Zakwinu też mówi, że to posłuszeństwo, że mamy być tak i tak posłuszni, bo przez to będziemy się uświęcać. Chyba, że dotyczy to na przykład kwestii, jakby ktoś mi powiedział, proszę teraz idź i nie wiem, skocz z mostu, no to wiadomo, że logika i rozum podpowiada na absolutnie nie mogę. Czyli posłuszeństwo ma pewne granice, tak? Ale ja na tyle, ile jest to możliwe, jako wierny, czy też jako kapłan, ktoś, czy jako biskup, mamy być posłuszni stolicy apostolskiej, bo przez to się też uświęcamy w prawdzie.

0: Dookoła Ród.
1: Więc ostatecznie celem, jaki przyniosła w ogóle misja Jezusa na ziemi, jest to, żeby ludzie zostali zbawieni. Więc jakby podporządkowując to temu, o czym mówisz, to wszystko, właśnie tej zasadzie nadrzędnej, wtedy właśnie to posłuszeństwo nabiera zupełnie innych barw i przestaje być takie brutalne, jak się o tym myśli tak po światowemu, tylko staje się rzeczywistością, która jest tak naprawdę w jakimś stopniu usprawiedliwiająca dla tych, którzy rzeczywiście są posłuszni, a jednocześnie no budująca też w tych, którzy je to posłuszeństwo wykazują, jakąś pewną drogę pokory, czy wzrastanie w jakichś cnotach w końcu.
2: Tak. I tutaj jeszcze można też dodać odnośnie tego aspektu, no po co Chrystus ustanowił Piotra, tak jak Kościół katolicki wierzy, to tym pierwszym papieżem, czy dał mu tą taką szczególną władzę, która przeszła na Kościół w Rzymie i na kolejnych jego następców zasiadających na katedrze rzymskiej, czyli biskupów Rzymu. Nie po to, żeby biskup Rzymu rządził. Tak? To nie jest cel władzy papieskiej, tylko on jest sługą jedności. On ma być, to jest prymat papieski, został po to dany, czy prymat Piotrowy, aby spełniać tą posługę jedności, czyli jednoczyć chrześcijaństwo, jednoczyć wszystkich chrześcijan w jednym kościele. Bo wyobraźmy sobie, że teraz jedna grupa chrześcijan mówi, my uważamy tak, że to ta doktryna wchodzi w skład objawienia. Inni mówią, że my uważamy inaczej. Inni mają inną koncepcję moralności. I teraz kto rozstrzygnie widzialnie, że gdzie jest ten Kościół w pełni Chrystusowy, gdzie jest ta w pełni zachowany depozyt wiary apostolskiej. I teraz odpowiedź Kościoła katolickiego i Pastor Eternus, czyli dokumentu Soboru Watykańskiego I, jest taka, że no właśnie biskup Rzymu jest tym zwornikiem jedności, widzialnym zwornikiem jedności i gromadząc się wokół niego, gromadzimy się wokół Chrystusa. I mamy zawsze pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, jeżeli będziemy iść za naszym przekonaniem, czy naszą koncepcją w opozycji do papieża i biskupów, możemy pobłądzić. Jeżeli idziemy z Piotrem naszych czasów, bo biskup Rzymu, trzeba pamiętać, to jest Piotr naszych czasów. Czyli idziemy z Piotrem naszych czasów, który on prowadzi tą łódź piotrową przez fale morskiej burze i zawiruchy, to wiemy, że dotrzemy bezpiecznie, nie zawsze suchą nogą, bo będziemy mokrzy, ale dotrzemy do portu zbawienia. I to też pięknie ujął Ambroży z Mediolanu, jeden z ojców doktorów Kościoła Zachodniego, w psalmie 40, w wersecie 30 w swoim komentarzu mówi Ubi Petrus ibi Ecclesia. Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. A dalej kontynuuje, a gdzie jest Kościół, tam nie ma śmierci, ale jest życie wieczne. Więc to jest jakby cała istota w pewnym sensie katolickiej koncepcji, katolickiej nauki o prymacie Piotrowym i prymacie jego następców biskupów rzymskich.
1: Wspomniałeś już tutaj o tym aspekcie jedności, który myślę jest znaczący właśnie w tym kontekście. No i oczywiście dziś budzący wiele wątpliwości. Można zadawać sobie pytania, ponieważ Kościół katolicki przez wieki podzielił się także na dużo mniejszych denominacji, które no właśnie wynikały trochę właśnie z tego, o czym wspomniałeś, czyli właśnie nowej własnej perspektywy na to, czym Kościół rzeczywiście jest, kto do niego przynależy i czym powinien się kierować, jakie są jego fundamenty. Tutaj myślę, właśnie wracam dalej do tego tematu związanego z Bractwem Piusa X, ponieważ na co zwrócił uwagę jeden właśnie z takich, myślę, dzisiaj głównych komentatorów życia Kościoła na YouTubie. Kontekst był taki, że zwrócił uwagę na to, że czasy reformacji przynosiły bardzo podobne wnioski dla tych, którzy wtedy występowali z Kościoła, oddzielali się od niego, jak dziś właśnie dla Bractwa Piusa, a były nimi, no właśnie myślenie w taki sposób, że to my zachowamy tradycję, że to my będziemy tym zwornikiem, który ją zachowa w nieskażonej i czystej postaci. I wbrew pozorom, to co dziś wydaje się być paradoksalne i trudne do zrozumienia, protestanci wtedy, w tamtym okresie, myśleli o sobie jako o tradycjonalistach, jako o tych, którzy rzeczywiście tę tradycję przechowują. Dziś bardzo podobne, a wręcz bliźniacze głosy słyszymy właśnie ze strony Bractwa Piusa X. Gdzie w tym wszystkim właśnie ten aspekt jedności, jakbyś rozwiązał ten problem, w sensie myślenia o tym, że Kościół jest jeden, chrystusowy, powszechny, katolicki, jak zrozumieć te podziały, a z drugiej strony za chwilę dotkniemy tego tematu właśnie tej tradycji, i jak ty ją właściwie rozumiesz.
2: Tak, tak. Trzeba też tutaj wyjść od tego, co ojcowie Kościoła, czyli nasi przodkowie wierze, którzy położyli tak naprawdę podwaliny, pod fundamenty naszej wiary, powiedzieli w tej kwestii. I oni mówili i na zachodzie, i na wschodzie od Jana Chryzostoma, Augustyna, Ambrożego, Bazylego, że schizma wręcz jest gorsza jak herezja. Mówili, no bo schizma to jest wypowiadanie posłuszeństwa w ważnie ustanowionej hierarchii Bożej. I ojcowie Kościoła też nauczali, że nic, absolutnie nic nie usprawiedliwia schizmy. Nie może być tak, że schizma jest czymś usprawiedliwiona, że my czynimy dobrze. Kiedy popadamy w schizmę, zawsze idziemy w złym kierunku. I to dotyczy czasów współczesnych, średniowiecznych, patrystycznych okresu, czyli jak antyku chrześcijańskiego, w każdych czasów. To jest jakby prawda pewna uniwersalna, którą uczniowie apostolscy, włącznie z Ignacym Antiochejskim, który podkreślał, macie być posłuszni biskupowi. Jeżeli nie jesteście posłuszni, służycie diabłu. Tak, bo idziecie za tym, który jest pyszny, a nie pokorny. I tak samo macie być posłuszni w waszej hierarchii. Jeżeli ona tak mówi, to w duchu posłuszeństwa i uświęcania się za tym idźcie i omadlajcie to. Więc to jest też ten aspekt taki duchowy bardzo ważny tutaj, tego wzrastania, uświęcania się każdego dnia. Więc schizma jest tym aspektem. To, co też tutaj powiedział, jeszcze ten komentator zaznaczył, że obecnie lefebryści to są tacy neoprotestanci, tak jak i w pewnym sensie to jest prawda, ponieważ ruch reformacji protestanckiej w XVI wieku, on nie odwoływał się tylko do tej koncepcji sola scriptura, tylko Pismo Święte, tylko pierwsi historyczni reformatorzy, jak Jan Calvin w swoich instytucjach, Marcin Luther, oni podkreślali aspekt, że my zachowujemy tą prawdziwą tradycję, my odwołujemy się do tradycji Kościoła niepodzielonego, pierwszych wieków, to ta tradycja jest z nami, tak? To my jesteśmy strażnikiem tej tradycji. To samo mówi obecnie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa. To my dobrze rozumiemy tę tradycję. Tylko problem w tym jest taki, o czym już zwrócił Konger w swojej książce Tradycja i Tradycje, wybitny katolicki teolog, zwrócił uwagę na to, że ojcowie Kościoła, czasy patrystyczne, czasy średniowieczne, tu mamy jakby pewną zgodę, czyli większość okresu bytowania chrześcijaństwa, bytowania Kościoła, przez tą większość okresów Kościół uważał i chrześcijanie powszechnie na wschodzie i na zachodzie, że jedynym ostatecznym spadkobiercą tradycji, tym, który może ją tłumaczyć we właściwy sposób, jest Kościół katolicki, jest hierarchia kościelna, czyli biskup Rzymu razem z innymi biskupami, kolegium biskupie, czy zgromadzone na soborze, czy nie. Oni mają ten mandat przez sukcesję apostolską od Chrystusa i apostołów i do nich odnoszą się słowa, kto was słucha, mnie słucha. A teraz Chrystus mówi, a kto wami gardzi, mną gardzi. Więc to jest no, słowa niesłychane. Czy cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Lepiej trzymać z tymi osobami, które mają ten mandat apostolski i za którymi Chrystus się opowiada i których ustanowił w Kościele, niż trzymać się za pewnymi koncepcjami, ideami, które może dla nas są łatwiejsze do przyjęcia, ale są takie prostsze, bo tu nie trzeba być posłusznym, tu nie trzeba tego robić, tu nie trzeba tamtego. Jednak droga taka troszkę na łatwiznę często jest tą drogą no, nie do końca tą, którą Bóg chce, abyśmy szli, bo życie nie jest często łatwe, proste i przyjemne. Nie możemy tak się pozbyć całkowicie cierpienia zarówno doczesnego, jak i duchowego, tylko mamy w tym w cierpieniu wzrastać i to dzięki Chrystusowi, bo tak naprawdę dzięki Jego męce na krzyżu On uświęcił cierpienie ludzkie, że to ma sens cierpieć, tak, że nasze cierpienie możemy ofiarowywać i łączyć z ofiarą krzyżową Chrystusa i to wtedy ma sens pewien, więc mamy i zawsze za Chrystusem i za tymi, których On ustanowił w pierwszym wieku, jak i ich następcami, czyli za Piotrem, razem z apostołami i ich następcami, biskupem Rzymu i pozostałymi biskupami. I zawsze, kiedy dochodziło do pewnej schizmy czy w kościele, większej czy mniejszej, no to potem ten kościół, który był w jedności z papieżem, czyli ten właśnie kościół chrystusowy, on też dokonywał pewnej refleksji. Czyli z tego zła, które się wydarzyło, Bóg zawsze wyciągał większe dobro, które na przestrzeni kolejnych lat, dziesiątek, setek, kościół wzmacniało. Tak? Gdyby nie reformacja protestancka, nie byłoby Soboru Trydenckiego, Wielkiej Odnowy Trydenckiej, powstanie seminarium, wzrostu moralności wśród wiernych, duchowieństwa, studiowania Pisma Świętego większego. Więc to też są jakby pewne korzyści dla Kościoła. Więc Bóg, tak jak z śmierci Chrystusa na krzyżu, tak jak w pierwszym wieku ludzie stali, widzieli o Golgota, umiera jakiś dla nich złoczyńca, a nawet apostołowie wielu uciekło i powiedziało, no Bóg go opuścił, koniec, tak, mamy tragedię. A tutaj Bóg wyciąga ze strasznej śmierci Chrystusa największe dobro i zbawia każdego człowieka. Więc to jest ta logika Boża. Ze zła schizmy Bóg zawsze wyciągnie dobro. Więc musimy też w tym, w tej tragedii w pewnym sensie też odnaleźć to, co Bóg do nas chce powiedzieć i co chce przekazać Kościołowi. Więc myślę, że w kolejnych latach, to kolejni papieże będą podejmować, będzie na pewno ta liturgia też w pewnym sensie troszkę zreformowana. Będzie większy aspekt w teologii teocentryczny, czyli będziemy kłaść bardziej na akcent na Boga, co Bóg chce powiedzieć, niż na ten aspekt, który jest bardzo popularny, często antropocentryczny, czyli skupiamy się na człowieku i wtedy patrzymy na Boga. A my mamy jednak skupiać się na Bogu i wtedy patrzeć przez pryzmat Boży na człowieka. Więc to są pewne jakby akcenty, dojdzie do ich przewartościowania niewątpliwie, no bo Duch Boży prowadzi Kościołem i oto ostatecznie, tak jak nam się wydaje, przecież to papież i biskupi rządzą Kościołem. Nie. To nawet mówi konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium. Chrystus rządzi Kościołem. Chrystus jest Panem Kościoła. Chrystus decyduje, papież, biskupi są Jego sługami, wykonawcami Jego świętej woli.

0: Dookoła Ród.
1: Chciałem teraz na moment zmienić kontekst, tak żebyśmy troszeczkę spróbowali jakoś uaktualnić to, o czym mówimy, bo ten aspekt posłuszeństwa, który wychodzi od Piotra, ostatecznie od Chrystusa, ale przez Piotra, ma w sobie też takie bardziej szczegółowe elementy, patrząc na konkretnego wiernego, patrząc na mnie, patrząc na ciebie. Myślę teraz tutaj o tym, w jaki sposób współczesny człowiek funkcjonuje w świecie mediów i kontekst tego, że rodzi nam się bardzo wiele różnych kanałów opiniotwórczych, osób, które stawiają pewnego rodzaju argumenty głośno, dotyczące życia Kościoła, wiary i moralności także, czyniąc to po prostu w formie publicznej na różnego rodzaju mediach. Czy to będzie TikTok, czy to będzie YouTube, czy to będzie Instagram, Facebook. Pewne statementy, które oni tam stawiają, często bardzo szybko komentując rzeczywistość, która się właśnie zadziała. Bardzo często problemy, które dotykają Kościół. Komentarze potrafią pojawić się w stosunku do tego, co się wydarzyło, w trybie nagłym, pilnym, wręcz w kilka minut po tym, jak coś się wydarzyło, już refleksja pełna na temat tego, jak rozumieć zaistniałą sytuację. Czy dostrzegasz w tym duże zagrożenie dla jedności Kościoła właśnie?
2: Nie możemy tak od razu wszystkiego komentować ad hoc, tak co nam się wydaje, tylko trzeba często, to widzimy w Ewangeliach, no, trzeba się nad rzeczami, tak jak Maryja, ona rozważała w sercu wiele rzeczy. Nie od razu wychodziła i mówiła, tylko rozważała w sercu. I wtedy Bóg nasze te myśli, dobre czy niedobre, oczyszcza. Jeżeli my też otwieramy się na działanie Ducha Świętego, na działanie Boże, to wtedy Bóg te wszystkie nasze myśli oczyszcza podczas tej refleksji. Tak, często też powinniśmy tą naszą refleksję na temat Kościoła, czy stanu Kościoła, czy to, co dany YouTuber powie, że Kościół robi tak, a powinien może inaczej, a że biskup ten taki, a powinien inaczej postępować, to my powinniśmy tą refleksję, tą naszą nawet myśl, czy ją podzielamy, czy nie, pójść przed Najświętszy Sakrament w Kościele, usiąść i: Panie Jezu, a co Ty o tym myślisz? Ile katolików, czy ile osób takie coś czyni? Może to się wydaje dla kogoś oczywiste, może trywialne, ale my powinniśmy naprawdę pójść, wtedy upłynąć przed Najświętszym Sakramentem, czy na modlitwie wieczorem: Panie Jezu, wydaje mi się, że jest tak i tak, usłyszałem to i to, a co Ty o tym myślisz? Tak, i proszę, wpłyń na moją myśl tak, żebym umyślał tak jak Ty. Tak, żebym oczyścił to, co jest złe, wyrwij te chwasty, żebym myślał po Bożemu. I to jest kierunek, zwrócenie się ku Bogu. I wtedy wszystkie te problemy, ja nie mówię, że one od razu znikną, ale zostaną oczyszczone i wtedy zobaczymy w większej wyrazistości, w większym świetle rzeczy tak, jak się mają. I to jest jakby rozwiązanie tego problemu, o czym też papież mówi. Tak, jest bardzo chrystocentryczny. Tak, musimy zwrócić się do Chrystusa. On uzdrowi Kościół, On przemieni Kościół, On pomoże rozwiązać wszelkie problemy, jakie były, są i będą. No bo Kościół to jest instytucja bosko-ludzka. Skoro jest ludzka, to jest grzech. Skoro jest grzech, to zawsze będą niedociągnięcia. Tak? Ale mamy skupiać się nie na tym grzechu, tylko na tym, co Chrystus czyni. Więc ja też ubolewam nad tym, że właśnie wiele osób, mówię, bardziej słucha danych takich znanych, już nie będę wymieniał, ale tiktokerów czy osób, które działają w mediach społecznościowych, które często nie mają pewnej wiedzy, tak komentują na szybko, często żeby też mieć więcej lajków. Im powiesz bardziej coś kontrowersyjnego, tym zasięgi ci się zwiększają. Tak? A my powinniśmy się zatrzymać i tak troszkę zwolnić. I gdzieś to oddać wszystko Chrystusowi i po prostu być takimi katolikami naprawdę wiernymi, iść za tym głosem Kościoła. Zawsze. Zawsze iść za głosem Kościoła, bo w głosie Kościoła jest Chrystus.
1: Chciałbym Cię, Pawle, jeszcze zapytać, bo poświęciłeś bardzo dużo uwagi i czasu prymatowi papieża, ale tak osobiście, co w tej Twojej podróży przez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest papież w Kościele, co było dla Ciebie jakimś odkryciem, czymś takim zupełnie zaskakującym, jak przebadałeś właściwie te dzieje papiestwa, jak to wszystko się toczyło, gdzie te początki, jak je rozumieć. Co było dla Ciebie takim zaskakującym elementem tego, kim jest papież, albo w ogóle w rozumieniu tego,
2: tak,
1: prymat?
2: Tak. Na pewno zaskakującym elementem dla mnie przynajmniej początkowo, jak zacząłem ten temat studiować, już coś troszkę wiedziałem, bo parę książek gdzieś przeczytałem, ale jeszcze tak nie wgryzłem się w ten temat. To wydawało mi się początkowo, w szczególności gdzie byłem pod wpływem takiej literatury bardzo polemicznej, anglikańskiej z XIX wieku, początku XX wieku, gdzie właśnie ci wybitni, trzeba powiedzieć, historycy anglikańscy, oni polemizowali z koncepcją papiestwa i mówili, że ten prymat papieski jest ahistoryczny, czyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w szczególności w pierwszych 5 wiekach, nie znajdziemy tak rozwiniętej władzy papieskiej, czy tego prymatu jurysdykcji, aż tak sukcesji Piotrowej, że biskup Rzymu ma rzeczywiście ten głos, ten autorytet, tą zwierzchność, tylko że biskup Rzymu był takim, powiedzmy, troszkę primus inter pares, pierwszym wśród równych sobie, a miał autorytet tylko moralny. Ja gdzieś tak też mi się wydawało, że chyba tak rzeczywiście jest, bo nie widziałem za dużo argumentów z tekstów źródłowych, które przyczyłyby takiej koncepcji. No a to zachwiało moją wiarę w ogóle uznanie biskupa Rzymu. No bo mówię, jeżeli tak nie było, to może jednak Kościół gdzieś w średniowieczu sobie tego papieża ulepił z gliny i powiedział, że no tak będzie najefektywniej rządzić Kościół, tak? Bo musi być jeden człowiek na szczycie piramidy. No właśnie. I to dla mnie było takie odkrycie, że ci pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków, zarówno przed Soborem Nicejskim, czyli okresu tych 300 lat, czy przed edyktem mediolańskim, czy pierwszych 3 wieków, i zarówno chrześcijanie okresu 4-5 wieku, czyli już soborów powszechnych, współpracy między kościołem, cesarstwem, wolności religijnej i tak dalej, że ci chrześcijanie uznawali i byli w jedności z biskupem Rzymu i uznawali jego władzę, autorytet. Czyli widzieli, że ten jeden człowiek został ustanowiony przez Chrystusa i ma tą władzę Piotrową, jest następcą Piotra, i Kościół w Rzymie jest zwornikiem jedności wszystkich kościołów. Ma szczególny autorytet w obrębie całej ojkumene, całego świata chrześcijańskiego, a więc ta władza, czy ten autorytet biskupa Rzymu i Kościoła Rzymskiego ma wymiar powszechny. I dla mnie było takim też odkryciem, że już ci chrześcijanie w pierwszym, w drugim wieku w szczególności, oni ci już w tym najwcześniejszym okresie, mówimy o najwcześniejszym okresie historii Kościoła, widzieli w biskupie i Kościele Rzymskim fundament jedności całego Kościoła. I że ten Kościół ma przewodzić wszystkim Kościołom. I do tego Kościoła się odwoływano jako do tego, który ma co czynić, mówi Ignacy Antiochejski, biskup wschodni. Prokathemene tes agapes. Kościół, który przewodniczy w miłości związku. Więc to dla mnie było takie odkrycie, że jednak no, Kościół katolicki ma rację, nauczając o tym szczególnym autorytecie Piotra i jego następcy i Kościoła Rzymskiego, o tym charyzmacie piotrowym. Dla mnie to było odkryciem, że to się potwierdziło w świadectwach historycznych, czego też efektem skromnym jest moja książka wydana w zeszłym roku, do której zachęcam też do przeczytania, sięgnięcia.
1: Może podaj tytuł.
2: Tak, podam o tytuł. Od Piotra do papieża, oblicze władzy papieskiej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Tam już to opisuję bardziej szczegółowo, na prawie 300 stronach, więc zachęcam wolną chwilą sięgnąć do tej książki, jakiegoś dobrego wieczoru przy herbacie, czy będzie zimno, to pod kocem sobie poczytaj, czy gdzieś na wakacje jeszcze zabrać. I wydaje mi się, że to będzie taka duchowa lektura, nie tylko intelektualna.
1: Na koniec chciałbym cię, Pawle, jeszcze zapytać, tak podsumowując, o jaką jedność mamy się modlić?
2: Zostawiłeś to na koniec? To jest bardzo dobre pytanie, ale też poniekąd trudne. O jaką jedność mamy się modlić? To, co Kościół się modli, tą modlitwą, którą Chrystus w Wieczerniku powiedział, czyli abyście byli jedno, tak jak ja w Ojcu jestem. Czyli ma być jedność, aby świat uwierzył, że Ojciec mnie posłał. Czyli jeżeli my nie będziemy jedno jako chrześcijanie i świat tego nie będzie widział, to Jezus mówi, to jak świat ma uwierzyć w moje posłannictwo? W to, że mnie Ojciec posłał. Czyli to jest prawdziwy skandal, że jako chrześcijanie jesteśmy podzieleni. Więc to tą jedność, o którą Chrystus się modlił, którą też ojcowie Kościoła potem rozważali, mówili, którą Kościół mówi, to jest ta jedność, po pierwsze, duchowa, abyśmy byli jedno, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, pierwszy rozdział, byście byli jednej myśli, jednego ducha, jednego serca, bez rozłamów, bez podziału, więc abyście byli tej jednej nadziei, jaką macie w sobie, aby nie było między wami niezgody, abyście szli w tym jednym kierunku, w jednym kościele, pod przewodnictwem tego szczególnego pasterza, czyli Piotra i biskupów Rzymu, więc żeby była ta jedność duchowa, abyśmy myśleli, to nie znaczy, że mam być w kościele, nie ma występować podział myśli, czy mamy tylko myśleć w ten sposób. Jak ktoś myśli inaczej, to nie. W kościele mamy ogromną dowolność duchowości franciszkańskich, ignacjańskich, dowolność ogromną myśli, ale mamy granicę pewnej ortodoksji, można powiedzieć, nie możemy poza to wyjść. Więc jeżeli poza to wychodzimy, to wtedy nie jesteśmy jednej myśli, a więc mamy być duchowo jedni, a to jest ten jeden aspekt jedności, o której Kościół się modli, no bo mamy różne grupy chrześcijan, różnych braci odłączonych, tak, protestantów, którzy też kochają Pana Jezusa, czytają Pismo Święte, braci prawosławnych, którzy mają ważną sukcesję apostolską, czyli jesteśmy z nimi praktycznie o tyle, ono łączy nas, żeby być jedno i myślę, że niedługo się będziemy jedno jeszcze za naszego życia, że dojdzie do tej widzialnej jedności, może i nawet ze czasów pontyfikatu papieża Leona w tym roku, za parę lat, więc, ale jest ten aspekt, oprócz tej duchowej, to jest ten aspekt ten właśnie widzialny, czyli żebyśmy byli jedno widzialnie pod przewodnictwem biskupa Rzymu, pod jego autorytetem i teraz też tutaj możemy pójść na wiele, można powiedzieć, nie to, że ustępstw, ale możemy tak rozumieć to posłannictwo biskupa Rzymu, żeby z jednej strony nie wykluczać istotowych czynników jego misji danej przez Chrystusa, czego nie możemy wyrzec się, ale z drugiej strony możemy tak zrozumieć to posłannictwo i tak zinterpretować, żeby oczyścić z tego bagażu pewnych narośli historycznych, które są niepotrzebne i dzięki temu możemy być jedno, że i prawosławni zaakceptują ten prymat biskupa Rzymu i pod tym prymatem będziemy wtedy w jednym kościele widzialnie, będziemy mogli już uczestniczyć w jednym stole eucharystycznym pod przewodnictwem biskupa Rzymu i jest to możliwe.
1: Obyśmy się stali jedno więc. Państwa i moim gościem był Paweł Głowacki. Dziękuję za to spotkanie i za te refleksje, że się nimi z nami podzieliłaś. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Dzięki. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste,

0: Te łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
1: i wielkiego miłosierdzia.
0: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
1: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
0: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
1: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
0: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
1: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
0: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
1: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
0: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
1: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
0: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
1: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
0: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
1: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
0: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
1: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
0: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
1: i wielkiego miłosierdzia.
0: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
1: Światło na oświecenie pogan
0: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Na dobry czas w domu Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą”. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
1: Kolejny raz Pan Jezus czyni coś, co zakłóca spokój, porządek publiczny. Znów nie poprzestaje na jakichś przyjaznych, miłych słowach, które uspokajałyby sumienia słuchaczy. Słowem zmienia rzeczywistość, choć burzy to dobrostan, komfort osobisty uczestników wydarzenia. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię, aby przynieść jej spokój, ale aby ratować człowieka. I dziś swoim słowem chce przemieniać moje i Twoje serce, mimo że nie jest to przyjemne. Obym nie odrzucił Jezusowego wezwania do nawrócenia, ale je usłyszał i wcielił w życie.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
2: Przed mikrofonem dzień dobry, a razem z nami, ze mną Agnieszka Tobota, Fundacja ART.
3: Zgadza się?
2: A rozszyfrujesz nam te inicjały?
3: Mogę zacząć przewrotnie od tego, że to sztuka życia, a przez tą sztukę życia aktywizujemy, ratujemy i tworzymy. Wszystko się kręci wokół przeciwdziałania przemocy, bo aktywizujemy, żeby do przemocy nie dochodziło, ratujemy i pokazujemy, jak sobie z nią radzić, a tworzymy kampanie, konferencje, żeby temat nagłaśniać.
2: A jakie są trudne momenty w życiu seniora?
3: Samotność. Dzisiaj usłyszałam to bardzo wiele razy, że samotność jest chyba jednym z najtrudniejszych i najcięższych doświadczeń. Poza wszystkim innym w ten czy w inny sposób sobie radzą. Są bardzo zaradni. Przynajmniej ci, z którymi mam okazję pracować.
2: A gdybyśmy zaczęli wymieniać synonimy słowa samotność, to o co chodzi tak naprawdę seniorom? Że nie ma ich rówieśników, że nie mają rodziny, że o co chodzi?
3: Rodzina może być daleko. Rówieśnicy mogą być w gorszym stanie. Rówieśnicy nie chcą z nami przebywać z różnych powodów. Nie mam gdzie wyjść, nie mam z kim porozmawiać. Jedyna rzecz, którą mam, to wyjście do sklepu albo do kościoła.
2: I czy doświadczają czegoś takiego, że zaczynają chorować fizycznie, zaczynają może tracić pamięć, albo zaczynają nie nadążać i czują się wykluczeni i to im odbiera radość życia, że nie nadążają, że nie są z innymi?
3: No myślę, że to dotyczy chyba każdego człowieka, oczywiście seniora szczególnie, ale zamknijmy oczy i pomyślmy sobie, że nie mamy do kogo się odezwać, nie mamy z kim porozmawiać, nie mamy dokąd pójść, to nasz organizm w końcu zacznie się dopominać, halo, halo, zrób coś ze sobą, wyjdź gdzieś, zaopiekuj się, zobacz siebie w tym życiu. I z seniorami jest podobnie. Ja nie chcę tutaj się jakoś tam szczególnie wymądrzać, ale na podstawie jak gdyby tego naszego klubu Silver Stars widzę 9 lat temu te osoby jak zaczęły przychodzić, jak funkcjonowały, jak wyglądały nawet, a jak wyglądają teraz, jak funkcjonują. To jest niebo i ziemia.
2: W internecie można spotkać taki obraz dość przejmujący w artykule Starsza pani w oknie. Twoim artykule.
3: Tak. To jest moja wędrówka po Pradze. Kilka lat temu ten artykuł dojrzewał długo i jednym takim wspólnym mianownikiem było to, że starsi ludzie wyglądali przez okna. Że siedzieli, mówi się potocznie, trochę żartobliwie, chociaż ja nie uznaję to za żart, że to jest najlepszy monitoring. Natomiast jeżeli ktoś stale jest w oknie i ta firanka sobie tak tylko wisi i on nigdzie nie wychodzi, to pomyślmy sobie, jakie to życie jest smutne.
2: Ale może też jest ciekawe, bo ja też mam w swojej głowie taki stereotyp, że jest okno, kiedyś jeszcze były takie fajne, szerokie parapety drewniane i na tym parapecie jest poduszka, no i łokcie starszej pani. I sobie obserwuję ten świat. To taki dawny internet, takie okno na świat. I tu się dzieje, i tam się dzieje. I tu są dźwięki, tu obrazy, tu zapachy. I to też jakby jest życie.
3: Tylko końcem tej historii było to, że jak ja sobie po tej Pradze chodziłam i podziwiałam, jak ona jest piękna, to te panie...
2: Ta Praga
3: północ. I te panie w tych oknach i nagle okazało się, że w jednym oknie nie ma pani. W drugim oknie nie ma pani. I wiesz, i to jest taka sytuacja, że...
2: To znaczy one były, tak? Często były.
3: Ich nie było.
2: Później. I potem nagle nie było.
3: Nie ma. Jest tylko firanka, już może nawet inna, która nic nam nie mówi. Oczywiście teraz weszłabym i zapytała, co się z tą panią dzieje. Wtedy nie miałam na to odwagi. I tak sobie pomyślałam, kurczę, może umarła, może zachorowała, może nie ma nikogo. Było dużo takich trudnych sytuacji, których ja też doświadczyłam, które skończyły się tragicznie. I dlatego teraz, jakbym tej pani w oknie długo nie widziała, to poszłabym do tego mieszkania, zapukała, co się dzieje.
2: A nie miałaś wtedy takiej potrzeby zamachania?
3: Ja zawsze się uśmiechałam i machałam. Zaczepiałam. Czasem to były takie osoby, które były na parterze, czasem były tak, że one też mnie widziały, zresztą wszystkie widziały, jak ktoś chodzi i się ogląda, uśmiecha do wszystkich. Natomiast wtedy miałam zupełnie inne postrzeganie.
2: Kiedyś jeszcze poza oknem były ławki,
3: tak,
2: na których tak, siedziano.
3: Tak. Tak. No ja jestem przyzwyczajona do tego, jak mieszkałam na stacji. Jak się przeprowadziłam do Warszawy, to na ławce siedziały właśnie panie seniorki teraz. Może było mniej aktywności niż jest teraz. I zanim weszłam do domu, to ja musiałam zdać raport z tego, jak wyglądał cały mój dzień. W związku z tym to nie było takie proste. Przychodzisz z pracy zmęczona i idziesz do domu. Nie. Na ławce był zatrzymanie. I trzeba było wszystko poopowiadać, najlepiej z jakimś żartem, no bo one mi mówiły, no słuchaj, jak siedzimy tutaj tyle i czekamy na ciebie, no to teraz oczekujemy, że ty nas trochę rozbawisz.
2: To było życie, lokalne życie takiej społeczności. To było rozpoznawanie twarzy, głosów, poczucie bliskości, poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa. A ta pani w tym oknie, z twojego artykułu, który można odnaleźć w internecie, to jest jakaś konkretna historia, czy teraz poetycko określisz taką symbolikę?
3: Znaczy, akurat historia tej pani to była historia dużego bólu i cierpienia. Ja oczywiście już, jak stwierdziłam, że jestem odważniejsza, no teraz usłyszałam, jak to brzmi, to weszłam tam i tej pani nie było już i był pan, młodszy, dużo młodszy, który powiedział, że mamy już nie ma. Jak zapytałam, gdzie jest mama, powiedział mi tam, gdzie jest jej miejsce. Ja mówię, to znaczy gdzie? A co panią to interesuje?
2: Bo jesteś obcą osobą.
3: Tak, jest pani obca i ja nie zamierzam się tłumaczyć. Natomiast współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z policją, po prostu dowiedzieliśmy się, że ta pani wylądowała w Domu Pomocy Społecznej. Przepisała mieszkanie na tego swojego synka. On ją okradał, właściwie nie okradł, a okradał latami z pieniędzy. I to jest taka sytuacja, gdzie mnie to bardzo poruszyło, bo myślę, że takich pań w oknie jest dużo, dużo więcej, które zostały, i nie bójmy się tego powiedzieć, skrzywdzone przez swoje dorosłe dzieci. Bo my bardzo często unikamy tego tematu przemocy wobec osób starszych, no bo cóż można zrobić? Przecież nie będziemy...
2: Nie przesadzaj, daj spokój. No,
3: tak,
2: jaka przemoc?
3: Jaka przemoc? W głowie ci się poprzewracało. To, że ona się tak zachowuje, to my musimy być stanowczy i tak dalej. No nie, nie, nie, to tak nie działa. Jeżeli mamy starszą osobę, która ma różne zaburzenia, każdy z nas będzie starszą osobą i nie wiadomo, jak się będziemy zachowywać, jak będziemy funkcjonować, no to możemy liczyć na pomoc, która jest akurat w mieście stołecznym Warszawy bardzo szeroko dostępna.
2: Ale wróćmy do tej historii. Poczujmy ten piasek między palcami. Co tam zareagowałaś? I co?
3: I to, że dowiedziałam się, że ta pani jest, że ta pani przepisała to mieszkanie na syna, a najbardziej poruszyło mnie to, bo to było na parterze i tam były takie firanki, zasłonki z takiego, no, dawnego czasu, takie jak ja pamiętam u swojej babci. I nagle zrobiły się takie, takiego sklepu naszego tutaj szwedzkiego, taki wystrój, nawet parapety się zmieniły, kwiatki na tych parapetach, no to możesz się domyśleć, że mieszka tam ktoś już zupełnie inny, kto ma inny gust, inny styl i tak dalej. I na śmietniku stały meble z tego mieszkania. W związku z tym to było ze sobą tak bardzo, bardzo mocno powiązane. I usłyszałam wtedy od służb, że jeżeli mieszkanie zostało przepisane i pani się zgodziła, żeby to mieszkanie przepisać i zgodziła się, żeby być w Domu Pomocy Społecznej, to ja nie powinnam się w to wtrącać. Ja mówię, no nie. Ona zgodziła się sama, żeby przypisać mieszkanie, żeby wyjść z tego okna, żeby być w domu pomocy społecznej sama, bo oczywiście nie była odwiedzana przez tego syna. Dotarliśmy do tej pani. W związku z tym, no, ona miała oczywiście zaniki pamięci, już jak gdyby była... Była, ja wtedy tak wyszłam z tego domu pomocy społecznej, o 100 lat starsza ta pani była. I ona nic dobrowolnie nie zrobiła. I to jest oczywiście skrajna historia, ale myślę sobie, że powinniśmy być bardzo uważni na to, co się dzieje dookoła nas, bo myślę, że to się zaczyna małymi krokami i takich historii jest całkiem sporo.
2: I to była twoja pieczęć, która powołała cię do tego, żeby dbać o ten świat senioralny. Agnieszka Tobota jest razem z nami, pedagogzka, trenerka Fundacji ART. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Gościem audycji jest Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Ale wracamy do tematu przemocy wobec osób starszych. I to jest tak bardzo trudny temat. Nie tak dawno cały świat o tym nam przypominał i kalendarz, że jest dzień, światowy dzień dotyczący tych kwestii. Dlaczego tak trudno rozpoznać tą przemoc wobec osób starszych? Już wiemy, że jeżeli jest to rodzina, no to trudno powiedzieć, że mój syn, że moja córka coś źle robi, no bo ja bym chciał mieszkać albo żyć, albo jeszcze coś dobrego robić jako matka zazwyczaj, czy ojciec dla tego dziecka, mimo to jest ta wielka miłość. I no trudno, jakoś przecierpię, jakoś przezwyciężę to. To jest takie bardzo zagmatwane, bardzo trudny temat.
2: Jeszcze do tego dodałabym taki wątek, no jak ja mogę zrobić problem swoim dzieciom? No niby nie czuję się najlepiej, no źle mnie traktują, ale jak ja komuś coś powiem, no to nagle mogę im sprowadzić lawinę różnych problemów na głowę.
1: Konsekwencje,
2: tak, i mogę ja wtedy stracić dom, mogą mnie przestać kochać, mogę zostać sama, nikt nie będzie zwracał na mnie uwagi. A druga rzecz, która jest, myślę, że w ogóle przyłączona, przyspawana do zjawiska przemocy, to jest wstyd. Jeżeli ja funkcjonowałam całe życie w takich, a nie w innym środowisku, to nagle teraz ja mam powiedzieć coś, czego doświadczam?
1: No i jak ty jako Agnieszka podejmujesz się takiej wielkiej odpowiedzialności, wasza fundacja? Jak wy podchodzicie do tego tematu? Co jest na tej szali, że ludzie wam zaczynają ufać, że dzielą się tymi trudnymi sytuacjami?
2: Już o tym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, ale powiem to jeszcze raz bardzo, bardzo wyraźnie. Trzeba być prawdziwym. Bo jeżeli robimy z serca, mamy różne powołania. Myślę, że naszym powołaniem jako fundacji jest to, żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Ale jakby to młodzi powiedzieli, nie może być ściemy. Bo jak będzie ściema, to wszyscy to wyczują. A seniorzy są, oni mają takie zmysły, że jeżeli ktoś nie jest prawdziwy, to natychmiast to wyczują. I tak sobie myślę, że to zaufanie się buduje, u nas się budowało przez 9 lat. 9 lat temu założyliśmy klub seniora. I stąd jak gdyby ta szala, jak zostało pokazane wcześniej, jest powiedzmy na naszą korzyść, dlatego że seniorzy przychodząc do nas nie czują się oceniani. Nie czują się jakoś wywoływani do tablicy. Jeżeli ktoś ma ochotę mówić, to mówi. Jeżeli nie ma ochoty mówić, to się go nie pyta. A co ty dzisiaj byś chciał nam tutaj powiedzieć i tak dalej. To przychodzi samo. Wiesz, ja bym chciała z tobą porozmawiać o tym. Ja bym chciała cię zapytać o to. Ja napisałam książkę o przemocy, historię jednej znajomości i oczywiście pierwszy wieczór autorski, jaki był dla naszej grupy w klubie seniora Silver Stars. Nie dlatego, żeby oni wszyscy nagle zaczęli czytać tą książkę, tylko żeby mieli świadomość tego, że przemoc jest demokratyczna i ona może dotykać każdą grupę społeczną, w tym ich. W związku z tym to było ogromne przeżycie.
1: A czy możesz nam podarować teraz kilka aspektów, taką checklistę, tak rozbudzić naszą wyobraźnię, uwrażliwić nasze serca na to, jakie formy przemocy najczęściej dotykają seniorów?
2: Ja myślę, po pierwsze, traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli my być traktowani. To jest najważniejsza rzecz, czyli ten szacunek, który jest wyświechtany, ale tak naprawdę wracamy do niego. Najczęściej spotykam się z formą przemocy psychicznej wobec seniorów. Czyli ty jesteś nic nie warta, jak będziesz podskakiwać, to cię zamknę gdzieś tam, do niczego się nie nadajesz, to wszystko przez ciebie, to wszystko twoja wina. I to gdybyśmy...
1: I słyszysz to od dzieci?
2: Słyszę to często w gabinecie od seniorów, którzy przychodzą na konsultacje. Tak? Czyli tu jest dla nas sygnał alarmowy, bo na przykład zobaczmy, jeżeli mamy w klubie seniora, mamy 20 osób w klubie seniora, u nas jest 90, ale zakładajmy, że mamy 20 i przychodzą te osoby regularnie i nagle jedna z pań przychodzi nieumalowana. przychodzi taka, wiesz, niezadbana o siebie, nie chce do nikogo się odzywać, jest gdzieś tam z boku, nie wykazuje w ogóle chęci do żadnych zajęć, no to my jako dorośli patrzymy na to i podejdźmy, zapytajmy, czy może chciałaby herbatę, może chciałaby porozmawiać, a może po prostu chciałaby się przytulić. Przytulanie to też jest taki antybiotyk, który działa na różne bolączki. Czyli to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o przemoc, to jest przemoc finansowa. Czyli te wszystkie umowy kredytowe, podbieranie emerytury albo zabieranie emerytury, różne zakupy na raty. Bardzo dużo o tym wszyscy mówią. Myślę, że już z każdej strony słyszymy o tym, że seniorzy uważaj. Ale to, co pan redaktor powiedział, ta wielka miłość do dzieci, no jeżeli przyjdzie synek czy córeczka i powie, słuchaj, mamo, no ja jestem w tak tragicznej sytuacji i bardzo bym się ten kredyt przydał, no ja będę go spłacać, tak? I tyle ją widzieli albo jego, no to też o czym świadczy.
1: Czyli tutaj z jednej strony jest jakiś wstyd, lojalność wobec własnych dzieci, a z drugiej strony potrzeba bezpieczeństwa. Tak to widzę. A proszę powiedz, jak na przykład rozmawiać z seniorem, który mówi, że wszystko jest w porządku, a ty widzisz, że nie jest w porządku, To jak zaczepiać, jak podejść, jak sąsiad coś może zrobić?
2: Ja bym zaczęła tak, jak tutaj zostało powiedziane. Słuchaj, widzę, że coś jest nie w porządku. Być może nie jestem w stanie ci pomóc, ale gdybyś chciał wypić ze mną herbatę, gdybyś chciał pójść ze mną na spacer, albo gdybyś chciał ze mną posiedzieć w ciszy, to jestem gotowy. I to jest metoda zdartej płyty. Raz, drugi, trzeci. Za którymś razem, jak gdyby to zaskoczy. No, mamy fundację na Pradze Północ. W związku z tym w podwórkach naszych też są różne osoby. I tak to się zaczęło. Od takiego zaczepiania, chociaż niektórzy mi powiedzieli, żebym tego nie robiła, bo przesadzam. Ale dużo osób przez takie zaczepianie właśnie przyszło do klubu. Tak, przyszło i musi się ubrać, musi się przygotować.
1: A gdybyśmy wrócili do tego okna, do tej pani, na tą ulicę, do tego miejsca, i gdybyś mogła powiedzieć jedno, dwa, trzy zdania tej starszej pani z okna, zanim zniknęła, co by to było, co byś powiedziała?
2: Myślę, żebym zaprosiła ją na spacer. Albo, znaczy na herbatę bym się nie wprosiła, bo sami mówimy, żeby nie wpuszczać obcych, ale pewnie chciałabym ją zaprosić na spacer. To by było bardzo ważne, bo jeżeli ktoś już wyjdzie i będzie podążał obok ciebie, to wtedy jesteś w stanie powiedzieć, jestem. Może nie będę w stanie ci pomóc, może nie będę wiedziała jak, ale razem możemy poszukać rozwiązania, które będzie dla ciebie najlepsze. Bo pamiętajmy też, my mamy taką naturalną potrzebę, ja ci na twoim miejscu, to ja bym zrobił to, to, to i to. No nie, nigdy nie będziesz na moim miejscu. Ja mogę czuć, odczuwać, współodczuwać, być uważnym na to, co mówisz, ale nigdy nie będę na twoim miejscu.
1: Ale ona powie, nie, nie trzeba, nie słyszę.
2: Metoda zdartej płyty.
1: Przyszłabyś następnego
2: Oczywiście,
1: dnia.
2: Oczywiście, że tak. Tak. Przyszłabym następnego dnia i kolejnego też bym przyszła. Bo tu już jestem trochę uparta. I myślę sobie tak, że na to powinniśmy zwracać uwagę, że jeżeli są takie osoby, które widzimy czasem w sklepie, czasem na ulicy, czasem w bloku u siebie, to zaczepiajmy je. Zacznijmy od tego, żeby się do nich uśmiechnąć i powiedzieć im dzień dobry. To jest też ważne. Jak pierwszy raz mam taką w głowie teraz panią od nas z bloku, powiedziałam jej dzień dobry, to myślałam, że mnie wzrokiem zabije. Tak? Ale mówię sobie, aż tutaj mam ciężki kaliber. No więc kilka razy w ciągu dnia mówiłam jej dzień dobry i ona w końcu z takim wózeczkiem czarnym chodziła, zatrzymała się i mówi, czemu pani mi tyle razy dzień dobry mówi? Ja mówię, bo właśnie chciałam, żeby pani się zatrzymała i mnie o to zapytała.
1: Naszym gościem jest Agnieszka Tobota, autorka poruszającego artykułu Starsza Pani w oknie. Zachęcam do odnalezienia go w internecie. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Agnieszka Tobota, Fundacja ART. I teraz, Agnieszko, chciałbym cię zaprosić do tego okna. Do tego okna otwartego i możemy sobie pomyśleć o nas samych. Nie wiem, czy się teraz rozglądamy ogólnie, bo chyba wzrok mamy w smartfonach i tak wbity w ziemię, ale gdybyśmy się rozejrzeli i są te okna może otwarte, może gdzieś stojące kwiatki na parapetach, może gdzieś jakieś firanki, może jakiś wiatr i tam za tą firanką jest człowiek, ktoś. I w naszym przypadku nasze serca szczególnie są ukierunkowane wobec osób starszych. A teraz chciałem ciebie poprosić o taką obserwację, bo powiedziałaś, że ta pani trafiła do tego domu pomocy, domu opieki. I jak ty, jako właśnie pedagog, człowiek z doświadczeniem, jak ty obserwujesz takie miejsca, jak dom opieki czy dom pomocy społecznej? Proszę, wyjrzyj z tego okna twojego doświadczenia i opowiedz, jak widzisz te miejsca, do których czasami właśnie trafiają osoby starsze.
2: No trudno jest wyglądać przez to okno, bo myślę sobie, że wszyscy byśmy chcieli być jak najdłużej na swojej kanapie, w swojej kuchni i pić kawę ze swojego kubka. Natomiast myślę sobie, że dobrze, że są te miejsca. Dzisiaj miałam takiego pana, który mi powiedział, mówi, wiesz, ja mam 75 lat i od 40 lat tutaj jestem. I to mnie strasznie poruszyło, że tak długo można być w miejscu sam. I z drugiej strony patrzysz na ludzi, tam było dzisiaj dużo wolontariuszy w jednym z domów, młodych, starszych i nasze wolontariuszki, seniorki. I wszyscy tworzyli taką społeczność, która pokazywała, że wiek to jest tylko umowna historia, że jeżeli witamy to lato, to ono musi być przywitane w taki sposób, żeby był zauważalny. To było bardzo trudne doświadczenie, bo jak siedzisz na tej ławce i trzymasz kogoś za rękę, kto nie może wstać, kto nie może dołączyć do ciebie w pląsach, to ta obserwacja przez to okno jest bardzo trudna. Ale pamiętam też taki dom, gdzie mamy taką akcję, pakujemy sanie świętego Mikołaja, spełnialiśmy marzenia i pojechaliśmy i panowie całowali nas w rękę. Ja mówię, chłopaki, jacy wy jesteście dżentelmeni. Ja mówię, teraz już się bardzo rzadko spotyka, żeby ktoś cię całował w rękę. Na co jeden pan mówi, wiesz, to jest tak, że nasze dziewczyny, czyli pewnie terapeutki, pewnie osoby pracujące, mówią, że jeżeli przychodzi do nas dama, to pierwsze, co trzeba zrobić, to pocałować ją w rękę. Dobrze by było ją też przytulić, ale wtedy trzeba ją zapytać, czy można ją przytulić, bo może nie do końca tego chcieć. Także miejsca potrzebne, chociażby właśnie, żeby, no co, nie znaleźć się na ulicy.
1: Ale to są miejsca obce przecież, to są smutne miejsca, bo ty zaraz wstaniesz z tej ławki jako wolontariuszka i opuścisz tego człowieka. I on tam sam zostanie w tym domu. No owszem, ma pracowników. Może już to miejsce jest coraz bardziej przyjazne. I kiedy ty wrócisz do tego miejsca? Że mam takie wrażenie, że te osoby tam cały czas na coś czekają. Czekają na posiłek, na pielęgniarkę, na opiekunkę, na gości, na rodzinę. To jest taki trudny czas czekania, takiego czekania w oknie, że coś się wydarzy.
2: Znaczy ja powiem ci, że ja w ogóle zaczynałam w zakładzie karnym swoją pracę. I dlaczego przywołuję to doświadczenie? Zakład karny nauczył mnie, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, tylko trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Natomiast jak pojechaliśmy pierwszy raz do domu pomocy społecznej, ja wyjechałam chora, bo ja bym wszystkich tych ludzi zabrała do domu.
1: Ze sobą.
2: Nie, i mówię sobie, nie, to nie będzie tak, że on mi pokaże, że na wszystko jest rozwiązanie, bo ja wchodzę tam i widzę, że nie ma rozwiązania. Dlaczego ludzie są w tym miejscu, a nie ze swoimi rodzinami? Natomiast kolejny pan w innym DPS-ie, bo tak teraz robię taki przegląd przez te DPS-y, on mówi tak, mnie rodzina tutaj odwiedza co weekend, są u mnie co weekend. Ja byłem dla nich strasznym ciężarem. Ja mam problemy z pamięcią, uciekałem im i tak dalej. Oni nie mogli pracować, tutaj mam wspaniałą opiekę. I tak myślę sobie, kurczę, to nie lepiej w domu? I myślę, że nie ma jak gdyby złotego rozwiązania, jakiegoś takiego zdania, które powie jest dobrze albo nie jest dobrze. Myślę, że ważne, że te miejsca są i tak jak w przypadku różnych innych miejsc, najważniejsze, żeby w tych instytucjach były osoby uważne i odpowiedzialne.
1: Pracownicy oddani, z misją, tak, z poczuciem.
2: Tak, tak. Tak, bo jednak szacunku. To jest człowiek, który być może nie miał szacunku ze strony swoich najbliższych, być może doświadczał różnych trudności i ta, jak to też jeden taki pan powiedział, mówi, wiesz, jestem na ostatniej prostej, ale to nie będzie maraton, to będzie taki spokojny chód, no bo zobacz, no jak można iść na maraton, jak ja siedzę na wózku. To poczucie humoru, nie? Ja już zgodziłem się na to, że tu jestem, pogodziłem się, nie zgodziłem się, i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: Czy dobrze rozumiem, że takie twoje wizyty, tak wizyty fundacji seniorów, pracowników skupionych wokół fundacji, to pomagają tym ludziom zaakceptować ten świat?
2: Ja myślę sobie, że akurat nasze założenie było inne. Moja intencja jest taka, że jak idziemy do takich miejsc, to chciałabym, żeby to słońce świeciło jaśniej. I taki jest mój cel. Myślę, że dziewczyn z roztańczonych, dziewczyn z Pragi był dokładnie taki sam, bo jak zobaczyłam, to jest w ogóle ciekawe, pan, który był w DPS-ie, poprosił, żeby usiąść z mieszkańcami. Jak ja zobaczyłam te dziewczyny, które się bawią, rozmawiają, trzymają za rękę, głaszczą po włosach, proszą, żeby wstać na spacer, no to tutaj mówię sobie, wow, to spełniło właśnie ten nasz cel, z którym tu przyjechaliśmy.
1: To wróćmy jeszcze raz na parapet do tego okna. Co każdy z nas może zrobić już dzisiaj, albo chociażby jutro, by ktoś właśnie nie pozostał samotny za swoją firanką, zasłonką? Co każdy z nas mógłby zrobić teraz, jutro?
2: Myślę, że powinniśmy zwracać na siebie uwagę. Powinniśmy się częściej uśmiechać. Powinniśmy zapukać do drzwi na klatce swoich sąsiadów i zapytać, jak ty się nazywasz. Bo często jest tak, że ja nie wiem, jak mój sąsiad się nazywa. I jak ten sąsiad za długo nie wychodzi, to też zapukać, czy wszystko jest okej. Okay. Jeżeli jest starszy, to wziąć telefon do córki, syna albo kogoś, do kogo dostaniemy ten telefon i jak nie będzie się odzywał i nie będzie otwierał drzwi, to zadzwońmy i zapytajmy, czy jest z nim wszystko w porządku. To jest taka nasza uważność, odpowiedzialność, bo kiedyś, ja pamiętam, jak teraz to się nazywa wolontariat, jak byłam mała, mieszkałam w 10-piętrowym bloku, to pierwsze, zanim mogłam wyjść na dwór, to najpierw były zakupy dla sąsiadek, wyprowadzanie psów dla tych starszych sąsiadek i dopiero wtedy przyjemności. Tak, a teraz to jest wolontariat.
1: A czy mogę tak śmiało powiedzieć, że każdy z nas ma własną starszą panią w oknie? Myślisz, że tak może być?
2: Ja myślę, że każdy z nas jest starszą panią albo starszym panem w oknie.
1: O, nawet tak.
2: Nawet tak bym powiedziała, tylko my często nie jesteśmy w stanie się do tego przyznać, bo jak się do tego przyznamy, to coś będziemy musieli z tym zrobić. A niekoniecznie chcemy. Bo to dotknie czegoś głębiej. Nie tylko to, że ja powiem okej, nie mam się do kogo odezwać, nie mam z kim porozmawiać, nie mam dokąd wyjść. Tak. Także każdy z nas troszkę ma tą starszą panią albo starszego pana w sobie. I ważne, żeby znaleźć mu towarzystwo.
1: To uwrażliwiłaś mnie na własne sygnały, bo każdy z nas sygnały wysyła. Zwłaszcza taki człowiek, który może czuje się niewidzialny. Bardzo ci dziękuję za tą obecność w studiu Radia Warszawa i za to, co robisz.
2: Przyjmuję z wdzięcznością. Dziękuję państwu.
1: Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Jan z Dukli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski wydział teologiczny. Powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku. Ożywiali miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości, a stamtąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku złączonym z Polską bardzo bliskimi więzami, zwłaszcza od czasu Kazimierza Wielkiego. Jest święty Jan z Dukli patronem miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 139 i 140. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W czasach, gdy prawda bywa tak często naginana do interesów i strategii komunikacyjnych, świat wychowania i edukacji nabiera decydującego znaczenia. Gwałtowne przemiany technologiczne ukazują jednak wyraźnie, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na płaszczyźnie wychowawczej. Wszechobecność mediów cyfrowych rodzi kulturę natychmiastowości i hiperstymulacji, która podsyca zniechęcenie, znużenie duchowe i apatię w obliczu wysiłku niezbędnego do poszukiwania prawdy. Procesy wychowawcze potrzebują natomiast czasu na dojrzewanie, konfrontacji z rzeczywistością wykraczającą poza pozory oraz cierpliwej drogi. Kwestia ta ma charakter radykalny, ponieważ każda technologia wychowuje tego, kto się nią posługuje. Wychowywać do korzystania ze sztucznej inteligencji oznacza zatem także wychowywać do rozeznania, kiedy i w jakich celach nie należy jej używać. Szybkość i łatwość, z jaką otrzymuje się odpowiedź albo syntezę, niosą ryzyko wygaszenia pragnienia stawiania pytań, które tylko w dłuższej perspektywie przynoszą owoc. Jak pisze Platon, rzeczy najgłębszych i najważniejszych człowiek uczy się dopiero po długim czasie i wielu wysiłkach, podejmując wraz z innymi dyskusje i ocierając o siebie pojęcia oraz doświadczenia niczym krzemienie, aż w nas samych zapłonie iskra zrozumienia. Trzeba wychowywać się do postu od sztucznej inteligencji i chronić naszą młodzież przed obietnicą doskonałej maszyny, przed tą subtelną pokusą, która każe uznać ludzkie myślenie za zbędne właśnie wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Filozofia dzisiejszego świata, ona nas na siłę przekonuje, że wszystko jakby się kończy przy nas, że my jesteśmy w centrum, że tylko my jesteśmy ważni, tylko o siebie powinniśmy dbać, a wszystko inne nie jest istotne. Otóż nie, to nie jest nauka Pana Jezusa. To nie jest nauka Pana Jezusa, który przyszedł na świat, aby nas wszystkich odkupić. Wszystkich. To się dokonało z miłości do rodzaju ludzkiego oraz z miłości posłuszeństwa wobec Ojca. Nie ma większego pedagoga niż Pan Jezus. I my też, chcąc pokazać, że zależy nam na ludziach, za których bierzemy odpowiedzialność, powinniśmy zrozumieć, że to jest wielka sprawa. To owszem, nie jest łatwe. Tu się trzeba napracować, a może i nawet wycierpieć. Ale kiedy człowiek ma świadomość, że Pan mnie obdarzył takim zadaniem, to jest coś nadzwyczajnego. Jakby człowiek zapominał o wszystkich problemach, trudach, słabościach i trzeba dziękować Panu Bogu. Oto Pan mnie posłał na drogi innych ludzi, dla których jestem ważny.
1: Dobre słowo pasterzy.